0: Mark Webo.
1: So Kenny Wallace on the drums. Chris Wood, bass. Masada.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana. Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Raz, dwa, trzy i...

You ready? Put your hands in the air.

śpiewającą kością. Jestem śpiewająca kość.

słowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

była tak zwana próba, bo siedziałem za daleko od mikrofonu. No tak już całkowicie poważnie. Starzy, Silvers.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Czy może być coś lepszego od środy, która właściwie jest piątkiem?
2: Może być coś lepszego poniedziałek, który właściwie jest piątkiem. Ale moi drodzy, tak naprawdę do tego to długo będziemy mogli czekać. Sprawdzimy w kalendarzu, czy taka sytuacja się dzieje.
1: Być może jakiś taki jest poniedziałek, piątek. Ale jest Missa Lisa i Eagles of Death Metal na antenie. To też jest całkiem dobre na środę, która jest piątkiem.
2: Tak, moi drodzy, bo 0 dni do weekendu nam zostało i z tą myślą rozpoczynamy dzisiejszy poranek o godzinie 6.30.

0: Miss Alisa na antenie, za to Miss Patrycja Daszak za konsoletą realizatorską dzisiaj.
1: Tak, dziękujemy bardzo serdecznie, że przyszłaś. To godzina bardzo wczesna. Wszystkim powiemy, że taka pracowniczka, to jak ze świecą szukać.
0: A to nie jest jedyna Miss, bo jest jeszcze Miss Michalina Pellowska, która serwisy informacyjne razem z Kacprem Wrzesińskim będzie dzisiaj pisać i my jesteśmy jeszcze.
1: A do nas to ja nic nie powiem dobrego, ale o tamtych, moi drodzy, oni siedzą, ja tam widzę w newsroomie i piszą, klepią od długiego już czasu, więc to warto też docenić.
0: Kalina Kończak, Kamil Strużyński, tak się nazywamy. Jeżeli chcielibyście jakieś skargi takie personalne do nas słać, to takie właśnie nazwiska musicie wpisać. Imieniny, jak już rzucamy imionami i nazwiskami, to jest ważne.
1: Leszek, Kevin, Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula, Tomara, Joachim, Wawrzyniec, Ferdynand, Izak, Klotylda, Owidiusz, Laurencjusz i Bratumiła. To wasze imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. W kalendarzu mam jeszcze święta.
0: Światowy Dzień Roweru, Dzień Savoir-Vivre i Dzień Dobrej Oceny. Ja kiedyś w przedszkolu dostałam taką książeczkę z obrazkami z Savoir-Vivre i tak po latach się zastanawiam, czy to nie była jakaś delikatna sugestia.
1: Może to była sugestia i trzeba było jednak to wszystko przeczytać. Moi drodzy, jak dostajecie jakiś prezent, w szczególności perfumy, to wiedzcie, że to o czymś świadczy. Do godziny 10:00, tylko w taki sposób.

0: Autopromocja.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera.

0: No a my w jasności, moi drodzy, do godziny 10 będziemy. Przypominam, aferanek@afera.com.pl. Pod tym adresem możecie do nas pisać.
1: My będziemy czytać za to o 7.05 to, co już zostało napisane, bo wtedy zajrzymy sobie do tego, co w porannej prasie się znajduje. O 7.30 za to zajrzymy sobie na poznańskie drogi, bo tam jakieś ciekawe rzeczy zazwyczaj o tych godzinach się dzieją, na przykład korki, ale to... Korki w różnych miejscach.
0: Kalendarium historyczne i kalendarium muzyczne to zaraz później. Potem przed godziną 8 na 10 minut to świat sportu. Co się działo, co się będzie działo i co się dzieje w tym momencie. Po godzinie 8 przejdziemy sobie trochę do kultury i muzyki, no bo to płyta tygodnia. To przynęta kulturalna 8.20, a potem Make No Noise o godzinie 8.30.
1: O 9.30 jeszcze podsumujemy sobie sportowo ten tydzień, bo wtedy do liczonego czasu będziecie mogli posłuchać. Także tego kontentu naprawdę dzisiaj jest sporo.
0: No i to jeszcze idealnie się zgadza, żeby dzisiaj podsumowywać tydzień, no bo jak dzisiaj mamy środę, która jest piątkiem, to wszystko siedzi do godziny 10. Aha, oprócz adresu mailowego, to jeszcze numer 618750213.

0: No i jeszcze na listę nowości, moi drodzy, będziemy sobie spoglądać do godziny 10 raz na jakiś czas, tak nam to wszystko wyjdzie.
1: Na przykład teraz sobie zajrzymy, tam przebiśniegi się pojawiły i pali jej się świat. Wczoraj tak sucho było, że się trawa zapaliła nad Wartą, teraz pali jej się świat, to się wszystko w złym kierunku, mam wrażenie, zmierza.
0: Czy mi się wydaje, czy to już po raz drugi dzisiaj?
1: Być może.

0: A tymczasem raporty pogodowe spadają na nasze stoły. Moi drodzy, dzisiaj znowu będzie ciepło.
1: Będzie ciepło niewątpliwie. 24,7 stopnia na termometrze podobno ma się pojawić w najcieplejszym punkcie dnia. No i temperatura odczuwalna ma być taka sama, co jest informacją z jednej strony dobrą, no bo fajnie mamy lato, a z drugiej strony znowu wracają upały.
0: No tak, i tych upałów będzie coraz więcej, moi drodzy, bo spoglądam sobie do jutra. No i jutro już 27 stopni Celsjusza na termometrach. Tymczasem teraz 15 do 16 stopni opad przewidziany przez cały dzień żaden. Dopiero około godziny 18 coś nam z góry spadnie.
1: Ciśnienie właściwie przez cały dzień ma utrzymywać się na poziomie mniej więcej 1000 hektopaskali. Wiatr raczej słaby i zachmurzenie to jest takie typowe zachmurzenie, które nazwiemy umiarkowanym.
0: Ale jeżeli zastanawiacie się, czy dzisiaj to jest to dobry dzień na parasol, no to nie, porywy tego wiatru będą naprawdę, naprawdę mocne. Więc żeby nie odlecieć, to lepiej w domu to zostawić.

0: No i jeżeli wy się spotkaliście dzisiaj z za krótkim snem, moi drodzy, jak Daria Zawiałów i Dawid Podsiadło, no to możecie nam napisać aferanek@afera.com.pl. My już odpaliliśmy skrzynkę, ta działa, no i pierwsze wiadomości do nas spływają.
1: Spłynęła na przykład wiadomość od Tomka, to jest odnośnie tych perfum, o których mówiliśmy, perfumy w prezencie. No i Tomek napisał do nas, wiesz, perfum to ważna rzecz, ale nigdy nie odmawiaj proponowanej gumy do życia w pracy, to też może być bardzo istotna wskazówka.
0: No właśnie, moi drodzy, więc jeżeli ktoś wam dzisiaj coś zaproponuje, no to miejcie z tyłu głowy, albo nie tylko dzisiaj, tylko w ogóle, jeżeli ktoś wam coś proponuje, to miejcie z tyłu głowy, że to może tak naprawdę nie chodzić o sam dobro i sam altruizm w dawaniu komuś czegoś innego, tylko o dobro własne. I na przykład to, że potem osoby nie będą musiały zderzać się z jakimś...
1: Jak to ładnie ująć?
0: Zderzać się z czymś nieprzyjemnym.
1: Właśnie.
0: Zwróćmy na to uwagę.
1: Dlaczego przed świętami w sklepach są zawsze zestawy kosmetyków, mydeł i tak dalej? Czy my mamy jakiś ogólny problem jako społeczeństwo?
0: Jeżeli chodzi o Polskę?
1: No
0: to na tym można by było, ten temat można by było naprawdę dużo powiedzieć. Na przykład spoglądając sobie na kraje azjatyckie, w tym Japonię. Tam to nie ma na pewno żadnego problemu, jeżeli chodzi o to. A w Polsce? To tak 50-50, albo raczej 40-40.

0: Michalina Pedlowska i Kacper Wrzesiński już z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Jakbyście mieli dać komuś najbliższemu coś na prezent, to co by to było?
1: Czekoladę.
0: Czekolada, okej, okay, to jest jedna opcja.
2: Jak dla kobiety, to może kwiat.
0: O, kwiaty. To żadnych perfum, żadnych zestawów myjących nie było, moi drodzy, więc chyba od tego odchodzimy, przynajmniej o poranku w Radiu Afera. Zobaczymy, jak to będzie wszystko dalej się rozwijało. Tymczasem 3 minuty do godziny 7 zostały.
1: Michalina Pelowska,
2: Kacper Wrzesiński, zapraszamy.
1: Poznań rozpoczął ogólnopolską kampanię promującą 70. rocznicę Poznańskiego Czerwca. Na przystankach w wielu polskich miastach pojawiły się kody QR, które można zeskanować, by poznać historię tamtego okresu.
2: Ponadto na poznańskie tory wyjechał tramwaj ozdobiony grafikami przypominającymi o strajkach z 1956 roku. Z racji okrągłej rocznicy w Poznaniu odbędzie się też Międzynarodowy Szczyt Wolności i Solidarności organizowany z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Szczyt ma mieć główny punkt tutaj na Zamku Królewskim w Poznaniu. Szczyt wolności i solidarności, więc w naturalny sposób dyskusja będzie dotyczyć nie tylko kwestii historycznych, tego jak nasze narody sprzeciwiały się wobec opresji głównie ze strony Sowietów w tamtym czasie, ale jak utrzymać bezpieczeństwo Europy Środkowej poprzez naszą współpracę.
1: Mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Swój udział w uroczystościach zapowiedzieli przedstawiciele państw Europy Środkowo-Wschodniej. Organizatorzy podkreślają, że obchody będą nie tylko hołdem dla bohaterów, ale też znakomitą okazją do rozmów o bezpieczeństwie Europy.
4: Tym żyje Polska.
2: Od końca czerwca w wielu miejscach w Polsce będzie można dokonywać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. To przełomowa odpowiedź na wieloletnie trudności prawne, z jakimi mierzyły się obywatele oraz urzędy.
1: W ubiegły poniedziałek przed Urzędem Stanu Cywilnego w Poznaniu odbyła się demonstracja zorganizowana przez aktywistów, którzy domagają się wyprowadzenia tego rozporządzenia w naszym mieście jak najszybciej. Głos w tej sprawie zabrał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
5: Proszę o chwilę cierpliwości, żeby nie było sytuacji, w której ktoś dostanie tego typu akt, o którym marzył, ale potem się okaże, że to jest związane z jakąś nieważnością czy wadliwością tego dokumentu. Stąd chcemy to zrobić dobrze, że inne miasta być może idą bardziej odważnie, ale ryzykując potem ewentualne konsekwencje w układzie unieważnienia takich aktów, a to już jest kwestia polityki każdego miasta.
2: Warto wspomnieć, że składanie wniosków o transkrypcję zagranicznych dokumentów jest możliwe dopiero od 23 sierpnia tego roku, zgodnie z 3-miesięcznym okresem vacatio legis.
4: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Wielkimi krokami zbliża się otwarcie obwodnicy Rogoźna. Pod koniec kwietnia postęp prac budowlanych przekroczył 80%. Inwestycja o wartości 147 milionów złotych ma za zadanie wyprowadzenie uciążliwego ruchu tranzytowego z centrum Rogoźna, co znacząco poprawi komunikację w tym regionie.
2: Wczoraj na placu budowy pojawili się przedstawiciele samorządów, którzy podkreślali wartość tej inwestycji. 7-kilometrowy odcinek obwodnicy ma zostać oddany do użytku w lipcu tego roku.
1: Miejski fotoportal zyskał nową odsłonę. Platforma fotograficzna ukazująca zdjęcia wykonane przez mieszkańców została zbudowana od zera. Z czasem sukcesywnie ma być ulepszana o nowe funkcjonalności.
2: Ponadto na jej witrynie został ogłoszony kolejny konkurs dla pasjonatów fotografii. Odbędzie się on pod hasłem Nieprzewidywalny Poznań. By wziąć w nim udział, należy wypełnić formularz oraz założyć konto na stronie fotoportalu.
1: I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: I właśnie w taki sposób zapraszamy po raz pierwszy prawie weekendową kurę na antenę. 7 wybiła.

0: trzeci dżem. Dżem bym to zjadł na śniadanie, moi drodzy, jak głodny bym był, ale na razie nie jestem, więc powiem, że trzeci dzień czerwca mamy w kalendarzu i dodatkowo środa jest wpisana, ale ta środa to taki mały piątek, przypominam, więc 0 dni do weekendu zostało.
1: Leszek, Kevin, Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula, Tamara, Joachim, Wawrzyniec, Ferdynand, Izaak, Klotylda, Owidiusz, Laurencjusz i bratu miło obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz.
0: Światowy Dzień Roweru w kalendarzu to święto numer jeden, więc dzisiaj wysiadamy z samochodu i wsiadamy na rowery, moi drodzy. Zapchajmy i zakorkujmy ścieżki rowerowe. To jest dobry pomysł.
1: Szczególnie, że Poznań rowerową stolicą Polski chciałby zostać. To tym bardziej.
0: No właśnie, więc korkujmy ścieżki rowerowe, a nie korkujmy do poznańskich ulic samochodowych. Dzień savoir vivre. No tak, żebyśmy się nie pozabijali na tych rowerach. I dzień dobrej oceny, to szczerze mówiąc nie wiem, jak to wszystko
1: żeby
0: połączyć.
1: Pan policjant dobrze ocenił twoją znajomość przepisów rowerowych.
0: O tak, to jest trama, tu jest koło, tu jest koło, tu jest kask, panie policjancie, i tak do przodu. Moi drodzy, możliwe, że o tych przepisach również w porannej prasie będzie. To zobaczymy za chwilę. Yeah.

0: A przed nami wyrosła poranna prasa, 6 minut po godzinie 7.
1: Ja zaglądam sobie na początek do Gazety Wyborczej, która jest dzisiaj magazynem na długi weekend, no bo to taka środa, co jest piątkiem, to już powiedzieliśmy, więc na pierwszej stronie jakoś szczególnie dużo treści nie ma. Ja sobie pozwoliłam od razu na drugą stronę spojrzeć. Tam Małgorzata Skowrońska pisze o tym, że Tusk resetuje Kraków. Przez kilka dni po przegranym krakowskim referendum w Koalicji Obywatelskiej dominowało przekonanie, że potrzebna jest analiza i spokojna refleksja. Ostatecznie jednak Donald Tusk wybrał wariant radykalny, rozwiązał regionalne struktury KO i wysłał do Małopolski Dorotę Niedzielę jako komisarza. Trudno uwierzyć, że chodzi wyłącznie o sam wynik referendum. Tak drastycznych ruchów nie wykonuje się dlatego, że przegrało się jedną kampanię. Dziś wiemy już, że kierownictwo Koalicji Obywatelskiej przyjęło przed referendum strategię opartą na jednym założeniu. Większym zagrożeniem od pozostawienia prezydenta Aleksandra Miszalskiego samemu sobie będzie wejście do kampanii polityków krajowych i podniesienie frekwencji. Referendum miało pozostać sprawą lokalną. Donald Tusk nie przyjechał więc do Krakowa, a najważniejsi politycy partii zatrzymali się z dala od kampanii. Przekaz był prosty. Nie idźcie na referendum. O szczegółach możecie sobie, tak jak już mówiłam, na drugiej stronie doczytać. Tam również artykuł o tym, że na Ukrainie miał miejsce kolejny atak na Kijów, kolejne ofiary, wojna. Cały czas jest, cały czas ta sytuacja się niestety rozwija i idzie raczej ku złemu. Na stronie czwartej więcej o polskiej polityce. Konfederacja o Nawrockim. D działa zgodnie z deklaracjami. Od dnia, gdy Karol Nawrocki został prezydentem, konfederaci przypominają mu, że wygraną dały mu głosy wyborców Sławomira Mencena. Tam dosyć długi artykuł na ten temat znajdziecie. Na stronie szóstej za to już nie o polityce polskiej, a o polityce zagranicznej. Erdogan chce sięgnąć po Morze Śródziemne. Taka teza jest tam postawiona. W artykule Tomasza Skowronka, Michała Olszewskiego możecie poczytać, o co dokładnie chodzi.
0: Zaglądamy również do Rzeczpospolitej, moi drodzy. Tutaj na stronie pierwszej o gospodarce i o 7 barierach głównych pisze Katarzyna Kucharczyk. Polska w czołówce krajów o największych przeszkodach dla biznesu. Największa bariera to koszty pracy. Firmom mocno doskwiera także rosnąca niepewność oraz wysokie ceny energii i paliw. Tak rozpoczyna się ten artykuł. No i poparty jest danymi, poparty jest statystykami. Jak dużo firm narzeka na koszty pracy w procentach w roku 2026. Na razie to jest 66%. Najwięcej w ostatnich latach było w roku 2024. Wtedy to było nawet 86% narzekających firm. Dodatkowo o biurokracji to w tym momencie 45% firm narzeka na biurokrację. Najwięcej to był rok 2020 i 2021, 65%, oraz statystyka przedstawiająca odsetek firm, które wskazują dany czynnik jako silną barierę rozwoju. No i rzeczywiście tutaj na pierwszym miejscu koszty pracy się znalazły. Niepewność na miejscu drugim, ceny energii to miejsce trzecie. Dalej brak wykwalifikowanych pracowników, biurokracja, brak zamówień oraz dostęp do finansowania. Tak wyglądają wykresy, które zostały przedstawione na stronie pierwszej w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No i artykuł zaczynający się słowami: choć polska gospodarka rośnie w szybkim tempie, to było 3,6% w ubiegłym roku, a prognozy są optymistyczne, nasz kraj nadal wypada niekorzystnie w badaniu barier dla biznesu publikowanym cyklicznie. Tegoroczne wyniki Rzeczpospolita właśnie opisuje. No i pisze, że eksperci wzięli pod lupę 7 kluczowych barier. O tych barierach przeczytacie na stronie pierwszej oraz na stronie 15. Nadal w przemyśle zostajemy, moi drodzy, w biznesie, ale tym razem zaglądamy do przemysłu zbrojeniowego, bo o tym pisze Maciej Miłosz. O większym eksporcie dzięki SAFE, bezzałogowcy do Kanady i Rumunii, system antydronowy SAN do Norwegii, okręt ratownik do Szwecji. W kolejnych miesiącach pożyczki z SAFE powinny wspomóc eksport polskiej zbrojeniówki. No i o tym więcej na stronie pierwszej i 17, bo 120 miliardów złotych, tyle warte są umowy Ministerstwa Obrony Narodowej z ubiegłego tygodnia. Podatek od dobroczynnych zbiórek nawet do 32%. Skarbówka twierdzi, że anonimowe wpłaty na leczenie nie są darowiznami i beneficjent musi od nich zapłacić PIT. O, takie to zdanie, które opisuje Przemysław Wojtasik na stronie pierwszej i na stronie 11. To w Rzeczpospolitej.
1: Zaglądam jeszcze do Dziennika Gazety Prawnej. Ten również jest dzisiaj magazynem na weekend. Na stronie trzeciej możecie o hipokryzji imigracyjnej sobie poczytać, temat raczej ciężki. Na stronie 8 i 9 tematy również ciężkie, bo na stronie 8 znajdziecie artykuł zatytułowany "Więcej pieniędzy, mniej niezależności". Reforma finansowania samorządów podniosła ich dochody i zwiększyła samodzielność budżetową. ale w innych obszarach autonomia wspólnot lokalnych się kurczy. Analizę Piotra Wójcika będziecie mogli na ten temat przeczytać na stronie 9 o tym, że wojna już się rozlewa. Ukraińcy uważają, że rosyjskie problemy na froncie mogą popchnąć Putina do próby ucieczki do przodu i zaatakowania państw bałtyckich. Na stronie 20 dziennika Gazety Prawnej za to temat troszeczkę lżejszy, troszeczkę mniej polityczny, bardziej życiowy. Artykuł zatytułowany Wspaniałe człowieczeństwo, czyli słów kilka o papieżu i słów kilka o sztucznej inteligencji. O, taka mieszanka.
0: Zaglądamy również do prasy lokalnej na sam koniec, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Moi drodzy, na stronie 1 poczytacie o zarządach spółek, no i o pensjach zarządów spółek, ponieważ prezydent zapowiada obniżki płac, ale nie od razu. Paweł Antuchowski tym tematem się zajął i pisze, że radni miejscy jednogłośnie przyjęli uchwałę, w której wzywają prezydenta Poznania do zmiany polityki wynagrodzenia zarządów w miejskich spółkach. Chodzi głównie o obniżki według radnych zbyt wysokich pensji. Na stronie 1 początek tego artykułu. 19 na 20 najlepiej zarabiających prezesów pracuje właśnie na rzecz spółek miejskich należących do miasta Poznań. Takie dane również zostały tutaj przedstawione. No i rozwinięcie tego artykułu razem z nazwiskiem nawet podanym. Paweł Chudziński, prezes Aquanetu, zarobił w roku 2025 1 065 000 zł. To najlepszy wynik w Poznaniu. O innych wynikach ostrej opozycji, która zostałaby znaleziona w kieszeni prezydenta, tak poetycko można to nazwać. No i o Jaśkowiaku, który bronił tych wynagrodzeń, no a teraz chyba jakieś zmiany przyjdą. Na stronie 3 we więcej przeczytacie. Na strzelnicy Lizawka odbył się wczoraj turniej policyjnych par patrolowych. To na stronie 2 relacja z tego właśnie. 1 000 000 sztuk broni, dziurawy system pozwoleń. Liczba wydawanych rocznie pozwoleń w Polsce przekroczyła 50 000. Według NIK system jest dziurawy, mimo to policjanci sami próbują go łatać. Na stronie 4 te informacje znajdziecie.
1: To tyle, jeżeli chodzi o poranny przegląd prasy. 12 minut po godzinie 7 mamy na zegarze.

0: Autopromocja. Make some noise!
1: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
2: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.
4: Ja też idę w tę stronę może dziś. Jak chcesz, to ci pomogę, przecież wiem.
2: Aferanek.

0: No i tak to można śpiewać, moi drodzy, jak Marek Niedzielski, jeżeli środa jest naszym małym, nowym piątkiem.
1: Że la la la la la la la la?
0: No, jakoś w tym stylu, chociaż bardziej wesoło i bardziej tak po piątkowemu niż tak w sposób jednostajnie stały, moi drodzy, ale to jeszcze wypracujemy do godziny 10:00, jakoś nam to się wszystko uda. Teraz lista aferowych nowości, to jest to, na co zaglądamy, bo 20 minut po 7:00.

0: Natalia Grosiak niewątpliwie mówiła do nas czule w utworze Czule Mówię, czyli w naszej nowości muzycznej. 22 minuty mamy teraz po siódmej. To nie jest czas na nowość, to jest teraz czas na konkurs.
1: Dobrze, to ja w takim razie zapowiadam, że to Morello, moi drodzy, zagra w Warszawie. Ja wiem, że to daleko, ja wiem, że to Warszawa. My tak, o, trzy po trzy z tą Warszawą. No ale na Toma Morello to można pojechać już 9 dnia czerwca, czyli w przyszły wtorek. Zapraszamy serdecznie. Mamy wejściówki podwójne.
0: Jeżeli chcecie się na ten koncert wybrać i przedłużyć sobie może w taki sposób długi weekend, no to piszcie do nas na numer 7148, w SMS-a wpiszcie afera, potem wasze imię i nazwisko, no i odpowiedzcie nam na dzisiejsze pytanie, które związane jest troszeczkę z dniem Savoir Vivre, a troszeczkę z tematem, który poruszamy od początku poranka dzisiaj.
1: Czego nie dawać na prezent? O, to jest to pytanie. Albo czego nie chcielibyście dostać na prezent? To wszystko się wiąże, więc możecie tak naprawdę odpowiedzieć, na które z tych chcecie. Czekamy do godziny 10, złotówka i 23 grosze. To jest koszt wiadomości 7148. To numer.

0: No i my też mówimy hej szanownemu panowi i panu, przepraszam, Dildo Bagginsowi. No tak to wygląda, że najpierw na liście aferowych nowości, a potem w zwykłej rotacji playlistowej się to wszystko znajduje jeszcze z grabarzem na naszej antenie.
1: Grabarz to też by się pewnie przydał, jeżeli chodzi o stan dróg w Poznaniu, bo korki są i naprawdę one są zakopane.
0: Mamy potwierdzenie?
1: No mamy potwierdzenie, że są korki.
0: Dobrze, to jak mamy
1: potwierdzenie... Są zakopane drogi pod autami.
0: O, i to zakopane jeszcze mamy w Poznaniu, to się nie zdarza często akurat. Moi drodzy, a propos korków... To Underwater Boy na naszej antenie, a numer telefonu to 618750213. Możecie w sprawach korków, dróg, utrudnień dzwonić, no bo za chwilę serwis komunikacyjny.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Kacper Wrzesiński,
2: Michalina Pylowska, zapraszamy.
1: Obecnie temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza. Najcieplej zrobi się około godziny 16, gdy termometry wskażą 25 kresek. Ale uwaga, możemy się dziś spodziewać opadów, niewykluczone, że nawet zagrzmi, więc parasole mogą być konieczne. Wieczorem ma przyjść z kolei ochłodzenie.
2: Zerknijmy sobie na poznańskie drogi. Tradycyjnie możecie postać w korkach w rejonie Ronda Rataje i Ronda Kaponiera. Na skrzyżowaniu Mały Garbar z ulicą Estkowskiego, ale też na ulicy Królowej Jadwigi. Drogi A2 i S11 są przejezdne.
1: Koniecznie sprawdźcie rozkłady jazdy w następnych dniach, bo szykują nam się zmiany tras wielu linii autobusowych, m.in. w związku z remontem na ulicy Starołęckiej. Zbliża się też Boże Ciało. W czwartek będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy, a w piątek sobotni. Szczegóły znajdziecie na stronie ZTM.
2: Wy też tworzycie radio. Jeśli macie jakieś informacje z poznańskich dróg i nie tylko, dzwońcie pod 61 875 02 13.
0: Radio Afera 98,6 MHz.

0: No i kolejna bardzo wesoła propozycja The Lumineers, moi drodzy. 33 minuty po godzinie 7 na zegarku. Z kolei to oznacza, że zaglądamy do kalendarium historycznego i kalendarium muzycznego.
1: To ja poproszę na siebie, bo w 1994 roku Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10.
0: W którym jeszcze raz roku?
1: 1994.
0: No to dużo, dużo. I dobrze, że wtedy to się wszystko zaczęło, moi drodzy, no bo teraz mamy nadal wspaniały program i miejmy nadzieję, że Sznuk się, szanowny pan prowadzący, nazywa, jak dobrze pamiętam, prawda?
1: To by trzeba było sprawdzić.
0: Tak mi się wydaje, że przeżyje nas wszystkich jeszcze i ten program kolejne setki lat będzie na antenie widocznym.
1: I że kolejne piękne teksty będziemy mieć z niego, bo to jest niewątpliwie kopalnia tekstów, które potem wchodzą do takiego codziennego użytku.
0: Ja zaglądam do roku 1880, no bo nie byłoby telewizji, gdyby nie było transmisji dźwięku, moi drodzy. No i właśnie 3 dnia czerwca roku 1880 Alexander Graham Bell przeprowadził pierwszą w historii bezprzewodową transmisję dźwięku. Pomiędzy dachami, że odległość od tego odbiornika i nadajnika to było 213 metrów, fototelefon został skonstruowany do tego wszystkiego, no czyli wiązka światła sprawiła, że dźwięk z jednego miejsca do drugiego się przedostał. Jeżeli Alexander Graham Bell wam się z czymś kojarzy, no to tak, to jest również ten człowiek, który taki normalny kablowy telefon wynalazł, nie tylko bezprzewodowy.
1: To jak już mówimy o łączeniu jednego elementu z drugim elementem, to ja jeszcze mam otwarcie mostu nad Odrą Południową we Wrocławiu, to w 1992 roku się stało.
0: A ja zaglądam do roku 1974 i do kalendarium muzycznego tym samym, moi drodzy, no bo wtedy, 3 dnia czerwca, urodził się Kelly Jones, czyli gitarzysta, no i lider Stereophonics. Looking at the window, staring at the road, doesn't really matter.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.

0: 7.44 na naszym zegarze. Zaglądamy sobie w takim razie na listę aferowych nowości.
1: Tak, moi drodzy, bo za chwilę sport, więc do tego sportu trzeba się troszkę pospieszyć. Jędrzej Wize przychodzi do nas z Kasią Nosowską i nowym singlem.
0: Bez oka miś, taki jest tytuł. Chyba mało pozytywny tak na weekend.
1: To się jeszcze okaże. Posłuchajmy.

0: A nam, jako że jest 7.48, to zostało tylko pogadać trochę o sporcie.
1: Tak, moi drodzy, zaczynamy oczywiście od French Open, no bo tutaj Maja Chwalińska idzie jak burza. No ja przepraszam, że tak od razu do nazwisk, przepraszam, że tak od razu do szczegółów, no ale trzeba to powiedzieć. Czwarta runda za naszą reprezentantką, no a mecz ćwierćfinałowy dopiero przed nią. Tak wysoko, w tak wielkim turnieju Maja Chwalińska chyba jeszcze nie była, z tego co ja wiem. No i miejmy nadzieję, że będzie jeszcze wyżej, bo na ten moment do ćwierćfinałowego spotkania się przygotowuje. No i rozpocznie to ćwierćfinałowe spotkanie o godzinie 11. Zmierzy się z Anną Kalińską, zawodniczką, która w tym momencie jest na 24. miejscu w rankingu WTA. Przypominam, że Maja Chwalińska z kolei na miejscu 114, no ale prawdopodobnie potem French Open. Tutaj delikatne roszady, jeżeli chodzi o ranking, jeżeli chodzi o miejsce Maji Chwalińskiej, nastąpi. Dlaczego dzisiaj ćwierćfinał? No bo trzeba wrócić do tego, co działo się w poniedziałek. Moi drodzy, przypominam, że w czwartej rundzie Maja Chwalińska wygrywa z Diane Perry. To 6-3 i 6-2. No i dzisiaj już mecz ćwierćfinałowy po godzinie 11. Kolejny ćwierćfinał, który będziemy mogli obejrzeć, jeżeli chodzi o single kobiet, to Sabalenka i Schneider po godzinie 12.10. No a już jutro mecze półfinałowe. Jeden z zapowiedzianych to Kostiuk i Andrzejewa. No a drugi zobaczymy, jak dzisiaj się okaże. To single kobiet we French Open. Jeżeli chodzi o single mężczyzn, to panowie grają ćwierćfinały. Zverev wygrywa wczoraj z Jodarem, a Mencik z Fonczeską. Dzisiaj Auger Alissime z Koboli zagrają, a Berrettini z Armalisie zmierzą. To French Open.
0: Ja zaglądam sobie do koszykówki 3x3, dlatego że właśnie w tej dyscyplinie trwają obecnie w Warszawie Mistrzostwa Świata. Wczoraj dla reprezentacji Polski rozpoczął się turniej mężczyzn. Rozegrali dwa mecze. Pierwszy mało pozytywny, to porażka 19-21 z Mongolią. Generalnie początek był wyrównany. Mimo licznych fauli Mongołowie jednak wyszli na prowadzenie. To 14-10, potem 18-12. Polacy część strat odrobili, natomiast nie wszystkie dali radę, no i w ten sposób ten mecz zakończył się dla nich przegraną. Drugi również mało pozytywny, bo to też porażka 20-22, tutaj z kolei z Łotwą. Też dużo fauli, też Polacy wyraźnie przegrywali w połowie, bo to było 9-14, no ale straty odrobili i nawet wyszli na prowadzenie 20-19. Natomiast Łotysze nie dali sobie w kaszę dmuchać, no i na 4 sekundy przed końcem meczu wyrównali wynik, a w dogrywce, którą się rozgrywa do 2 punktów, już w pierwszej akcji rzucili za 2 punkty, więc Polacy tak naprawdę nawet piłki nie dotknęli, no i przegrali. To jest ciekawe o tyle, że Polacy są obecnie na ostatnim miejscu w tabeli swojej grupy, no bo jako jedyni mają 2 porażki, ale jednocześnie mają najwięcej zdobytych małych punktów przez to, jak bardzo te mecze były wyrównane. Tak czy inaczej, żeby z tej grupy wyjść, no to muszą wygrać 2 pozostałe spotkania. To spotkania jutro, jedno z Czechami i drugie z USA. Dzisiaj natomiast do gry w koszykówce 3x3 wraca kadra kobiet. Polki się zmierzą z Azerbejdżanem, no i z Holandią.
1: No a Polki dodatkowo mierzą się w tym momencie, moi drodzy, z reprezentacją Belgii, ale to nie w koszykówce 3x3, ale w siatkówce. Biało-czerwone, które 3 razy z rzędu sięgały po brązowe medale Ligi Mistrzów, wracają na hale siatkarskie Ligi Narodów. No i rozpoczynają sezon tegoroczny, moi drodzy, od spotkania z Belgią, to faza grupowa. No i pierwsze spotkanie, jeżeli chodzi o Ligę Narodów w piłce siatkowej kobiet w tym roku. Mecz z Belgią nadal trwa, no i jest to bardzo zacięte spotkanie. Jesteśmy na etapie tiebreaku w tym momencie. O 7 spotkanie się rozpoczęło. No i grają 25-20, to pierwszy set, potem sytuacja odwrotna 22-25, 25-23, 18-25, no i na ten moment 12-8. Nasze reprezentantki wygrywają. Miejmy nadzieję, że pójdzie to właśnie w tym kierunku, w którym to zmierza na ten moment. Przypominam, to pierwsze spotkanie, jeżeli chodzi o Ligę Narodów Kobiet w piłce siatkowej w roku 2026 i tym samym pierwsze spotkanie Polek.
0: Ja zaglądam sobie jeszcze do trochę innej piłki, bo do piłki nożnej. Wczoraj odbyły się 2 półfinały barażu o pierwszą ligę. Pierwszy mecz to podbeskidzkie Bielsko-Biała versus Śląsk 2 Wrocław. On zakończył się wynikiem 2-1. Rezerwy Śląska strzeliły gola już w drugiej minucie, no ale podbeskidzie w drugiej połowie odwróciło wynik. No i po 2 golach Marcina Urynowicza to spotkanie wygrało. Jeżeli chodzi o drugi mecz, tutaj to Olimpia Grudziądz z Sandecją Nowy Sącz. Ono zakończyło się przegraną Olimpii 1-2. Tutaj zadecydował gol dla Sandecji, którego w 93. minucie strzelił swoją drogą wychowany Lecha Poznań Wiktor Pleśnierowicz. No i to jest to tyle ciekawe, że Olimpia trzeci raz z rzędu wypuściła wynik w doliczonym czasie gry. W ostatniej kolejce straciła awans po golu Warty Poznań, w ostatniej akcji w przedostatniej zremisowała z Hutnikiem Kraków. No i gdyby jedna z tych sytuacji się nie wydarzyła, to Olimpia by była w pierwszej lidze, a tak no to musi się z nią niestety na razie jeszcze pożegnać. No i być może poczekać w przyszłym sezonie, zobaczymy jak będzie. Finał barażu w sobotę, jeszcze do reprezentacji Polski by wypadało sobie zajrzeć, no bo z kolei dzisiaj o godzinie 20:45 właśnie reprezentacja Polski zagra towarzyski mecz z Nigerią. Jan Urban zapowiedział ogromne zmiany w składzie względem spotkania z Ukrainą, chociaż i tak od pierwszej minuty mają wystąpić tam Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, który również na meczu z Ukrainą od początku się pojawili. To tyle, jeśli chodzi o sport.
1: No, a z tymi zmianami to warto też dodać, że trzeba testować, trzeba testować. Jeżeli to nie jest żaden turniej, jeżeli to jest po prostu mecz taki, żeby sobie zagrać i żeby posprawdzać, no to trzeba testować wszystkie możliwości, trzeba testować każdego zawodnika, tak również Jan Urban się wypowiadał. 5 minut zostało nam do godziny 8.

0: Michalina Pelowska i Kacper Wrzesiński są już ze mną, nawet po dwóch moich stronach. Czy wy chcecie zarezonować?
1: Rezonujemy.
0: To dobrze, tak, że rezonujecie. Serwis informacyjny będzie rezonował?
1: Będzie.
0: No
1: będzie.
0: To dobrze, bo 3 minuty mamy do 8.
2: Kacper Wrzesiński,
0: Michalina Pelowska, zapraszamy.
2: Radny miasta Poznania złożył interpelację w sprawie raportu na temat poznańskiej branży filmowej. Dokument przedstawia sytuację tego środowiska, a także zwraca uwagę na jego potrzeby, by mogło się prężniej rozwijać.
0: Zarówno z raportu, jak i w ocenie radnego wynika, że Poznań ma duży potencjał, by stać się nowoczesnym ośrodkiem produkcji audiowizualnej. Rozwój tej branży to też szansa na poprawę wizerunku miasta oraz impuls dla rozwoju jego gospodarki.
3: Element promocyjny, widzę to w ten sposób, że ten Poznań jako nieograne miasto ma ciekawe lokacje i w różnych produkcjach telewizyjnych jest pokazywany. Druga rzecz to oczywiście ten aspekt gospodarczy, ponieważ każda produkcja telewizyjna potrzebuje wykorzystania hoteli, restauracji, więc korzystają z tego różne branże.
2: Mówił autor interpelacji Grzegorz Jura. Radny podkreślał rolę współpracy między różnymi instytucjami, ale też konieczność zaprojektowania odpowiedniego systemu wsparcia dla producentów filmowych.
4: To organizują studenci.
2: Już dzisiaj odbędzie się 3. interdyscyplinarna konferencja praw mniejszości organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa w Poznaniu. O jej celu opowiedział przedstawiciel stowarzyszenia Kacper Kociński.
5: Chcemy, aby ten temat praw mniejszości nie był tylko widzialny i słyszalny jako sam temat, ale poprzez budowanie właśnie tej świadomości i kompetencji w zakresie tego prawa wśród osób studiujących prawo oraz wszystkich innych. Mamy nadzieję przyczynić się do propagowania i budowania stanu prawdziwej równości.
0: W ramach wydarzenia odbędą się 2 panele. Panel ekspercki i panel studencko-doktorancki. Konferencja będzie miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji UAM.
4: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
2: Rakieta Mora, zbudowana przez studentów Politechniki Poznańskiej, odbyła swój pierwszy lot. Zespół Put Rocket Lab pracował nad nią 8 miesięcy. Owocem ich wysiłków jest obecnie największa polska rakieta studencka, napędzana płynnym paliwem. Maszyna wzniosła się na wysokość niemal 3,5 km, co jest najwyższym wynikiem spośród wszystkich startujących zespołów.
0: Warto dodać, że wyjazd na konkurs Far Out oraz błyskawiczny rozwój tej maszyny wsparło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznając młodym konstruktorom prawie 324 tysiące złotych dofinansowania. Miasto przeznaczy ponad 4 miliony złotych na prace konserwatorskie przy poznańskich zabytkach. Do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków wpłynęło aż 46 wniosków, z czego wybrano 24 projekty, które otrzymają dofinansowania.
2: Przy wybieraniu inwestycji kierowano się przede wszystkim ich rangą, wartością historyczną oraz stanem obecnym.
0: Wśród beneficjentów znalazły się m.in. Klasztor Karmelitów Bosych, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Gmina Wyznaniowa Żydowska, a także Klasztor Franciszkanów i różne wspólnoty mieszkaniowe.
2: I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejne zapraszamy za niecałą godzinę.
6: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
7: Godzina 8 wybiła na zegarku, moi drodzy. To oznacza, że kurę zapraszamy na antenę.

0: trzeci dzień czerwca dzisiaj mamy, czyli środę, czyli piątek tak naprawdę.
1: Tak, dokładnie tak jest, moi drodzy. Zero dni do weekendu nam zostało. A propos tego, słuchaczka Lidia do nas napisała. Ja bym prosiła o to, żeby tak nie koloryzować dzisiejszego dnia, bo niektórzy muszą też iść do pracy w piątek po tym czwartku. No i to nie jest praca zdalna, niestety.
0: Ja też muszę i nie narzekam.
1: No, a niektórzy narzekają. I moi drodzy, to nasze zbójeckie prawo, żeby sobie ponarzekać czasami.

0: Nie ma w tym nic zupełnie złego. Ja tak czy tak będę tak koloryzował i tak przedstawiał te środę i ten czwartek, jakoby to był piątek i sobota i przedłużony długi weekend.
1: To jest wszystko kwestia nastawienia. Jak się pozytywnie nastawisz, to jest okej.
0: Okay. To jest wszystko kwestia punktu, w którym się siedzi, no bo jeżeli w piątek się do pracy nie idzie, no to zdecydowanie lepiej niż jakby w piątek do pracy się szło, moi drodzy. Współczuję, współczuję. A wszystkim, którzy nie idą, a to mogę rękę jedynie podać i pogratulować. Leszek, Kevin, Karol, Piotr, Jan, Franciszek i Maciej obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
1: Nietypowe święta też mamy trzy. To tak akurat na 3 czerwca. Światowy Dzień Roweru, Dzień Savoir Vivre, no i Dzień Dobrej Oceny, więc jeżeli jakiś nauczyciel tego słucha, to nie wystawiajcie dzisiaj złych ocen, może tak przed weekendem.
0: Czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju. Gram.

0: Sara Kordowska może być w kropce, my za to jesteśmy w tym punkcie programu.
1: No i moi drodzy, w tym tygodniu spoglądamy sobie na Pleonazm, który jest płytą zespołu Cher, kolejnym krążkiem, który wydali, no i kolejnym krążkiem, który zapowiadany był singlami, które wam również graliśmy, dużo których i które, i które, i któro w tym moim zdaniu, w tym moim początku tego wejścia, no ale ja tylko przypomnę When I Walk, przypomnę Love Letter, no i przypomnę Day by Day. To wszystko prezentowaliśmy wam, zanim płyta ujrzała światło dzienne.
0: Teraz prezentujemy wam pozostałe utwory z tej płyty, chociaż te single również się na niej znalazły, więc równie ważne są. Co jest również ważne, to to, że album został nagrany na setkę, więc on ma klimat grania na żywo, co myślę, że jest naprawdę fajnym dodatkiem i naprawdę fajnie brzmi, jeżeli się wsłuchacie, to rzeczywiście słychać, że to było nagrywane jednocześnie. 9 kawałków się znalazło na tej płycie. I my do tego 9 numerka sobie teraz zajrzymy.
1: To Learned from TV, to Cher, to Pleonazm.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Make some noise!
3: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
4: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
5: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: 8:16 to jest dobry moment, żeby zajrzeć na listę aferowych nowości, tylko że te nowości takie mało nowe coś mamy.
1: No, idealnie. Small Town Boy, moi drodzy, tylko że tym razem to inny Small Town Boy. To nie jest ten Small Town Boy, którego mamy w domu, tylko to jest ten Small Town Boy, którego nie mamy w domu i który dopiero do nas przychodzi.
0: To jest Small Town Boy w wydaniu zdecydowanie bardziej surowym niż pierwotna wersja Small Town Boy w wydaniu Fusów. No bo spoko, broński beat, okej, ale chyba już się trochę przejadł.
1: To może jednak w drugim kierunku, bo ja się chyba pomyliłem. To jednak jest to Small Town Boy, które mamy w domu.
0: To jest to Small Town Boy, jak najbardziej.
1: I to są Fusy, moi drodzy, to lista aferowych nowości na 17 minut po godzinie 8. Więcej informacji, jak zawsze, znajdziecie na stronie afera.com.pl w zakładce muzyka. Tam o tym Small Town Boy sobie poczytacie.

0: aferanek@afera.com.pl. Piszcie do nas, jeżeli gdzieś widzieliście kulturę, bo kultura tu powinna być, tylko że gdzieś sobie poszła.
1: I może razem ze Small Town Boyem po prostu sobie uciekła do innego domu i teraz w tamtym domu jest, moi drodzy. Podobno tutaj była, podobno miała być, no ale jak się okazuje, trzeba samemu na siebie się zdać, albo bardziej na gagę Zielone Żabki i kulturę w ich wykonaniu. 21 po 8.

0: jeżeli chcielibyście tę kulturę zastąpić na przykład muzyką, moi drodzy, no to podobno muzyka w Poznaniu również jest. Ja nie wiem gdzie, nie wiem jak i nie wiem co. Wiem jedynie, że trzeba pojechać do Warszawy.
1: No właśnie, żeby posłuchać muzyki w Poznaniu, trzeba pojechać do... Ja myślę, że to mówienie tego w Poznaniu to nie jest najlepszy pomysł. Ale rzeczywiście, Tom Morello w Warszawie zagra i dla takiego artysty myślę, że można się poświęcić i do Warszawy się wybrać. My mamy dla was wejściówkę podwójną, więc same bilety możemy wam zapewnić.
0: Tak, to wszystko w Stodole już w przyszły wtorek, więc zapraszamy serdecznie. Możecie pisać pod numer 7148. W treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytania konkursowe.
1: Czego nie dawać nikomu na prezent? To jest temat, który od 2 godzin się już tutaj przewija. My chcemy usłyszeć, przeczytać, jakie wy macie zdanie.
0: Tak, czekamy do godziny 10, złotówka i 23 grosze. To jest koszt wiadomości 7148. To numer...

0: No piękna to była propozycja. Czy ty byłaś kiedykolwiek na safari?
1: Nigdy nie byłam na safari.
0: To jest piękna propozycja również od Bern TV, ale teraz nie o safari muzycznym, a o safari dźwiękowym i spacerze dźwiękowym w Make No Noise już za chwilę.

0: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30. Cześć, tu Jan Felcyn, Katedra Akustyki, Wydział Fizyki i Astronomii UAM w Poznaniu. Dzisiaj, właściwie na zakończenie już tych wszystkich rozważań o soundscape'ie, czyli krajobrazie dźwiękowym, chciałbym jeszcze wspomnieć trochę o przykładach takich realizacji, które właśnie miały na celu pewne ukształtowanie środowiska akustycznego czy dźwiękowego w danym miejscu. To jest właśnie ta czwarta część normy, która ma być niedługo skończona. No i ona będzie mówić na temat tego, jak takie interwencje, nazwijmy to dźwiękowe, w przestrzeni podejmować. Ale gdybyście chcieli zobaczyć, jak wyglądają istniejące już przykłady, to zachęcam do odwiedzenia takiej strony, której adres brzmi soundscape-intervention.org. No i tam macie parę różnych zakładek. No i jedną z takich zakładek jest Examples oraz Katalog. W Examples znajdziecie dwa przykłady, które sobie dzisiaj omówimy, ale jest jeszcze katalog, w którym jest więcej tego typu realizacji. Realizacje są z całego świata. Póki co żadnej z Polski nie ma, ale to nie znaczy, że gdzieś już ktoś w ten sposób w naszym kraju nie pomyślał. Być może coś takiego już gdzieś u nas powstało. Jeśli chodzi o te przykłady, które pokazują się właśnie w sekcji przykładów na tej stronie, to mamy tak naprawdę dwa. Pierwszy z nich to jest plac w Sheffield, a więc w mieście w Wielkiej Brytanii. No i na placu centralnym, czy właściwie na placu, który się nazywa Sheaf Square, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie generalnie jest bardzo głośno, bo mamy jedną z główniejszych dróg, po drugiej stronie mamy dworzec, a więc mamy też ruch pociągów. No i to wszystko razem powoduje, że ta przestrzeń taka jest generalnie niezbyt przyjemna akustycznie. No i postanowiono trochę to zmienić. I na tym placu pojawiła się taka bardzo długa fontanna. To jest właściwie taka rura przechodząca bardziej w pewną płaszczyznę. Ona się rozciąga na dość dużej długości. No i właśnie jest pokryta też wodą, czyli przy okazji to jest taka fontanna. No i tam jest pewien system rozmaitych naczyń, które powodują, że ta woda przepływa w rozmaity sposób, bo obok jest też taka zwykła fontanna. No a kształt tej bariery wprost nawiązuje do kształtów ekranów akustycznych i też trochę po prostu wprost fizycznie ogranicza dochodzenie dźwięku z głównej drogi właśnie na ten plac. No a do tego ten szum wody powoduje, że to wszystko razem składa się nam w taką bardziej przyjemną całość. No a jak wiemy, szum wody jako ten dźwięk najprzyjemniejszy dla ludzkich uszu bardzo nam zawsze się podoba i w takiej przestrzeni chcemy przebywać. I drugi przykład takiej realizacji to być może znany niektórym z Zadaru, bo to właśnie tego miasta w Chorwacji dotyczy ta realizacja, organy morskie. Tam mamy taki bulwar właśnie wzdłuż morza. No i to jest w takiej dzielnicy, która była przez pewien czas zaniedbana, ale wprowadzono tam właśnie inwestycję mającą na celu polepszyć okolice, jej jakość, zachęcić ludzi do przebywania w tym otoczeniu. No i jako jeden z elementów tej inwestycji powstały właśnie organy morskie, czyli to jest taka instalacja, która no po prostu ma zrobione dziury o określonej długości w tym na brzeżu. No i woda, uderzając w te poszczególne dziury, czy właściwie piszczałki, powoduje, że wzbudza drgania w słupie powietrza, który tam się znajduje i w ten sposób powstaje dźwięk. No i te poszczególne piszczałki są nastrojone generalnie w tonacji C bądź G, w związku z czym razem to wszystko też brzmi przyjemnie. Jeżeli ktoś tego nie widział, to polecam sprawdzić. Sam miałem okazję zobaczyć to na własne oczy i usłyszeć. No i rzeczywiście robi to wrażenie. No a przy okazji oczywiście wzmaga pewną interakcję pomiędzy turystami czy mieszkańcami, a przestrzenią wokół. To takie dwa przykłady właśnie interwencji dźwiękowych, których celem było polepszenie krajobrazu dźwiękowego w okolicy. Jak mówię, więcej przykładów można znaleźć na tej stronie internetowej soundscape-intervention.org. Za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Make some noise! samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
1: Autopromocja. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
1: Autopromocja. Reklama. 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera. Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: My o poranku, moi drodzy, mówiliśmy wam, że dzisiaj się na rower trzeba przesiąść, bo dzisiaj Światowy Dzień Roweru, więc do samochodu nawet nie wsiadajcie. No i tak spoglądając na poznańskie ulice, część posłuchała, a część nie. Takie 50-50 bym powiedział.
1: No właśnie, w okolicy Ronda Śródka ewidentnie nie słuchaliście, dlatego że korki tam jak najbardziej są, jeżeli patrzymy na Wyszyńskiego, jeżeli patrzymy na Podwale i ogólnie do jazdy do Ronda Śródka. Tam niestety musicie się liczyć z tym, że postoicie troszeczkę dłużej na Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z Baranami. Również ronda rataje, natomiast wygląda w miarę okej. Tutaj oczywiście na chwilę czekania trzeba się przygotować, no ale nie jest to korek z kategorii tragicznych korków porannych. Sytuacja troszeczkę inaczej wygląda na Roosevelta. Tam rzeczywiście trzeba stać naprawdę, naprawdę długo.
0: Tak, moi drodzy, w samym centrum ulicy oczywiście zakorkowane, więc my dzisiaj rozdrabniać nie będziemy. Ale a propos rond, no to jeszcze warto powiedzieć, że Starłęka tak jakoś dziwnie przejezdna się wydaje, przynajmniej na mapie. Dodatkowo Lutycka jak zawsze zakorkowana. Zakorkowana Lechicka, jak zawsze zakorkowana, Niestachowska, jak zawsze zakorkowana. No a wy możecie nam dać znać 618750213, gdzie są korki, gdzie są utrudnienia, gdzie przesiąść się na rower, albo gdzie w ogóle nie wjeżdżać. Czekamy do godziny 10 na wasze informacje.
1: Aferanek@afera.com.pl, tam również możecie do nas pisać, ale to nie tylko ze sprawami drogowymi, a ze sprawami takimi, którymi chcielibyście się po prostu z nami podzielić.
0: Zapraszamy was bardzo serdecznie. God is good. To teraz na antenie na 18 minut do godziny 9 z kolei. We'll be right back.

0: No i tak samo można powiedzieć, moi drodzy, jeżeli mowa o Lechu Poznań, oczywiście got it, got, tylko nie w każdym aspekcie, jak się okazuje.
1: No bo to, że Lech Poznań został mistrzem Polski, to wiemy, że 10 raz to również wiemy, no i wszyscy się generalnie w Poznaniu cieszą, z tym nie ma absolutnie co dyskutować. No tylko, że mniej będą
0: nie
1: się
0: wszyscy.
1: Cieszyć.
0: Nie wszyscy, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego się nie cieszy, ewidentnie ten się nie cieszy.
1: Dlatego, że na Kolegium Altum, na tym najwyższym albo jednym z najwyższych, bo nie wiem, jak jest z tym biurowcem, który się teraz koło Półwiejskiej buduje, w budynku zawisł wielki baner z napisem oczywiście kolejarz, oczywiście ze złotą gwiazdką, mistrz Polski. No generalnie również element tego, że Poznań się cieszy.
0: No i tylko, ludzie w ekonomiku się cieszyli, mieszkańcy się cieszyli, nawet sam zastępca prezydenta miasta Poznania, Marcin Gołek, też się cieszył i gratulował i wstawiał zdjęcie tej instalacji. Prawdopodobnie tę instalację widzieliście już. No i okazuje się, moi drodzy, no, że to jest niezgodne z prawem.
1: Tak ustaliła telewizja WTK. Inwestor podobno nie zgłosił nośnika reklamowego w urzędzie, co jest prawem wymagane. No i dodatkowo podobno instalacja jeszcze narusza zapisy uchwały krajobrazowej.
0: Więc można się cieszyć, ale z tym cieszeniem to tak bez przesady. Prawdopodobnie z tego powodu może być tak, że ten baner dosyć szybko zniknie. Więc jeżeli nie widzieliście, no to polecam jeszcze zobaczyć.

0: No ja nie wiem, czy przy takiej muzyce się można obudzić.
1: No, jak Oli nam zaśpiewała, że można się obudzić, że powinniśmy się obudzić, moi drodzy, no to się budźmy. To była lista aferowych nowości Oli i Incredibly Soft Spoons. To na 11 minut do godziny 9, moi drodzy. Na te propozycje możecie głosować w aferzastej liście przebojów Rady Afera. Tutaj jeszcze Przebiśnieg, jeszcze Szymon Justyński, dodatkowo do tego Szynes i Adaś. To w propozycjach na notowanie 1744.
0: Ale nie tylko na propozycje głosować możecie, bo jeżeli któryś z utworów, który już jest na liście, również wam się podoba, no to również na niego zagłosować jak najbardziej można. Grande Piccolo i Hubert Rosiński są Septembi, jest For Example John, jest naprawdę i jest z czego wybierać.
1: Do piątku, do południa można swój głos oddać afera.com.pl / aferzasta.

0: Tak samo jak godzina 8.57 jest idealna, żeby rozpocząć serwis informacyjny.
1: Michalina Pelowska,
2: Kacper Wrzesiński, zapraszamy.
1: Nocna prohibicja zaczyna obowiązywać w coraz większej ilości miejsc w Wielkopolsce. Obowiązuje już m.in. w gminie Miejskie Koło, a niedługo ma być wprowadzona także w Gnieźnie.
2: W Poznaniu nocny zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje już na terenie Starego Miasta, Łazarza, na Wildzie oraz Jeżycach. Do 31 maja trwały konsultacje nad wprowadzeniem nocnej prohibicji w całym mieście. Przedstawiciel Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wyjaśnia, jaki jest cel tej inicjatywy.
3: Kluczem w tych przepisach jest to, że to nie są przepisy wychowujące ludzi w trzeźwości. To nie o to chodzi w tych przepisach. Tutaj chodzi o sam porządek wokół punktów sprzedaży alkoholu.
1: Mówił radny Przemysław Plewiński. Członkowie gremium podkreślają, że ich celem jest zmniejszenie uciążliwości związanej ze sprzedażą alkoholu w godzinach nocnych oraz poprawa porządku publicznego.
4: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
2: Baner z okazji zdobycia przez Lecha Poznań 10. Mistrzostwa Polski został powieszony na ścianie Kolegium Altum nielegalnie. Jak ustaliła telewizja WTK, nie ma on wymaganych zgód, a inwestor uprzednio nie zgłosił nośnika reklamowego w urzędzie.
1: Ponadto instalacja narusza przepisy uchwały krajobrazowej. W związku z tymi informacjami powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wszczął w tej sprawie stosowne postępowanie.
4: Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
2: W centrum Warszawy rozpoczęły się akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3. Tegoroczna edycja przyciągnęła rekordową liczbę uczestników. Do rywalizacji przystąpiło 101 drużyn reprezentujących 65 uczelni z całej Polski. Na turnieju obecni są także zawodnicy z poznańskiego AWF-u.
5: Myślę, że to w ogóle świetny moment w koszykówce 3x3. My jesteśmy zachwycone, że możemy grać właśnie na takim turnieju, który odbywa się obok Mistrzostw Świata. No i będziemy się pokazywać jak najlepiej.
1: Mówiła jedna z poznańskich zawodniczek, Zofia Przybylska. Turniej w Warszawie potrwa do niedzieli. Po fazie grupowej najlepsze zespoły awansują do rund pucharowych, które wyłonią nowych mistrzów Polski środowiska akademickiego.
2: Organizatorzy liczą, że bliskość Mistrzostw Świata dodatkowo podniesie rangę wydarzenia i zachęci mieszkańców stolicy do odwiedzenia placu defilad oraz kibicowania młodym koszykarzom.
1: Dobiegają końca prace przy budowie zbiornika retencyjnego w Tarnowie Podgórnym. Na 10-hektarowym terenie wybudowano akwen, który pomieści 70 milionów litrów wody. Ponadto w okolicy posadzono rozmaite krzewy i drzewa.
2: Zbiorniki retencyjne są istotnym elementem infrastruktury, które gromadzą nadmiar wód opadowych w celu wykorzystania ich w czasie niedoboru. Dla porównania warto wspomnieć, że w Holandii wykorzystuje się ich ponad 90%, w Polsce jedynie 5%. Już niedługo w Poznaniu taki zbiornik zostanie otwarty na Łacinie.
1: I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny, ostatni, zapraszamy za niecałą godzinę.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
7: My za to w naszych zbiornikach mamy nadmiar kury, więc jedną teraz o 9:00 wypuścimy na antenę.

0: trzeci dzień czerwca, moi drodzy, w kalendarzu to środa. Uwaga, 0 dni do weekendu nam zostało.
1: Imieniny obchodzą Leszek, Kevin, Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula, Tamara, Joachim, Wawrzyniec, Ferdynand, Izak, Klotylda, Owidiusz, Laurencjusz oraz bratu Miła. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego rowerom również, bo Światowy Dzień Roweru też mamy.
0: Tak, dzień savoir-vivre w kalendarzu też się znalazł. No i dzień dobrej oceny. To wszystko zostało tutaj zapisane. Przysłowie, przypomnę, czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju. Godzina 9 wybiła już minutę temu.
1: No i jako, że mamy trzeci dzień czerwca, to też od dzisiaj wchodzą nowe przepisy. O tych nowych przepisach sobie też za chwilę między innymi porozmawiamy. One też ze Światowym Dniem Roweru mogą być połączone, jeżeli troszeczkę to wszystko naciągniemy, bo kasków, rowerów, hulajnóg elektrycznych i innych środków transportu osobistego również one dotyczą.
0: Tak, a dodatkowo informacje z regionu, informacje z miasta Poznania, to już za chwilę kilka.

0: 5 minut po godzinie 9. No i tak jak zapowiedzieliśmy, tak robimy. Zaczynamy od informacji drogowych.
1: Od informacji o przepisach drogowych konkretnie, które weszły w życie dzisiaj. No właśnie, kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Tak z dwóch nowych przepisów wynika. Ale nie chodzi o to, że za żadne, w sensie, że za wszystkie wykroczenia nie będzie już można redukować tych punktów, bo nadal będzie można, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, zmniejszyć liczbę punktów karnych o 6, jeżeli weźmiecie udział w szkoleniu organizowanym przez uprawnione do tego ośrodki. Natomiast jeżeli popełnicie wykroczenie, które wpisuje się w kategorię tych najpoważniejszych naruszeń, no to wtedy ta opcja nie będzie dla was dostępna. Chodzi o wykroczenia, które powodują najwyższy stopień zagrożenia na drodze. To takie jak prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, rażące przekroczenia prędkości, czy poważne naruszenia bezpieczeństwa pieszych. Również kary za drift i wyścigi na drogach mają być zdecydowanie bardziej surowe. Jest to element walki z piratami drogowymi, walki z tymi najpoważniejszymi wykroczeniami, najbardziej zagrażającymi bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego. To jest jedna rzecz i to są przepisy dotyczące samochodów, natomiast wprowadzone też zostały przepisy dotyczące rowerzystów i do tych najmłodszych rowerzystów. Chodzi o dzieci i młodzież do 16 roku życia, która no, będzie musiała teraz już jeździć w kaskach. Te statystyki tego, ile osób młodych w kaskach jeździ, są raczej kiepskie. To jest około 25%, jeśli chodzi o osoby do 15 roku życia. No i troszeczkę więcej, bo około 40, jeżeli chodzi o te dzieciaczki młodsze. Natomiast to jest nadal mało. Także od dzisiaj dzieci i młodzież do 16 roku życia poruszające się rowerem, hulajnogą elektryczną albo innym urządzeniem transportu osobistego z kasków ochronnych już będą musiały korzystać. Chodzi oczywiście o to, żeby ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, no bo rzeczywiście o 70% można ograniczyć ryzyko śmierci z powodu urazu głowy, zakładając kask, i o 60% ryzyko poważnego uszkodzenia mózgu, tylko zakładając kask. No ale taki kask musi być też dobrze dopasowany. Chodzi o to, żeby on przylegał do głowy, chodzi o to, żeby on nie latał, no i chodzi o to, żeby on był dla dziecka wygodny, bo dziecko też kasku samo nie będzie chciało nosić, jeżeli ten kask dla niego wygodny nie będzie. To jest rzecz jedna, a druga rzecz jest taka, że kask powinien być też odpowiednio bezpieczny, no bo wiadomo, że nie wszystkie kaski ten sam poziom bezpieczeństwa gwarantują. Badacze z Uniwersytetu Virginia Tech we współpracy z Insurance Institute for Highway Safety stworzyli ranking bezpieczeństwa kasków. 297 takich kasków wzięli na tapet, no i zamieścili go w internecie. One są ocenione pod względem tego, jak dobrze chronią głowę. Na stronie Helmet Beam Viti Edu można znaleźć te informacje.
0: Rozumiem, że taki pełnotwarzowy, taka maska motocyklowa to jest najlepsza rzecz, jaką dzieciak może sobie założyć, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze.
1: No właśnie też nie do końca, bo wtedy będzie mu w tym duszno i on może nie będzie chciał w tym jeździć. To trzeba, wiesz...
0: To dodatkowo oprócz tego jakiś tam dostęp powietrza typu butla na plecy z powietrzem i jechane.
1: Chciałabym coś takiego zobaczyć, ale nie na poważnie na ulicy, tylko w formie eksperymentu, czy to by działało, tak.
0: Moi drodzy, patrząc na miasto Poznań, często można pomyśleć, że to jest jakieś środowisko testowe alternatywnego świata, no ale okazuje się potem, że to jest realne życie. No i spoglądając na wynagrodzenia spółek miejskich i przede wszystkim na wynagrodzenia zarządów tych spółek miejskich, okazuje się, że w roku 2025 prawie 20 milionów złotych wypłacono 32 członkom zarządu, uwaga, 12 poznańskich spółek. Rekordzistą jest zestawienia przygotowanego przez jednego z radnego z PiS, jest prezes Aquanetu, Paweł Chudziński, który wraz z premią za wyniki z roku 2024 w 2025 miał wypłacone 1 065 000 złotych. No i właśnie tymi wynagrodzeniami zajęła się Poznańska Rada Miasta i ci poznańscy radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie, uwaga, ograniczenia wynagrodzeń zarządów miejskich spółek. Projekt uchwały przygotowali radni Koalicji Obywatelskiej, podczas sesji poparli go również przedstawiciele opozycji. Co prawda, taka uchwała wiążąca nie jest, no ale wskazuje jakiś nurt i wskazuje jakąś chęć zmian. Prezydent Poznania bronił przez bardzo długi czas takich wysokich wynagrodzeń, no a teraz chyba zaczyna się delikatnie uginać. W momencie, kiedy widzi, że Rada Miasta chciałaby takich zmian i chciałaby obniżenia tych wynagrodzeń, mówi, że wynagrodzenia zostaną zmniejszone, ale dodatkowo podaje swoje przeciwności związane z tym pomysłem, no bo wielu menedżerów i wiele osób piastujących stanowiska menedżerskie w poznańskich spółkach i w zarządach może stwierdzić, że za mniejsze wynagrodzenia nie będzie chciała pracować. To będzie trzeba pozmieniać. No i trzeba będzie się nad tym jakoś szerzej zastanowić. Na ten moment Jacek Jaśkowiak mówi, że wynagrodzenia zostaną zmniejszone. Szczegółów nie ma, ale do szczegółów może kiedyś jeszcze dotrwamy.

I nie musisz mówić nic, nawet patrzeć możesz w inną stronę. Ukradkiem zerkać na telefon.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: aferanek@afera.com.pl. Tutaj nieustająco czekamy na wasze wiadomości. Słuchacz Jan napisał a propos tego przedłużonego weekendu, że w piątek tylko do praca zdalna. On się z tego powodu cieszy, no bo już dzisiaj po 16 można zacząć odpoczywać. No i to jest dobre podejście według mnie. Z takim podejściem trzeba przez ten długi weekend przejść, moi drodzy. Nawet jeżeli ma się zdalną pracę, albo nawet jeżeli ma się niezdalną, tylko stacjonarną pracę, no w ten piątek. No zdarzają się takie wypadki przy pracy, niestety.
1: Ja myślę, że już powinni wybaczyć, jak ktoś przyjdzie w piątek do pracy w piżamie, bo to już jest weekend.
0: Ja myślę, że powinni wybaczyć, jeżeli przyjdzie się do pracy i z tej pracy po prostu od razu się wyjdzie.
1: Nie, no tak to chyba nie można, takie ale wybaczyć by mogli.
0: Takie też, to powinno to być wybaczone. To jest piątek w długim weekendzie.
1: No, to już.
0: Chociaż ja nie wiem, czy jeżeli piątek nie jest ogólnie ustawowo wolny, to można to nazwać długim weekendem. Może weekendem delikatnie przedłużonym, ale długim w 100% nie. aferanek@afera.com.pl. Tutaj czekamy na wasze zdanie. No i życzę powodzenia słuchaczowi Janowi, który będzie musiał do roboty również w piątek pójść. Ja na szczęście mam wolne.

0: wspaniały człowiek, wspaniały artysta ze wspaniałą muzyką. To Żyni na naszej antenie na liście aferowych nowości Inside My Head.
1: My tak w głowie będziemy siedzieć w ten weekend swojej, czy jednak lepiej wyjść na zewnątrz, jak
0: nie,
1: ta pogoda wygląda?
0: No, będzie trzeba wyjść na zewnątrz. Pogoda bardzo ładna,
1: no
0: na grilla idealna.
1: Nie.
0: W piątek jedynie ma coś tam popadać delikatnie.
1: Tak.
0: Dzisiaj też ma coś popadać delikatnie, ale ogół jest bardzo dobry. No i z tym ogółem zostajemy i z tą myślą pójdźmy dalej.
1: No jeżeli niebo będzie czyste, to będzie można jakieś tam gwiazdy oglądać. Jeżeli nie będzie czyste, to chyba zostanie nam słuchanie tylko Sorry Boys, którzy będą śpiewać o mapie gwiazd.
0: A to jest też dobry pomysł, moi drodzy. Jeszcze jedną rzecz możecie zrobić. Pójść na koncert po tym weekendzie.

0: gwiazdy na niebie są, to jest coś, z czym absolutnie kłócić się nie można. Gwiazda w Warszawie również będzie 9 czerwca, czyli już w ten wtorek.
1: Tak, moi drodzy, a my na tę gwiazdę warszawską, przepraszam, że w tym kierunku to wszystko idzie, mamy wyjściówki podwójne, bo Tom Morello przyjeżdża do Stodoły, no i w Stodole zagra w najbliższy wtorek właśnie.
0: Wejściówkę podwójną, tak jak już powiedziałeś, mamy, możecie o nią zawalczyć, pisząc do nas na 7148, tam pisząc afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiadając nam jeszcze na nasze pytanie konkursowe.
1: Tak, moi drodzy, pytamy dzisiaj, czego nie dawać na prezent, albo czego nie chcielibyście dostać w prezencie. Było już o kwiatach, było już o perfumach, było już o zestawach myjących. Mhm. O, no to może coś ciekawego również wy wymyślicie. Czekamy do godziny 10, złotówka i 23 grosze. To jest koszt tego SMS-a, to jest koszt tej wiadomości.
0: 26 minut po godzinie 9 mamy na naszej antenie teraz Terrific Sunday, In My Arms. In Your Arms może być ta wejściówka. Macie jeszcze pół godziny na to, żeby o nią powalczyć.
1: Tak, a przyszły wtorek może należeć do was i do Toma Morello. Moi drodzy, to Terrific Sunday teraz na antenie, jak już powiedzieliśmy. No a za chwilę podsumowanie sportowego tygodnia w doliczonym czasie o godzinie 9.30.

0: Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
1: Kilka minut dla sportu w eterze. Adam Zaborowski, zapraszam na podsumowanie tygodnia. A był to tydzień pod znakiem Warty Poznań. Zieloni wywalczyli awans do piłkarskiej pierwszej ligi. W sobotnim spotkaniu 34. kolejki wykonali plan dzięki domowemu remisowi 2-2 z Resowią. To historia jak z nagradzanego dreszczowca. Minimum jeden punkt był Warcie potrzebny do zrealizowania swojego celu. Tymczasem Duma Wildy dwukrotnie musiała gonić i dwukrotnie dopięła swego w doliczonym czasie gry. Najpierw tuż przed końcem pierwszej połowy na 1-1 trafił Marcel Stefaniak. Do nieba Wartę w 97 minucie zabrał Dmytro Awdiejew.
2: Tak duża dawka emocji, nawet ja pierwsze tempo nie wiedziałem, kto strzelił tego gola. Tak jak sobie od razu przeanalizowałem, że ten mecz kolejny raz pokazał, jak dobrą drużyną jesteśmy, jak jesteśmy fajną, zgraną ekipą ludzi. No i nic, teraz tylko się cieszyć i zbieramy tego owoce, bo to był naprawdę ciężki, ale wspaniały sezon.
1: Komentował kapitan Zielonych Kamil Kumoch. Warta zakończyła sezon na drugiej pozycji w tabeli z dorobkiem 64 punktów. Mistrzem drugiej ligi, mając 68 oczek na koncie, została Unia Skierniewice. Humory przed urlopami poprawiły sobie także panie. Lech Poznań UAM wygrał 2-1 z rekordem Bielsko-Biała w sobotnim spotkaniu ostatniej kolejki Ekstraligi. To przełamanie serii 7 pojedynków bez zwycięstwa. Pierwszą bramkę dla kolejorza w 18 minucie zdobyła z rzutu karnego Julia Przybył. Wynik tuż po przerwie podwyższyła Blanka Borowa. Bielszczanki stać było tylko na kontaktowego gola w samej końcówce. Lech Poznań UAM zrealizował plan minimum i jako Beniaminek utrzymał się w Ekstralidze. Z bilansem 7 zwycięstw, 5 remisów i 10 porażek zakończył sezon na 8 pozycji z 26 punktami na koncie. Kolejarz został też wyróżniony podczas poniedziałkowej gali Orlen Ekstraligi. Lech otrzymał statuetkę za najlepszą inicjatywę związaną z kobiecym futbolem. Kapituła doceniła ćwierćfinałowy mecz Pucharu Polski z GKS-em Katowice. Na trybunach zasiadło wówczas ponad 8 tysięcy widzów. To rekord frekwencji, jeśli chodzi o żeńską piłkę w naszym kraju. Zostajemy jeszcze przy kopaniu piłki, ale w nieco innej formie. Nieudany występ na własnym terenie zanotowali amfutboliści Warty Poznań. Zieloni przegrali wszystkie 4 mecze podczas turnieju rozegranego w weekend na boiskach bocznych przy drodze dębińskiej. Najbliżej punktów było w sobotę. Warta przegrała wówczas ze Wiszą Bydgoszcz 1-2 po 2 golach w doliczonym czasie. Później przyszły porażki 1-12 ze Śląskiem Wrocław oraz dwukrotnie 0-6 z Wisłą Kraków i rekordem Bielsko-Biała. Kierownik sekcji amfutbolu Kasper Pyto wie, co można poprawić przed następnym turniejem.
3: Na pewno elementy biegowe i kondycyjne, bo to wiemy już po wczoraj, że było ciężko, zwłaszcza jeżeli pogoda już trochę przestała dopisywać i było duszno, to są elementy, na której musimy zwrócić uwagę, bo gdzieś tam mamy dysproporcje, aczkolwiek będziemy nad tym pracować i wierzę, że już na następnym turnieju wszystko będzie dobrze.
1: Z bilansem 1 wygranej i 5 porażek Warta znajduje się na przedostatnim 6 miejscu w tabeli Amfutbol Ekstraklasy. Następny turniej w ostatni weekend czerwca w Krakowie. Zmieniamy dyscyplinę. Wygraną i awansem w tabeli sezon zakończyli piłkarze wodni. W niedzielę w spotkaniu ostatniej kolejki Ekstraligi Waterpolo Poznań pokonało 13-7 Neptuna Uniwersytet Łódzki. Kluczem były końcówka pierwszej i druga kwarta. Tomasz Różycki i spółka od stanu 2-2 zdobyli 7 bramek z rzędu, a następnie już tylko kontrolowali sytuację. Zwycięstwo pozwoliło rzutem na taśmę przesunąć się na 4. pozycję w tabeli. Poznaniacy przeskoczyli zespół Politechniki Łódzkiej, który swoje ostatnie spotkanie przegrał walkowerem. Komitet Techniczny Piłki Wodnej ukarał ten zespół za brak porozumienia z Polonią Bytą odnośnie terminu meczu. Mistrzem Polski po raz kolejny został AZS Uniwersytet Warszawski. Znamy pierwszych półfinalistów Superligi Hokeja na Trawie. Warta Poznań pokonała AZS Politechnikę Poznańską 4-0 w sobotnim derbowym starciu 13. kolejki. Spotkanie było wyrównane tylko przez pierwszych kilkanaście minut. O wyniku przesądził przełom pierwszej i drugiej kwarty.
4: W tym momencie, kiedy nas tam troszeczkę cisnęli, strzeliliśmy 2 bramki, no to zawsze podcina skrzydła, jeżeli drużyna gdzieś tam jest na piłce, a nagle dostaje 2 gongi. A później już sobie ten mecz po prostu kontrolowaliśmy i robiliśmy to, czym jesteśmy po prostu najlepsi, czyli wciągaliśmy do siebie drużynę i mocno ich kontrolowaliśmy.
1: Mówił zdobywca 3 bramek dla Zielonych Mikołaj Gumny. Jego zespół jako pierwszy zagwarantował sobie awans do fazy playoff. W najlepszej czwórce jest już także siemianowiczanka Siemianowice Śląskie, która ograła 4-2 LKS Rogowo. W pozostałych meczach AZS AWF pokonał 5-2 Pomorzanina Toruń, a WKS Grunwald Poznań wygrał 3-0 ze Stellą Gniezno. O awans do półfinału powalczą Pomorzanin i 3 zespoły ze stolicy Wielkopolski. Trener AZS-u Politechniki Dariusz Rechwalski przyznaje, że po porażce z Wartą w najgorszej sytuacji jest jego zespół.
5: To raczej nas dyskwalifikuje z walki o playoffów, które ostatnie 4 lata bodajże się udało osiągnąć. W tym roku wydaje mi się, że to już będzie, no zobaczymy, jak się poukładają jakieś inne wyniki, ale to raczej na to w jakiś sposób nie liczę.
1: Ostatnia kolejka rundy zasadniczej w tę sobotę. Będzie wielkopolska rywalizacja w finale pierwszej ligi rugby. Poznania pokonała 31-15 Skrę Warszawa w sobotnim wyjazdowym meczu ostatniej kolejki rundy zasadniczej. Tym samym zapewniła sobie miejsce w czołowej dwójce tabeli i udział w decydującym meczu. Jego gospodarzem będzie Sparta Jarocin, która w niedzielę ograła 31-24 Arkę Rumia. Finał odbędzie się 13 lub 14 czerwca. Wcześniej Poznania będzie gospodarzem ostatniego turnieju Mistrzostw Polski Rugby 7. Tam podopieczni Dominika Machlika są liderami klasyfikacji łącznej i głównymi faworytami. Czy obronią tytuł? O tym będzie można się przekonać w sobotę na stadionie przy Słowiańskiej. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w Eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Club Afera w piątek i poniedziałek, także o 18. Dziś był z Wami Adam Zaborowski. Do usłyszenia.
0: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
6: Szampan MP3.
7: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
8: W środę o 20.
6: Zaprasza Zespół Niemoc.
9: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
10: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja. Aferanek. Najlepsza pobudka.

0: Główny szlak sudecki, czyli 444 km. Czy da się go pokonać w 120 godzin? No jak się biegnie przeciwko hejtowi i wykluczeniu, to na pewno można spróbować.
1: Tak, moi drodzy, dwóch uczestników, Krzysiek Chlebowski i Staszek Homan, postanowili, że właśnie będą tę trasę przemierzali. No i przemierzają tę trasę i my ich relacje z tej trasy przeciwko hejtowi właśnie wam przedstawiamy. Kolejny dzień, kolejny etap, no i kolejne zmagania. No właśnie, jak to wyglądało?
2: Halo, halo, Poznań, tu Sudety. Halo, halo, Poznań, tu Sudety. Odbiór. Kochany Edziula, mamy godzinę 19.41. Jesteśmy w drodze do Złotego Stoku. Tam będziemy mieli przerwę do jutra. Dzisiaj rano Krzysiek wystartował o 5.30. Ja chwilę po, bo o 6.00. Zrobiliśmy w sumie prawie 87 kilometrów. Dzisiejszy etap był bardzo trudny, bo przemierzaliśmy masyw śnieżnika. Najpierw Igliczną, później podchodziliśmy pod śnieżnik. Samego szczytu nie musieliśmy zdobywać, bo nie leży on na trasie głównego szlaku sudeckiego. Natomiast dalej polecieliśmy na Żmijowiec, Czarną Górę, Puchaczówkę, a Lądek Zdrój, a teraz jesteśmy podczas wspinaczki na Jawornik, czyli już zaczęliśmy góry złote.
1: No właśnie, tak przedostatni dzień zmagań wyglądał, moi drodzy, bo zmagania rozpoczęły się 30 dnia maja, zakończą się już jutro, więc zbliżamy się do końca.
0: Zbliżamy się do dnia ostatniego, a na ten ostatni dzień podobno już chłopaki mają jakiś plan.
2: Znaczy, plan na jutro jest taki, że Krzysiu startuje około godziny 3 rano i już pędzi do mety. Do pokonania mamy 98 km, natomiast przewyższenie nie będzie tak znaczące, bo tylko 1200 metrów, co oznacza, że będziemy biegli niemal po płaskim i będzie można utrzymywać średnią prędkość na takim poziomie, żeby zdążyć przed godziną 24, bo dokładnie o godzinie 24 mija 120 godzin naszego biegu przeciwko wykluczeniu społecznemu oraz hejtowi.
1: No właśnie, te 120 godzin powoli dobiega końca, moi drodzy. Ostatni dzień już został zapowiedziany. Miejmy nadzieję, że wszystko chłopakom uda się zdążyć, że wszystko chłopacy zrobią do samego końca i wszystko w czasie 120 będzie zrobione. Może być prościej teraz niż w poprzednie dni, ale wsparcie i trzymanie kciuków jest potrzebne cały czas.
2: Trzymajcie za nas mocno kciuki, bo jutro, pomimo tego, że ten odcinek jest płaski, to jest strasznie długi i może być bardzo nużący, a nogi już są zmęczone, odciski na stopach dosyć mocno doskwierają i mi, i Krzyśkowi. Natomiast jesteśmy dobrej myśli, mamy dobrą opiekę, support za nami jeździ, cały czas nas wspiera, otrzymujemy całe mnóstwo wiadomości od naszych kibiców, którzy wysyłają cały czas superki, słowa uznania, zmotywują nas do tego, żeby biec dalej, więc jesteśmy bardzo za to wdzięczni.
0: No i pięknie, jak się motywuje, to wiadomo, że zawsze potem bardziej chce się biec, bardziej chce się poświęcić. No a cel niewątpliwie szczytny jest przeciwko hejtowi i wykluczeniu. Jeszcze raz przypomnę, chłopacy biegną na GSS120.pl. Możecie znaleźć odnośniki do ich mediów społecznościowych, przeczytać sobie o tej akcji i tam ich na przykład też wspierać.
1: No tak, a propos mediów społecznościowych, moi drodzy, i tego wsparcia, to wy do wsparcia również możecie się włączyć, obojętnie w jaki sposób. Czy to przez spacer, trening, przejazd rowerowy, bieg, cokolwiek sobie sportowego wymyślicie. No i możecie potem sobie zrobić zdjęcie, wstawić na medium społecznościowe i podpisać to hashtagiem 444 razem. Hashtag 444 razem. To takie dołączenie się do akcji.
0: To my wróćmy w takim razie do tego, co teraz u chłopaków.
2: I no i co? I kończymy jutro temat wykluczenia hejtu. i nie, przepraszam, temat wykluczenia społecznego oraz hejtu. Oczywiście nie na zawsze, ale chociaż na czas, w którym będziemy mogli się zregenerować, bo regeneracja po takim ekstremalnym wysiłku będzie trwała długo. Trzymaj się, mordo. Elo, piona, siema, cześć. A i w ogóle śledźcie nas na Poltraksie. Cały czas jesteśmy do obserwacji. Możecie mierzyć, sprawdzać statystyki, liczyć, czy nam się uda, czy się nie uda. Bo właściwie to nie wiadomo, czy się uda, czy się nie uda. No bo jeszcze cały piąty odcinek, piąty etap przed nami.
1: Takie bieganie, takie chodzenie i taka podróż to jest rzecz naprawdę, naprawdę ciężka. Dodatkowo, jak słyszymy, do tego jeszcze nagrywanie podczas takiego etapu i mówienie podczas takiego etapu, to odejmuje od człowieka bardzo dużą część energii, więc dziękujemy za te relacje. No i właśnie o tym piątym etapie trzeba by słów kilka również powiedzieć, no bo tutaj drobne zmiany też się szykują.
2: Piąty etap mieliśmy zacząć w Głuchołazach i miał on pierwotnie mieć długość 37 km, no ale jak to bywa przy takich wyzwaniach, plan założenia nie poszły w parze z wykonaniem i zamiast 37 mamy jutro do przebiegnięcia 98. Bajo!
0: No to tym bardziej trzeba trzymać za nich kciuki.
1: Bajo, bajo. Krzysiek Chlebowski i Staszek Homan na trasie GSS 120, moi drodzy, 144 km w 120 godzin. Przypominamy stronę internetową gss120.pl. No i dodatkowo zapraszamy do social mediów tych dwóch panów zainteresowanych. To Krzysiek Chlebowski i Staszek Homan przeciwko wykluczeniu, przeciwko hejtowi. Do jutra mają zdążyć.
0: 12 minut do godziny 10. Mamy na naszej antenie teraz nowość muzyczna. To Adaś. Wzrok, w którym plącze się miłość.

0: No, na tę plączącą miłość też możecie zagłosować. Przypominam, afera.com.pl, ukośnik aferzasta.
1: To jeszcze teraz wypadałoby przypomnieć o tym, że mamy długi weekend i o tym, że skoro mamy długi weekend, no to zmiany w komunikacji miejskiej również będą. W czwartek i w piątek linie będą funkcjonować z innym, według innego rozkładu jazdy niż zazwyczaj. W czwartek to będzie świąteczny rozkład jazdy, w piątek na liniach miejskich sobotni, na liniach podmiejskich sobotni albo roboczy ze zmianami. To musicie już sobie sprawdzić dla konkretnej linii, która was interesuje.
0: Tak, moi drodzy, wszystkie informacje, wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie ZTM, oczywiście i na stronie MPK. Również zapraszamy i tam odsyłamy, żebyście nie obudzili się potem na przystanku autobusowym albo tramwajowym bez autobusu i bez tramwaju, no bo to sytuacja niezbyt miła. Echem się odbijać to będzie potem.
1: Po przystanku jak najbardziej, w tych nowych wiatach to szczególnie, bo one bardziej zabudowane są niż te stare.
0: A echo to na naszej antenie od kompasu, bardzo proszę.

0: Kacper Wrzesiński, Michalina Pellowska są ze mną na antenie już. Cześć i cześć.
1: Cześć.
0: O, jak się zgraliście nawet. Okej, mam nadzieję, że tak samo dobrze zgracie się na serwisie informacyjnym, ale może chcę...

0: Poznania Jacek Jaśkowiak zapewnia, że inicjatywa wejdzie w życie.
1: Dokonamy korekty. To jest dla mnie sprawa jakby jasna. W dużym stopniu ja się zgadzam z szeregiem argumentów podnoszonych przez radnych i te wynagrodzenia, one są za wysokie. Również w zakresie dysproporcji, jeśli chodzi o wynagrodzenia urzędników miejskich.
2: Zdaniem Klaudii Strzeleckiej z klubu radnych PiS to rozsądna decyzja, która rozwiąże długoletni problem.
3: Prezesi pracują od daty podpisania umowy do jej zakończenia, więc w związku z tym takie racjonalne zdaje się obniżenie przyszłych wynagrodzeń. Niemniej jednak musimy mieć z tyłu głowy to, że ta patologia trwała od bardzo, bardzo wielu lat. Mam nadzieję, że chociaż właśnie jest możliwość jej zakończenia w najbliższym czasie.
0: Niższe wynagrodzenia mają dotyczyć przede wszystkim nowych kadencji zarządów oraz przyszłych umów zawieranych z kierującymi spółkami.
4: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
2: Postępuje budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego. To wszystko dzięki darczyńcom, którzy przekazali już ponad 1 300 000 zł na ten cel.
0: W ramach wsparcia istnieje możliwość zakupu symbolicznych cegiełek z wizerunkami bohaterów powstania. Od początku 2025 roku sprzedano ich już około 2000.
2: Zakończenie głównych prac budowlanych planowane jest na koniec 2026 roku, a otwarcie muzeum dla zwiedzających ma nastąpić w 2028 roku w ramach obchodów 110. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
0: Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne 2 osoby w związku z aferą w ZDM. Wśród nich jest pracownik Urzędu Miasta oraz prezes firmy z branży deweloperskiej, który miał wręczać korzyści byłemu naczelnikowi jednego z wydziałów. Jak podkreślał prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, nie ma zgody na takie działania.
1: To trzeba po prostu żelazem wypalić. To jest absolutnie dla mnie nieakceptowalne. Nie akceptuję korupcji, nie akceptuję również stwarzania warunków do takiej korupcji, do pewnej uznaniowości decyzji, do wymuszania na inwestorach tego typu łapówek.
2: Do czasu zatrzymania zabezpieczono gotówkę w kwocie 1 300 000 zł, luksusowe zegarki i monety kolekcjonerskie. Oskarżonym postawiono 10 zarzutów, a także objęto ich dozorem policyjnym.
4: Zmiany na trasach. Słuchaj w Radiu Afera.
0: Od czwartku nastąpią ważne zmiany w komunikacji miejskiej. W związku z pracami budowlanymi na ulicy Starołęckiej wiele linii autobusowych zmieni swoje trasy.
2: Ponadto z racji Bożego Działa w czwartek będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy, a w piątek sobotni. Zmiany nastąpią także w rejonie skrzyżowania Roosevelta, Libelta, Poznańska, Pułaskiego. W związku z awarią torowiska całkowicie odwołana zostanie linia numer 4.
0: Tramwaje linii numer 3, 9, 10 oraz 11 pojadą zmienioną trasą. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie ZTM.
2: I to już wszystko w porannym wydaniu serwisów informacyjnych. Na kolejne popołudniowe zapraszamy już o 15:57.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 10 wybiła, moi drodzy, na zegarku. To oznacza, że ostatni raz kura na antenę przychodzi.

0: I tu była chwila zastanowienia przed tym wejściem antenowym, czy nie krzyknąć może Wednesday tak po piątkowemu. Ale piątek jest pracujący, nie ma tak dobrze, moi drodzy.
1: Co? Dla kogo jest pracujący, dlatego jest pracujący.
0: Dla ciebie
1: to
0: tak.
1: Jest, dla mnie tak, dla ciebie nie. To bronimy teraz swojego zdania nawzajem. To...
0: Tak, ja będę bronił twojego, ty będziesz broniła mojego.
1: No i będzie pięknie.
0: Moi drodzy, tak samo jak pięknie jest teraz, bo zaglądamy sobie do kalendarza, mamy Światowy Dzień Roweru, Dzień Savoir Vivre, Dzień Dobrej Oceny, więc wszystko się zgadza.
1: Leszek, Kevin, Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula, Tamara, Joachim, Wawrzyniec, Ferdynand, Izak, Klotylda, Owidiusz, Laurencjusz i bratu miło obchodzą swoje imieniny, więc dla was też na pewno jest pięknie.
0: Tak, wszystkiego dobrego wam życzymy. Czerwiec po deszczowym maju często dżdżysty w naszym kraju to przysłowie. Na dzisiaj wszystkiego dobrego życzymy również tym, którzy długi weekend będą mieli, a powodzenia życzymy tym, którzy długiego weekendu nie będą mieli. Trzymajcie się tam jakoś.
1: I powodzenia życzymy również temu, kto wybierze się we wtorek na koncert Toma Morello w Warszawie i będzie miał jeszcze dłuższy weekend.
0: Tak, moi drodzy, pisaliście, ale wybraliśmy chyba odpowiedź zdecydowanie najbardziej poprawną. Mariusz do nas napisał, który powiedział, że nigdy nie dawaj w prezencie mistrzowskiej koszulki Lecha Poznań kibicowi Legii Warszawa. O, to mogłoby się źle skończyć. To prawda, Mariuszu, za chwilę wiadomość SMS do ciebie popłynie. Tam wszystkie szczegóły odnoszą.

0: odnośnie tego wtorkowego koncertu. Dziękujemy również wszystkim innym za zgłoszenia, no ale wygrana mogła być tylko jedna.
1: My, czyli Patrycja Adaszak za konsoletą realizatorską. O, uśmiecha się, pomachasz? Pomacha, no dobrze. Kasper Wrzesiński i Michalina Pellowska. Oni byli odpowiedzialni za serwisy informacyjne i oni nie machają.
0: Nie machają?
1: O, teraz już machają, pomachają. No i elegancko.
0: Kalina Kończak, Kamil Strużyński, my byliśmy odpowiedzialni, mam nadzieję, za zupełnie nic, ale od 6.30 byliśmy z wami jak zawsze, jak prawie codziennie. Na sam koniec zaglądamy również jak zwykle do kartki z kalendarza.
1: 3 czerwca 1969 roku urodził się Adam Burza Burzyński, czyli gitarysta m.in. Kazika na żywo.
0: Z tego powodu gramy Plamy na słońcu. Dobrego dnia, do usłyszenia, siema.
1: Cześć.

suis pas prêt. Je suis une personne formidable.

0: Autopromocja.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
2: O.
3: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
4: 21 wiek, panika i afery.
5: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja.
6: Alter Mixer.

tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

0: Autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
3: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.
4: Radio Afera 98,6

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Szampan MP3.
3: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
4: W środę o 20:00.
2: Zaprasza Zespół Niemoc.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: I've named this one Post Office.
3: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
2: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
6: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: 3 czerwca to dzień roweru i dobrej oceny. My świętujemy go jednak jeszcze inaczej. Z nową porcją kulturalnych wydarzeń w Poznaniu. Dziś miasto wypełnią spotkania, wystawy i seanse, które potrafią rozjaśnić nawet najbardziej pochmurny dzień. Jeśli potrzebujesz odrobiny inspiracji, dobrej energii lub pomysłu na wieczór, to jesteś we właściwym miejscu. Ja jestem Martyna Michna i zapraszam Cię do kulturalnego świata Poznania.
0: Przynęta kulturalna.
2: Chcesz może w trybie błyskawicznym przenieść się do kraju kwitnącej wiśni? A może lubisz filmy, podczas których czujesz się tak, jakbyś przenosił się w inną rzeczywistość? Bo jeśli tak, to Zamek przychodzi do Ciebie z propozycją. Już dzisiaj w ramach dyskusyjnego klubu filmowego rozpocznie się maraton filmów reżysera Mamoru Hosoda. W tę środę będziesz miał możliwość zobaczyć film pod tytułem Belle. Opowiada on o dorastaniu, poszukiwaniu własnego głosu i o granicy między światem rzeczywistym a wirtualnym. Po seansie, jak zwykle, przyjdzie czas na rozmowę i wspólne odkrywanie znaczeń ukrytych między kadrami. Zatem jeśli środowy wieczór najlepiej spędza Ci się w kinowym fotelu, to wpadaj do Zamku o godzinie 19.30 na niesamowitą mieszankę emocji. A może środowy wieczór wolisz spędzić z dobrą literaturą i ciekawą rozmową? Bo jeśli tak, to już o 18.30 w domu w Uszach Są Pegazy odbędzie się spotkanie poświęcone cudzoziemce Marii Kuncewiczowej, jednej z najważniejszych polskich powieści XX wieku. Książce, która po przeczytaniu zostaje w głowie na długo i nie daje o sobie zapomnieć. Jest to historia pełna niespełnionych marzeń i pytań o to, jak nasze decyzje wpływają na życie innych. Choć powstała niemal 100 lat temu, wciąż potrafi wywołać żywe dyskusje. Czasem pełne zachwytu, a czasem lekkiego oburzenia. Już o 18.30 w domu w Uszach Są Pegazy będzie okazja, by wspólnie porozmawiać o swoich odczuciach odnośnie lektury. Przyjdź, podziel się swoimi przemyśleniami i odkryj, jak wiele różnych odczytań może mieć ta sama jedna książka. A jeśli masz ochotę poczuć odrobinę filmowej magii, to polecam Ci przyjść o godzinie 21.30 na Plac Wolności. Bo już dzisiaj pod gołym niebem będzie można tam zobaczyć film La La Land. Tym razem jednak nie będzie to zwykły seans. Będziesz miał możliwość zobaczenia tego dzieła w formie silent cinema. Otrzymasz słuchawki, przez które każdy dźwięk będzie wpadać prosto do Twoich uszu. Pomimo, że będziesz w centrum miasta, to nie doświadczysz miejskiego hałasu. Będziesz tylko Ty, film i rozświetlone gwiazdami niebo. Przyjdź na Plac Wolności o godzinie 21.30 i przekonaj się, jak bardzo wyjątkowy może stać się seans kultowego filmu La La Land.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je, notowanie w piątek o 20.
3: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. Każdą środę o 21 w Radio Afera.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
3: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
3: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00. Time to wake up.
2: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
3: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18:00.
3: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Tym razem sobotnia noc to nie bardzo nas interesuje. Mamy środę po południu i już długi weekend.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Jest 3 czerwca i za realizację dzisiaj odpowiada Maurycy Mytych, a za mikrofonami
0: Zosia Frankiewicz
2: oraz Michał Rogoziński.
0: Trzeci dzień czerwca, to już powiedziałaś, ja dodam, że to jest środa i to jest środa, która tak naprawdę działa

0: jesteśmy coraz bliżej. Rok szkolny, koniec roku szkolnego.
1: No właśnie, dzień Savoir Vivre, oprócz tego jeszcze mamy imieniny Leszka i Kevina. Ja pozdrawiam mojego tatę, bo on akurat Leszek jest i muszę jeszcze przedzwonić do taty.
0: Wszystkiego najlepszego.
1: Tak, a oprócz tego wszystkiego najlepszego wszystkim kibicom Lecha możemy życzyć, no bo oni teraz mają co świętować. Godzinę temu Lech Poznań się pochwalił, że wykupił Luisa Palmę z Celticu Glasgow. Dziękujemy Lechowi, dziękujemy Luisowi, a Luis może powiedzieć nie ma za co. Tak przynajmniej nam Palmy teraz zagrają na antenie.

0: 15.04. My zaglądamy do naszego worka z nagrodami. Taką nagrodą, jedną oczywiście jest Luis Palma, to dla każdego kibica kolejorza, ale my mamy teraz nagrodę też sportową, ale dla kibiców żużlowych, dla odmiany.
1: I to tak trochę może powiązane właśnie z tym rowerem. Tutaj przed chwilą rozmawialiśmy, że podobno jest coś takiego jak speed rower.
0: Tak, jest.
1: Że od tego można zaczynać swoją żużlową karierę, tak?
0: No akurat to może niekoniecznie nie? W tę stronę działa. Po prostu młodzi żużlowcy to jeżdżą na mniejszych motocyklach, ale tak, istnieje coś takiego jak speed rower. Można rzeczywiście taki sport uprawiać. No tak na przykład nie wiem, w Ostrowie. I właśnie o Ostrowie też sobie porozmawiamy teraz, bo na mecz już nie speedrowerowy, a żużlowy was zapraszamy. W niedzielę PSŻ Poznań z Ostrowią. Ostrów Wielkopolski się będzie mierzył, a my was właśnie na ten mecz zapraszamy. I to w dwójkę, bo wyjściówka jest podwójna.
1: Tak, wyjściówka jest podwójna. I jeżeli chcielibyście wygrać od nas taką podwójną wyjściówkę, to piszcie do nas SMS-y na numer 7148. Dodawajcie słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie. Ja tu myślę, żeby właśnie połączyć ten rower z żużlem, więc może proponuję właśnie, jakim rowerem pojedziecie na żużel?
0: No właśnie, albo którędy rowerem pojedziecie na żużel. O wyprawy rowerowe na żużel was dzisiaj będziemy pytać w naszym konkursie. No,

Wyjaśnijcie nam się, jakby to wyglądało, czym, gdzie, co i jak. Złotówka i 23 to koszt takiego SMS-a. Ja tylko dodam i podkreślam, my na mecz niedzielny, który w niedzielę o 19:30 wam wyjściówkę rozdajemy, bo spotkania na Golęcinie w ten weekend będą dwa. Oprócz tego, że w niedzielę to PSZ Poznań zmierzy się też z Polonią Piła, to jutro o godzinie 18:00, także na Golęcinie. Złotówka i 23, przypominam, 7148. Czekamy na wasze zgłoszenia.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: wygląda jakby w tym tygodniu. Czwartek to była już niedziela, a piątek to sobota, bo z rozkładu jazdy w komunikacji miejskiej wychodzi, że właśnie w czwartek będzie obowiązywać świąteczny rozkład jazdy, a w piątek, 5 czerwca, będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy.
1: W takim razie pytanie, co z niedzielą wieczór? No bo ona jest taka, wiesz, humor popsuty, a tu się okazuje, że po niej są jeszcze 3 dni weekendu.
0: Nie, że to jednak sobota po niedzieli.
1: No właśnie, no chyba, że jesteście tymi szczęśliwcami, którzy w piątek pracują albo mają jakiekolwiek inne zajęcia. Normalnie, no są też i tacy. Na pewno nudzić się w domu na urlopie na długim weekendzie nie będą pracownicy techniczni MPK, bo od jutra zmiany duże w komunikacji. To, co powiedziałaś, to jest jedno, tego się można było spodziewać, ale tego, że takie 3 pętle, jak szybko liczę, będą wyłączone z użytku, to chyba tego się nie można było spodziewać. Awaria torowiska pod wiaduktem na skrzyżowaniu ulic Roosevelta, Libelta, Poznańska i Pułaskiego. To jest ten wiadukt zaraz za Mostem Teatralnym. Jak się tak w dół zjedzie, no to tam tramwaje nie przejadą, czyli 3, 4, 9, 10, 11, one pojadą inaczej. 4 to w ogóle nie pojedzie, a 3, 9, 10, 11 będą przekierowane i ta zmiana ma obowiązywać do odwołania. Mamy nadzieję, że te całe prace, jeśli to chodzi o tylko awarie torowiska, że to uda się w obrębie długiego weekendu zamknąć i jak już ruch wróci do normy, to nie będzie to zbyt skomplikowane. Nieskomplikowana jest też sprawa, jeśli chodzi o nasze nowości muzyczne, bo teraz jedna już na antenie. Molk w tym momencie leci na 15 minut po 15. Utwór Przy mnie, przy sobie. Wy przy sobie lepiej trzymajcie jakieś narzędzie, którym można sprawdzić kaskut jazdy.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: 3 czerwca to dzień roweru i dobrej oceny. My świętujemy go jednak jeszcze inaczej. Z nową porcją kulturalnych wydarzeń w Poznaniu. Dziś miasto wypełnią spotkania, wystawy i seanse, które potrafią rozjaśnić nawet najbardziej pochmurny dzień. Jeśli potrzebujesz odrobiny inspiracji, dobrej energii lub pomysłu na wieczór, to jesteś we właściwym miejscu. Ja jestem Martyna Michna i zapraszam Cię do kulturalnego świata Poznania.
0: Przynęta kulturalna.
2: Chcesz może w trybie błyskawicznym przenieść się do kraju kwitnącej wiśni? A może lubisz filmy, podczas których czujesz się tak, jakbyś przenosił się w inną rzeczywistość? Bo jeśli tak, to Zamek przychodzi do Ciebie z propozycją. Już dzisiaj w ramach dyskusyjnego klubu filmowego rozpocznie się maraton filmów reżysera Mamoru Hosoda. W tę środę będziesz miał możliwość zobaczyć film pod tytułem Belle. Opowiada on o dorastaniu, poszukiwaniu własnego głosu i o granicy między światem rzeczywistym a wirtualnym. Po seansie, jak zwykle, przyjdzie czas na rozmowę i wspólne odkrywanie znaczeń ukrytych między kadrami. Zatem jeśli środowy wieczór najlepiej spędza Ci się w kinowym fotelu, to wpadaj do Zamku o godzinie 19.30 na niesamowitą mieszankę emocji. A może środowy wieczór wolisz spędzić z dobrą literaturą i ciekawą rozmową? Bo jeśli tak, to już o 18.30 w domu w Uszach Są Pegazy odbędzie się spotkanie poświęcone cudzoziemce Marii Kuncewiczowej, jednej z najważniejszych polskich powieści XX wieku. Książce, która po przeczytaniu zostaje w głowie na długo i nie daje o sobie zapomnieć. Jest to historia pełna niespełnionych marzeń i pytań o to, jak nasze decyzje wpływają na życie innych. Choć powstała niemal 100 lat temu, wciąż potrafi wywołać żywe dyskusje. Czasem pełne zachwytu, a czasem lekkiego oburzenia. Już o 18.30 w domu w Uszach Są Pegazy będzie okazja, by wspólnie porozmawiać o swoich odczuciach odnośnie lektury. Przyjdź, podziel się swoimi przemyśleniami i odkryj, jak wiele różnych odczytań może mieć ta sama jedna książka. A jeśli masz ochotę poczuć odrobinę filmowej magii, to polecam Ci przyjść o godzinie 21.30 na Plac Wolności. Bo już dzisiaj pod gołym niebem będzie można tam zobaczyć film La La Land. Tym razem jednak nie będzie to zwykły seans. Będziesz miał możliwość zobaczenia tego dzieła w formie silent cinema. Otrzymasz słuchawki, przez które każdy dźwięk będzie wpadać prosto do Twoich uszu. Pomimo, że będziesz w centrum miasta, to nie doświadczysz miejskiego hałasu. Będziesz tylko Ty, film i rozświetlone gwiazdami niebo. Przyjdź na Plac Wolności o godzinie 21.30 i przekonaj się, jak bardzo wyjątkowy może stać się seans kultowego filmu La La Land.
3: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98.6.

0: o tym, że lato już prawie się zakończyło, Karolina Wilgus przed momentem. No rzeczywiście, jak patrzę za okno, to tam się tak trochę na deszcz zbiera, ale żeby od razu lato się kończyło, to chyba nie. Do pogody zajrzymy za moment. Póki co sprawdzamy, co działo się 3 czerwca w poprzednich latach.
1: Więc ja mam do ciebie takie szybkie pytanie. Aha. Właśnie, czy pytania będą łatwe?
0: Powinienem powiedzieć tak, żeby było kanonicznie.
1: Tak, dokładnie. Wszystko się teraz zgadza. A to dlatego, że w 1994 po raz pierwszy Telewizja Polska wyemitowała odcinek teleturnieju 1 z 10.
0: Podobno sam Tadeusz Snuk się nie spodziewał, że to będzie tyle trwało i to będzie taki klasyk. No wtedy różne formy się pojawiały, bo i rynek się otworzył. No on sam mówił, że tak się spodziewał, że to jest fucha na parę sezonów maksymalnie, ale że 30 lat.
1: No właśnie. Już ponad 30 lat leci. A z kolei z innej strony to w 1902 roku, 3 czerwca właśnie, we Francji doszło i zanotowano najszersze w historii tornado i ta trąba powietrzna miała szerokość 3 kilometrów i podobno zrobiła takie wielkie zniszczenia na 7 kilometrów właśnie w tym kraju.
0: No to ja też będę teraz o rzeczach, które są stare i które są niebezpieczne. T-Rex, na przykład taki dinozaur, ale też przy okazji taki zespół i w nim brał perkusista Mickey Finn. Dzisiaj obchodziłby swoje 79. urodziny. Niestety nie ma go już z nami, ale muzyka pozostała i jej właśnie posłuchamy teraz. Children of the Revolution.

0: Jest 3 czerwca i aktualnie mamy 22 stopnie
1: Celsjusza. Serwis komunikacyjny.
2: O, teraz możemy już tak oficjalnie.
0: Teraz zacznę. Więc jest 3 czerwca i mamy 22 stopnie Celsjusza, a odczuwalna jest nieco mniejsza, bo jest to tylko 19 stopni. Ale ja tutaj zerknęłam, jak wygląda też weekend Bożego Ciała i wygląda nie do końca dobrze, bo w piątek ma być tych stopni tylko 17 i ma padać. Następnie w sobotę i w niedzielę ma być nieco ładniej, także myślę, że już wtedy może faktycznie wyjdziemy i będziemy korzystać z weekendu.
2: Ja zaglądam na poznańskie drogi, na razie na torowiska, bo tam zator na Zamenhofa w kierunku Ronda Rataje, zator, który się powoli rozładowuje, ale możecie się spodziewać tego, że wasz tramwaj, to będzie 12, 13, 7, może być opóźniony. Jeżeli chodzi o drogi, no to tutaj nie wygląda to wcale jakoś spektakularnie, jak na długi weekend. Spodziewalibyśmy się wielkich korków na wylotówkach. A jak patrzymy chociażby na trasę katowicką, czy na rejon wiaduktu na Górczynie, no to wcale tak źle nie jest. Jeśli chodzi o wylotówki, to przede wszystkim dojazd do węzła Poznań-Luboń i sam węzeł Poznań-Luboń, bo tam trwają prace, w związku z czym rzeczywiście korek, zwłaszcza jeśli jedziecie w stronę Warszawy, tam można się czegoś takiego spodziewać. Podobnie zresztą na dojeździe do węzła Poznań-Krzesiny, czy to od A2 właśnie od zachodu od strony Lubonia, czy też drobny zator, jeśli jedziecie, ale właśnie nie od strony Poznania, a od strony Śremu, tam to spowodowane jest kolizją. Źle wygląda też węzeł Poznań-Zachód, tam też musicie uważać, obojętnie czy jedziecie od strony S11, czy od strony A2. Samo miasto generalnie jak to w środowe popołudnie, tam gdzie korki tworzą się zwykle, tam są i dzisiaj, ale może wy wiecie więcej, wtedy dzwońcie 618750213.
1: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Get yourself locked in to Bump and Grind.
5: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: O, dobrze, nie dogadaliśmy się. Tak bywa w żywym radio. Proszę.
1: Przypominamy o naszym konkursie, gdzie do wygrania właśnie mamy wejściówkę podwójną na żużel.
0: Tak jest, 25 minut po godzinie 16, także do godziny 16, także 25 minut na wysyłanie SMS-ów jeszcze macie. Jeżeli chcecie w niedzielę wybrać się na Golęcin, na mecz PSZ-u Poznań z Ostrowią Ostrów Wielkopolski, to już będzie w ogóle runda rewanżowa. Zobacz, to już mieliśmy piosenkę o tym, że lato się kończy, ona naprawdę zaraz się zacznie kończyć, jeśli już jesteśmy za połową sezonu żużlowego.
1: No właśnie, ale ja mam nadzieję, że się nie skończy tak szybko to lato, a mam nadzieję, że ten żużel to jest takie w sumie idealne wyjście, żeby właśnie podtrzymać jeszcze to lato, wyjść sobie na świeże powietrze, więc ja myślę, że to jest idealna tutaj alternatywa, jak właśnie spędzić ten niedzielny wieczór.
0: Zwłaszcza, że te wieczory teraz bardzo długie, no bo przecież mamy czerwiec, a ten mecz o 19.30 w niedzielę właśnie. Podwójna wejściówka czeka na kogoś, kto do nas napisze pod numer 7148, w treści wpisze hasło afera, oprócz tego doda swoje imię i nazwisko, no i opisze nam swoją podróż rowerową właśnie na taki mecz żużlowy. Jakim rowerem, którędy, czekamy.
1: I jak dojedziecie, a to dlatego, że jest dzisiaj Światowy Dzień Rowera.
0: Złotówka i 23 grosze to koszt.

0: Dzień Savoir Vivre dzisiaj obchodzimy, trzeci dzień czerwca mamy, no to w związku z tym my też o tym Savoir Vivre parę zdań powiemy. Ja wpisałem sobie właśnie te hasło w internet i wyskoczyło mi tłumaczenie wiedzieć jak żyć, albo znajomość życia, bo tak, to mniej więcej to znaczy po francusku.
1: Że jakaś sztuka życia, ja to nie wiem, jakoś zobaczymy, jaką właśnie tutaj sztukę możemy praktykować, ale ja tutaj wpisałam najciekawsze właśnie zasady savoir-vivre. I na przykład tutaj mówi się, że jest sztuka konwersacji i są takie zakazane tematy. Na przykład w towarzystwie nie powinno rozmawiać się o pieniądzach, o intymnych szczegółach zdrowotnych, o religii czy o polityce. No ja nie wiem, na ile u nas osoby właśnie przestrzegają tych zasad savoir-vivre w Polsce gdzieś przy stole, bo mi się wydaje, że u nas często się o tym rozmawia.
0: No właśnie, też pewnie dostajesz pytania, a kiedy ty ślub weźmiesz, a kiedy się wyprowadzisz na swoje, a co to taka chuda jesteś i tak dalej, nie? To tak, wiesz, to się
1: zdarza. A na przykład to a propos wyglądu, to mówi się też, że jest taka złota zasada komplementów, czyli nie powinno się nigdy chwalić cudzego partnera słowami, na przykład świetnie wyglądasz w tej sukience, bo może to zabrzmieć dwuznacznie.
0: Dobrze, że w radiu nie widać.
1: No właśnie. Podobno lepiej wtedy powiedzieć, że ta sukienka super wygląda, czy ma wspaniały kolor, niż tak jak powinno się te komplementy generalnie mówić. Więc trzeba uważać, komu się takie komplementy prawi.
0: I też komplementy komplementami, ale też życzenia to chyba fajniej faktycznie coś powiedzieć od siebie, a nie po prostu takie, wiesz, standardowo wszystkiego najlepszego i nawzajem.
1: Dokładnie. Albo na przykład nie powinno się wytykać błędów.
0: To prawda, komuś. Przynajmniej publicznie. No dobra, to my nie wytykamy.
1: Tutaj mówię o błędach językowych też.
0: Okej, okay, dobra, to ja teraz poszłem i mogę tak powiedzieć, bo teraz nie miałeś mi tego wytknąć.
1: To my teraz pójdziemy?
0: Po prostu posłuchamy. Łona Konieczny, Krupa, Kocyk, to na antenie afery się pojawi. O, właśnie w tym momencie się pojawiło. 17 minut do godziny 16. Tu hurtownia. Rozpoczynamy z wami długi weekend.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem u Olodryjny masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni.

0: tuż przed rozpoczęciem lata, tutaj widzę 20 czerwca, ma się z powrotem otworzyć pomost na Strzeszynku, który no niestety runął nam 2 lata temu.
1: No właśnie, tam chodziło o podpalenie przez 2 nastolatków. Generalnie to rzeczywiście nie można było z tego długo korzystać, bo tam właściwie nic nie zostało. Teraz pomost jest już gotowy. Radio Poznań informuje, że rzeczywiście zostały takie formalności, czyli jeszcze nie na ten weekend, który się teraz rozpoczyna, ale na start sezonu kąpielowego rzeczywiście już Strzeszynek będzie w pełnej okazałości, tak byśmy to chyba ujęli.
0: To ma być to przesilenie letnie, także to będzie ten weekend właśnie, kiedy będzie najkrótsza noc, więc to może jest dobry pomysł, żeby wybrać się na takie molo do Strzeszynka.
1: No, my was jak najbardziej zachęcamy. Zachęcamy was też do zaglądania na naszą listę nowości muzycznych. Tam Shyness z utworem It Doesn't Make Sense. Posłuchajmy.

0: 15.50, coraz bliżej tego, żeby hurtownia się zakończyła, żebyśmy już mieli tak naprawdę, naprawdę długi weekend. No to jakieś propozycje jeszcze, skoro mówiliśmy, że pomost na Strzeszynku nie, bo tam jeszcze formalności, no to może coś innego, może całe Poznań ukulele na przykład jest opcją, żeby jakoś spędzić w Poznaniu czas.
1: Tak, tutaj widzimy, że właśnie jest wydarzenie takie kilkudniowe na ten najbliższy weekend i myślę, że jeżeli ktoś z was gra na ukulele, to jest dobra propozycja, żeby się wybrać. Tutaj czytam, że to jest 10. i podkreślone, że to ostatnia edycja największego festiwalu ukulele.
0: Chyba takie rzeczy, które przemijają, też są fajne, nie?
1: Dokładnie, więc ja myślę, że to taka właśnie, jak coś wiesz, że przemija, to trzeba się wybrać w takim razie, tak?
0: No właśnie, bo są wyjątkowe i rzeczywiście sporo w programie od jutra będzie, od godziny 19 w Muzyce na Nowo. Pewne elementy programu tam już będą, tam stand-up z ukulele na przykład, sporo grania, ale też na przykład hej na ukulele ma się na Starym Rynku pojawić, to w sobotę. Ja na stronę ukulele.pl was odsyłam, bo tam wszystkie szczegóły. Mogę tylko podpowiedzieć, że wstęp będzie wolny na ten festiwal. No ale ukulele, jeśli chcecie sobie załatwić, tak za darmo nie bierzcie, bo to chyba nie jest do końca legalne.

0: wybiła godzina 15:55, to oznacza, że hurtownia pomału dobiega końca, więc my będziemy się z wami tutaj już żegnać.
1: No jeszcze zanim się pożegnamy, to jedna rzecz nam została, ale to chyba poza anteną już zrobimy, bo oczywiście musimy do naszej bramki SMS-owej zajrzeć i stwierdzić, kto się wybierze w niedzielę na mecz PSG to Poznań z Ostrowią. No ale to zrobimy już za moment. Teraz faktycznie pożegnanie nam zostało.
0: Także za realizację odpowiadał dzisiaj Maurycy Mytych, a za mikrofonami
1: Zosia Frankiewicz
0: oraz Michał Rogoziński.
1: W tym składzie byliśmy od godziny 15:00. Za chwilę z kolei studencki Patrol, ostatni w tym tygodniu, no bo przecież długi weekend. Do usłyszenia. Na razie.
0: Na razie.

0: Wybiła 16, czas na audycję akademicką.
1: Studencki Patrol na 98,6.
0: Dzisiejszy Studencki Patrol realizuje Maurycy Mytych, a poprowadzi Marta Broda. I dzisiaj o godzinie 16.30 Oscylator, czyli audycja studentów Koła Naukowego Maximus Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzisiaj opowiemy sobie trochę więcej o inteligentnych samochodach. O godzinie 17.10 rozmowa z przedstawicielami Akademickiego Teatru Politechniki Poznańskiej Scena 404. Porozmawiamy o premierze spektaklu, który swoją właśnie premierę miał w ten poniedziałek, 1 czerwca. Spektakl pod tytułem Żuraw i Czapla. Oddział

Dzisiaj środa, 3 czerwca, to znaczy, że mamy dzisiaj Światowy Dzień Roweru, który, uwaga, ma polskie korzenie. Jest to inicjatywa, którą przypisuje się byłemu polskiemu kolarzowi zawodowemu, profesorowi Leszkowi Sybilskiemu. Ta inicjatywa trafiła na szczebel Zgromadzenia Ogólnego ONZ i w 2018 roku stała się oficjalnym dniem rezolucją. A ONZ, co ciekawe, definiuje rower jako narzędzie transportu, zdrowia, klimatu i włączenia społecznego, a nie jako sprzęt sportowy. I tym właśnie Światowym Dniem Roweru dzisiaj mamy inspirowane pytanie konkursowe, które brzmi: gdzie najlepiej wybrać się rowerem i dlaczego właśnie tam? Dajcie nam koniecznie znać, gdzie wy lubicie się takim rowerem wybrać i dlaczego w to miejsce, a do wygrania mamy

0: My dzisiaj nie byle jaką nagrodę, bo jest to wejściówka podwójna na piątkowy Silent na Wolności, czyli Silent Disco już w najbliższy piątek. Jeżeli chcecie taką wejściówkę podwójną zgarnąć, to wysyłajcie nam SMS-y na numer 7148. W nich wpisujcie słowo afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, koniecznie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23 z VAT, a na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 18.
1: Autopromocja.
2: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama. Studencki patrol na 98,6.

Wynalazki powstałe z myślą o kosmosie stosujemy na co dzień, na przykład w smartfonie. Tak czytamy w artykule na portalu Nauka w Polsce. I co się okazuje, wiele właśnie tych wynalazków, które pierwotnie powstawały z myślą o astronautach i misjach kosmicznych, z czasem znalazło szerokie zastosowanie na Ziemi. Dzisiaj uznajemy je za oczywiste, a jednym z takich przykładów są właśnie rozwiązania stosowane w smartfonach, mówi pan dr Tomasz Barciński z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Wśród takich wynalazków znajduje się między innymi nawigacja satelitarna, na przykład GPS, którą przecież wszyscy dobrze znamy i zapewne na co dzień wielu z nas użytkuje, folia termoizolacyjna, na przykład taka stosowana w kocach ratowniczych, różne kompozyty węglowe, czyli takie lekkie i odporne materiały, czy też choćby filtry węglowe do oczyszczania wody w dzbankach filtrujących, termometry na podczerwień, także teflon, co prawda akurat nie wynaleziony przez NASA, ale szeroko stosowany choćby przecież w patelniach, no i cyfrowe przetwarzanie obrazu, co wpłynęło między innymi na rozwój tomografii komputerowej. Ale też, uwaga, bezprzewodowe odkurzacze czy słuchawki też były pierwotnie projektowane do misji kosmicznych. I takie kosmiczne wynalazki trafiły również do smartfonów. Przecież dzisiaj nie potrafimy sobie wyobrazić smartfonu bez choćby aparatu fotograficznego. Jego sercem jest malutka matryca elektroniczna nazywana matrycą CMOS, która została opracowana dla potrzeb misji międzyplanetarnych NASA. No i specjaliści wiedzieli, że nie da się sfotografować planet dawną techniką na kliszy, ponieważ takich zdjęć nie uda się wywołać w kosmosie. Dlatego potrzebny był nowy sposób, aby zarejestrować jakoś ten obraz i drogą radiową przesyłać na Ziemię. W latach 70. i 80. stosowano duże i energochłonne urządzenia, podobne do kamer telewizyjnych, a w latach 90. pracowano już oczywiście nad miniaturyzacją tego zapisu obrazu. No i to stało się impulsem do stworzenia elektronicznych matryc, w których klisze zastąpiono ekranem z pikselami światłoczułymi, przekształcającymi padające na nie fotony w sygnał elektryczny, możliwy do wzmocnienia i przesyłania radiowo na Ziemię. No a teraz oczywiście ten wynalazek znamy właśnie ze smartfonów. Po latach trafił on do naszych telefonów. No i wpisuje się on oczywiście w trend ciągłej miniaturyzacji technologii. Co ciekawe, z kolei z pierwszej misji księżycowej Apollo pochodzi używany dziś w smartfonach tak zwany filtr Kalmana. I dzięki nawigacji w telefonach z dużą dokładnością wiemy oczywiście, gdzie jesteśmy, wiemy, w jakiej płaszczyźnie jest zorientowany nasz telefon. Dzieje się to właśnie dzięki czujnikom pola magnetycznego i czujnikom przyspieszenia, które też pierwotnie były projektowane jako pierwsze właśnie do tych misji kosmicznych. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakie jeszcze wynalazki, które znamy dzisiaj i użytkujemy wszyscy tutaj na Ziemi jako ludzie, szarzy obywatele, jakie jeszcze te wynalazki były projektowane pierwotnie do misji kosmicznych, no to odsyłam was do portalu Nauka w Polsce, dokładniej do artykułu Wynalazki powstały z myślą o kosmosie stosujemy na co dzień, na przykład w smartfonie.

ruszyła rekrutacja na Politechnikę Poznańską. Jeżeli zastanawiacie się, co dalej po maturze, albo może już jesteście po jakichś studiach, to teraz jest najlepszy moment, aby dołączyć do grona studentów Politechniki Poznańskiej. Rozpoczęła się elektroniczna rejestracja na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Kierunki studiów znajdujące się w ofercie Politechniki pozwalają zdobyć obszerną wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii i innowacji, a tegoroczna rekrutacja to również nowe kierunki, które odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie w wielu branżach, takich jak inżynieria mechaniczna realizowana w dwóch językach, mikroelektronika i komunikacja, a także technologie kwantowe również realizowane w dwóch językach, polskim i angielskim. Dzięki zaktualizowanym programom nauczania i współpracy z przemysłem studenci zyskują praktyczne umiejętności oraz przygotowanie do pracy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Jeżeli chodzi o szczegóły rekrutacji, obowiązuje jedna opłata rekrutacyjna. Uiszczacie tylko jedną opłatę niezależnie od liczby wybranych kierunków. Tych kierunków możecie wybrać w zasadzie ile chcecie. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji, składania dokumentów i ogłaszania wyników znajdziecie na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej. A jeżeli jesteście absolwentami technikum, sportowcami z sukcesami albo olimpijczykami, to sprawdźcie, czy wasze osiągnięcia mają wpływ na proces rekrutacji, bo może okazać się, że tak i że jakieś dodatkowe punkty dostaniecie. Jeżeli macie więcej pytań dotyczących rekrutacji, to odsyłam do strony internetowej Politechniki Poznańskiej.

semestrze letnim 2025-2026 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu realizował kolejną odsłonę cyklu Sztuczna Inteligencja – Nowe Horyzonty w Nauce. W tym programie skupił się na praktycznym, krytycznym i odpowiedzialnym wykorzystaniu narzędzi AI w pracy naukowca, dydaktyka i analityka danych. Zwieńczeniem tego cyklu, które już nastąpi niedługo, będzie panel dyskusyjny poświęcony relacji między sztuczną inteligencją a dydaktyką, a w trakcie tego spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z działalnością Centrum Sztucznej Inteligencji i e-learningu na uczelni, a także rozwój nowego kierunku studiów Sztuczna Inteligencja i Systemy Bezzałogowe. Dyskusja obejmie również szersze wyzwania i możliwości wykorzystania AI w kształceniu akademickim, zarówno w kontekście dydaktycznym, jak i organizacyjnym. Wydarzenie to powinno stać się przestrzenią inspiracji do dalszych poszukiwań, wymiany doświadczeń oraz wspólnej refleksji nad rolą sztucznej inteligencji we współczesnym uniwersytecie. To wydarzenie odbędzie się w formie online 15 czerwca o godzinie 12, a link do dołączenia znajdziecie na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Ruszyła rekrutacja nie tylko na studia pierwszego stopnia, ale również na studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej. Jeżeli chcecie rozwijać dalej swoje kompetencje, zdobywać nowe kwalifikacje i zwiększyć swoją wartość na rynku pracy, to studia podyplomowe mogą się okazać dla Was dobrą opcją. Jest to na pewno inwestycja w przyszłość, która otwiera nowe możliwości zawodowe i pozwala pewniej odpowiadać na wyzwania dynamicznie zmieniającego się świata. W tegorocznej ofercie znajdziecie aż 19 kierunków studiów podyplomowych, a ich pełną listę znajdziecie oczywiście na stronie Politechniki Poznańskiej. Zarejestrować się możecie cały czas. Ta rekrutacja ruszyła 1 czerwca. Cały harmonogram, ofertę wszystkich kierunków i wymagania, które musicie spełnić, znajdziecie na stronie PP.

0: Jest godzina 16.30, to znaczy, że pora na oscylator, a dzisiaj posłuchajmy o inteligentnych samochodach.
1: Uwaga, uwaga, audycja archiwalna.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
3: Witam wszystkich w audycji Oscylator. Ja nazywam się Daniel Zielonka, a wraz ze mną jest...
4: Jerzy Stajkowski.
3: Dzisiaj porozmawiamy na temat inteligentnych samochodów na podstawie raportu Ośrodka Studiów Wschodnich pod tytułem Smartfony na kółkach.
4: No tak, przedstawimy dzisiaj pokrótce raport Ośrodka Studiów Wschodnich, a więc jednego z takich większych mediów w Polsce, który zajmuje się sprawami czy to bliskiego, czy też dalekiego, jak w tym przypadku Wschodu. Tak, raport oparty jest tak naprawdę o dokumenty chińskie, które odwołują się do regulacji, do zagrożeń i do tego, jak Chiny podchodzą do samego problemu związanego z inteligentnymi samochodami, które są coraz częściej wprowadzane do naszej tutaj rzeczywistości, także w Polsce. Tak?
3: Jednak, żeby sprostować jedną rzecz, opowiem, czym w ogóle są samochody inteligentne, bo muszę się przyznać, że na początku poruszania tego tematu sam utożsamiałem, że samochód inteligentny jest zawsze samochodem elektrycznym. Otóż tak nie jest, gdyż inteligentny samochód to jest samochód elektryczny albo spalinowy, albo też na inne rodzaje napędu, posiadający wiele czynników, takich jak kamery wewnętrzne, kamery zewnętrzne, czytniki linii papilarnych. Oczywiście kamery zewnętrzne są po to, żeby właśnie umożliwiać samochodowi jazdę autonomiczną, a wewnętrzne na przykład, żeby rozpoznawać kierowcę, czy też czytniki linii papilarnych umożliwiające łatwiejsze korzystanie z tychże samochodów.
4: Główne ryzyka poruszone przez władze chińskie tak naprawdę odnoszą się do kilku rzeczy. Pierwszym zagrożeniem jest tak naprawdę taka inwigilacja, z którą mamy do czynienia z potencjalną w sytuacji owych samochodów. Zagrożenia wskazane w przypadku tej inwigilacji to jest m.in. Możliwość nagrywania rozmów wewnątrz aut, co w przypadku szczególnie polityków czy urzędników państwowych, czy też wojskowych, no może powodować, iż tak naprawdę pewne informacje, dane tak wejdą w niepożądane ręce.
3: Warto jeszcze dodać, że inteligentne samochody mają dostęp do internetu, co pozwala im na ciągły przesył tych danych na serwery. Co się tyczy samej legislacji, Chiny są praktycznie pionierami w tym zakresie. To jest tak, że dzielą właśnie te informacje na cztery główne kategorie w zależności od tego, jak bardzo dana informacja jest szkodliwa dla państwa, czy też jej użycie stwarza takie zagrożenie. Czy na przykład mógłbyś powiedzieć, Jerzy, czym właśnie te samochody i te czujniki, które one posiadają, te dane, które one zbierają, różnią się pod względem właśnie zagrożenia i bezpieczeństwa tych danych od takich smartfonów czy innych inteligentnych urządzeń?
4: Problemem tak naprawdę tych samochodów jest taki, iż są one często używane w pobliżu pewnych krytycznych, strategicznych miejsc, a sensory, w które wyposażone są owe samochody, są w stanie na podstawie wysłanych fal radiowych odczytywać tak naprawdę tak przestrzeń wokół nich i tworzyć modele 3D, które są potem materializowane tak w postaci właśnie takich mapek, co w przypadku Chin, które nie dopuszczają do siebie często zachodnich firm, które tworzą wizualizacje typu na przykład Google Street View, powoduje to, iż jest naruszane jest w sposób taki dookoła trochę, bo oczywiście nie jest to celowa funkcja wchodzenia w te informacje tych aut. Te auta wyposażone są w te sensory po to, aby mogły między innymi być autami autonomicznymi, a więc poruszać się bez potrzeby kierowcy. No i tutaj jest odpowiedź właśnie Chin, które zasadniczo chcą, aby wszystkie informacje dotyczące wszystkie informacje zbierane przez te auta były tak naprawdę gromadzone na serwerach chińskich, tak?
3: Oprócz tego Chińczycy zobowiązują podmioty do tego, by 90% danych zbieranych przez te samochody, czyli twarz, czy to kierowców, czy też innych przechodniów, były anonimizowane. Dodatkowo dane pobierane przez te inteligentne samochody muszą być pobierane za zgodą prowadzącego ten samochód, czy posiadacza tego samochodu. Z innych kwestii, które są poruszane przez chińskie władze, jest to, że sam jeden pojedynczy samochód mógłby zabrać jedynie część danych, ale to właśnie dopiero sieć tych wszystkich samochodów byłaby w stanie wytworzyć właśnie te mapy 3D, o których wspomniałeś, które byłyby bardzo ważnym materiałem w kontekście akcji dywersyjnych czy potencjalnej wojny. Wspomniałeś również o innych podmiotach zagranicznych, które no, to jest tak, że mają właśnie ograniczony dostęp do rynku chińskiego. Jedna z firm, która otrzymała możliwość rozpoczęcia działalności w państwie środka, była firma należąca do Elona Muska, zajmująca się produkcją właśnie tychże samochodów. I mimo, że spełniła większość badań, jakby jej dwa modele zostały całkowicie dopuszczone do bycia wykorzystywanym na rynku chińskim, to i tak samochody te miały ograniczony dostęp do właśnie takich miejsc jak obiekty rządowe, obiekty użyteczności publicznej, autostrady. Zdarzało się również, że służby mundurowe zakazywały wjazdu samochodów na różne, nawet nie wieca, ale uroczystości, na których był Xi Jinping.
4: Warto się odnieść tutaj także, co jest przedstawiane w tym raporcie OSW, do takich badań, które odbywały się w Norwegii. Tak? One polegały tak w skrócie na tym, iż samochody były umieszczane w izolowanych miejscach, aby potencjalne zakłócenia, manipulacje, no czy też te odczyty danych wysyłanych, tak, nie kolidowały tak z badanym obiektem, jakim były te auta. Okazywało się, że te samochody cały czas wysyłają dane tak do serwerów, które są odpowiedzialne za gromadzenie tych danych, a więc widzimy tutaj problem, tak naprawdę jest, tak? To nie jest wymyślone problemy przez Chińczyków, tylko są to realne problemy, no, które możemy równocześnie różnorako tak naprawdę interpretować, tak? Bo możemy się zastanowić nad tym tematem na wielu polach, tak? W takim stricte obrocie prywatnym, no możemy się zastanowić, czy ten wpływ tych aut jest znaczący? Moim zdaniem nie. Nie wykracza ta inwigilacja na tyle poza inne tego typu inteligentne, jakże smart produkty, aby poświęcać temu aż tak dużą uwagę i tutaj siać takie obawy. Myślę, że większy problem jest tutaj, tak jak wspomniałeś, w tej kwestii publicznej, czyli na relacji państwa a państwa, tak? Bo o czym tutaj myślę, że jeszcze wspomnimy, chińskie władze w swoich ustawach tak naprawdę zobowiązują podmioty chińskie, które produkują takie auta i zbierają te dane, aby w razie czego, w razie potrzeby, w różnych celach, czy to badawczych, czy wywiadowczych, udostępniały te dane chińskiemu właśnie wywiadowi, tak?
3: Na tym zakończymy dzisiejszą audycję. Do usłyszenia w następnym tygodniu.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
1: Audycja archiwalna. Autopromocja.
5: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
6: Emergency Loop. Emergency Loop.
7: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
8: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
1: Autopromocja.

przypominam, że cały czas trwa konkurs. Dzisiaj w ramach Studenckiego Patrolu możecie wygrać jedną wejściówkę podwójną na piątkowy Silent na Wolności, czyli Silent Disco, jeżeli macie ochotę w piątek z kimś, bo wejściówka jest podwójna, się pobawić do różnych ciekawych rytmów muzycznych, no to koniecznie bierzcie udział w konkursie. Dzisiejsze pytanie konkursowe jest inspirowane Światowym Dniem Roweru, a brzmi ono: gdzie najlepiej wybrać się rowerem i dlaczego? SMS-y wysyłajcie nam na numer 7148, wpisujcie w nich słowo afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, koniecznie wraz z uzasadnieniem. Koszt takiego SMS-a to 23 zł, a na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 18.

Krótkowzroczność staje się jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych XXI wieku. Smartfony, komputery i wielogodzinna praca w bliżej wzrokowej zmieniają sposób, w jaki funkcjonują nasze oczy, zwłaszcza u dzieci. Skala tego zjawiska jest alarmująca, tak przekonuje pani dr Magdalena Grajek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W analogowym świecie rodzice przestrzegali dzieci przed zbyt długim oglądaniem telewizji i czytaniem książek, bo oczy się popsują. I mieli rację. W XXI wieku sytuacja się nam nieco skomplikowała, bo do tradycyjnych przedmiotów wymagających długotrwałego patrzenia z bliska doszły komputery i smartfony. Obecne nawyki wzrokowe wpływają na pogorszenie widzenia i sprzyjają powstawaniu wad wzroku, między innymi krótkowzroczności. Szacuje się, że do 2050 roku ponad 30% ludzi na świecie będzie krótkowzrocznych, a obecnie jest ich już ponad 20%. A w Singapurze, co ciekawe, dzisiaj już 90% dziesięciolatków ma krótkowzroczność, ponieważ od najmłodszych lat korzystają z ekranowych urządzeń elektronicznych w postaci zabawek. To pokazuje, jak ważna jest higiena wzrokowa, mówi dr Magdalena Grajek z Wydziału Fizyki i Astronomii UAM. Długotrwała praca w bliżej wzrokowej do 50 cm może powodować wydłużenie gałki ocznej, co skutkuje właśnie krótkowzrocznością osiową. Na tę wadę wzroku narażeni jesteśmy wszyscy, ale szczególnie dzieci, których układ wzrokowy nadal się rozwija. Więcej informacji w temacie krótkowzroczności przeczytacie na portalu uniwersyteckie.pl.

0: Jest 17, zaczynamy kolejną godzinę naszej audycji akademickiej.
1: Studencki Patrol.
0: Pierwszą godzinę dzisiejszego studenckiego patrolu realizował Maurycy Mytych, w drugiej godzinie będzie realizowała Olga Grumowicz, a prowadzi niezmiennie Marta Broda. Za chwilkę nasza pierwsza dzisiejsza rozmowa o godzinie 17.10. Porozmawiamy z Julią Manikowską, przewodniczącą Akademickiego Teatru Politechniki Poznańskiej Scena 404 i Florianem Hołubowskim, jednym z reżyserów spektaklu Żuraw i Czapla, który w ten poniedziałek miał swoją premierę. Porozmawiamy o działalności Teatru Akademickiego i kulisach powstawania przedstawienia, a o godzinie 17.30 posłuchamy w pogotowiu językowym profesor Haliny Zgółkowej, która rozwiąże nam dylematy z tym, dlaczego mężczyzna szedł, a kobieta szła. Koniecznie zostańcie z nami, bo zaraz jeszcze przypomnimy o konkursie.

0: jeszcze przez niecałą godzinę możecie wziąć udział w dzisiejszym konkursie. W ramach studenckiego patrolu mamy dla Was do zgarnięcia jedną wejściówkę podwójną na piątkowy Silent na wolności. Jeżeli chcecie tę wejściówkę zgarnąć, wysyłajcie nam SMS-y na numer 7148, wpisujcie w nich słowo afera, następnie Wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem, a pytanie to brzmi, gdzie najlepiej wybrać się rowerem i dlaczego właśnie w to miejsce? To pytanie inspirowane dzisiejszym Światowym Dniem Roweru, także dawajcie nam koniecznie znać, gdzie według Was najlepiej się właśnie tym rowerem wybrać, szczególnie, że pogoda dopisuje. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23 zł, a na Wasze odpowiedzi czekamy do godziny 18.
1: Autopromocja.
2: Szampan MP3.
3: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
4: W środę o 20.
2: Zaprasza zespół Niemoc.
5: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
6: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Studencki

0: Jest 17.10, pora na naszą rozmowę z przedstawicielami Akademickiego Teatru Politechniki Poznańskiej Scena 404. Razem ze mną przewodnicząca tego teatru Julia Manikowska. Cześć.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I Florian Hołubowski, jeden z reżyserów spektaklu Żuraw i Czapla. Cześć.
2: Cześć.
0: Bardzo miło mi was gościć. O działalności teatru i kulisach powstawania przedstawienia właśnie Żuraw i Czapla dzisiaj porozmawiamy. Na początek powiedzcie mi, jaka jest historia Teatru Akademickiego Politechniki Poznańskiej, ponieważ wydaje mi się, że jest to dosyć stosunkowo nowy twór. Już co prawda teatr działa kilka lat, ale może słuchają nas jeszcze osoby, które nie wiedzą, że taki twór na Politechnice prężnie działa.
3: No to został właśnie założony parę lat temu, jeszcze przez poprzednią przewodniczącą, jako po prostu właśnie zebrało się parę osób, którzy chcieli coś takiego stworzyć, no i teraz kontynuujemy, co można powiedzieć, no rozpędzaliśmy się jakiś czas, tak, no ale to każdy projekt się trochę rozpędza i sądzę, że jesteśmy już na tym mocnym przyspieszeniu teraz, coraz więcej się dzieje, coraz większych rzeczy. No też nie sądzę, że tutaj może jesteśmy jacyś tacy, że technicznie to nie mogą jakoś artystycznie działać, tak? No ja sądzę, że to takie stereotypy, których się nie powinno trzymać. To jednak jest też poza tym taka odskocznia duża dla nas wszystkich, tak? My siedzimy, coś tam robimy, a potem idziemy do teatru, tak? I my się wyżywamy artystycznie. No to poza tym ludzie. To ludzie wszystko to budują, tak? To może brzmi się taki populizm trochę, ale jednak to najważniejsza jest ta nasza atmosfera, którą my to budujemy razem i fajnie, że coś takiego kreatywnego z tego wychodzi i się ludziom podoba najwidoczniej.
0: No właśnie o to łączenie tej pasji teatralnej z inżynierią chciałam podpytać, bo no Politechnika jednak właśnie kojarzymy gdzieś mocno te kompetencje techniczne, prawda, inżynieria, inżynierowie, a jednak teatr jest i działa, tak jak powiedziałaś, prężnie. Kogo wy zrzeszacie? Jacy ludzie do was przychodzą? Jaką wy jesteście grupą?
2: No generalnie przychodzi do nas tak naprawdę z każdego kierunku, z każdego wydziału, z każdego roku. Kto nas zasłyszy na jakichś dniach otwartych, czy tam faktycznie przez jakiś spektakl, audiobook, no to tacy ludzie do nas przychodzą, się pytają, czy mogą. Takie, no, że oczywiście, że możecie. Dla każdego się coś znajdzie. No oczywiście ta sekcja aktorska, no to ona najprężniej działa, bo każdy, może nie każdy, ale jakaś część z nas faktycznie za dzieciaka miała takie, ale fajnie jest być aktorem, albo poszła do teatru już w późniejszych latach swojego życia i była jak wow, ale oni super grają. I uznali, że też tak chcą, a my bardzo chcemy to wszystkim udostępnić. Mamy też sekcje takie stricte trochę pod Politechnikę faktycznie, czyli sekcja techniczna, która się zajmuje oświetleniem, dźwiękiem. Dla jakiegoś tam wydziału zarządzania też się znajdzie organizacja wydarzeń. No i nasza też prężnie działająca sekcja scenografii i kostiumów, gdzie przygotowujemy rzeczy do spektaklu faktycznie, na których, żeby aktor miał co ubrać, na czym grać i tak jakoś to się toczy.
0: Czyli wy zajmujecie się w zasadzie każdym aspektem przygotowania takiego przedstawienia? Czy wszystko robicie sami, czy korzystacie z jakiejś, nie wiem, zewnętrznej pomocy?
2: Wszystko robimy sami. Też my tutaj reżyserujemy, piszemy jakieś scenariusze, jakieś warsztaty dla aktorów, no to też my się staramy organizować. Oczywiście zdarza nam się zaprosić jakiegoś gościa, który faktycznie już z jakimś takim doświadczeniem teatralnym ma do czynienia, więc pokaże nam, co robić, jak faktycznie może pobudzić naszą wyobraźnię. No tak, no to wszystko od zera do produktu końcowego, który wy wszyscy możecie zobaczyć, robimy sami.
0: Jestem pod wrażeniem w takim razie. No właśnie do tego produktu końcowego przejdźmy. Może wasz najnowszy spektakl Żuraw i Czapla miał premierę 1 czerwca, już teraz, zaraz przed chwilką, w poniedziałek. Przede wszystkim chciałam zapytać, skąd ta inspiracja akurat wierszem Brzechwy?
2: Tutaj tak organicznie dość przeszło, że to ten konkretny wiersz, bo przyszła do nas taka Wiktoria, węga przyjacielska dziewczyna, która już kiedyś u nas była w teatrze
3: Nadal jest oczywiście, to nie jest tak,
2: tylko chodzi, że na chwilę zniknęła nam z oczu i powiedziała w ramach jakichś tam zajęć, zrobiła stroje inspirowane właśnie wierszem Żuraw i Czapla i czy chcemy może coś stworzyć, żeby je wykorzystać. No i mówiliśmy jak, no super. No i się zebrało kilka dziewczyn, napisało scenariusz, obmyśliło scenografię, stroje, no i jest jak jest, taki mamy produkt.
3: No, często u nas ogólnie tak bywa, że po prostu ktoś przychodzi z pomysłem i mówi, hej, słuchajcie, sądzę, mam tutaj na przykład albo taki pomysł, albo tu mam taki, spiszę sobie coś tam na boku. No i już właśnie zgłaszają kolejki, już kolejne i kolejne osoby u nas ręcznie w teatrze chcą ten scenariusz czy napisać właśnie, czy w ogóle stworzyć wszystko od nowa i wyreżyserować. I no tak u nas bywa, tak właśnie wymyślamy wszystko. I on, tak jak powiedział Florek, od samego początku do samego końca tutaj przez poszczególne etapy przechodzi przez grupy ludzi, żeby to wszystko dopiąć na ostatni guzik i tak naprawdę nad każdym takim, za każdym spektaklem stoi praktycznie cały teatr i ogrom ludzi, o których tak sobie nie myślimy na samym początku, jak tak, no dobrze, występują aktorzy, no to jest ten reżyser, tak? No właśnie, ale są techniczni, którzy też muszą wszystko, są osoby od organizacji, które zajmują się wyliczeniem wszystkich, po pierwsze kosztów, wniosków, rezerwacją sali, próbami, są właśnie osoby od scenografii, kostiumów i tu też dziewczyny na przykład, które malują naszych aktorów, to jest tak wspaniała robota, że ja się zachwycałam po prostu, tylko tam stałam obok nich podczas próby generalnej i mnie to bardzo osobiście cieszy, że tak wiele osób jest zawsze zaangażowanych i że ludzie chcą po prostu to robić.
2: Tak, bo zazwyczaj to wygląda tak, że właśnie ktoś przychodzi do nas, a my nie możemy nic innego powiedzieć niż dobra, czego potrzebujecie. I od samego zera ich wspieramy w tym procesie. Jeżeli ktoś chce jakoś tak na własne po prostu reżyserować, no to super. Jeżeli ktoś potrzebuje reżysera, no to my jesteśmy. Właśnie jakieś rzeczy organizacyjne, no bo nie każdy jest człowiekiem renesansu i wie o wszystkim. Więc staramy się wspierać od początku do końca i rozwijać tą taką kreatywną, teatralną sferę na Politechnice Poznańskiej.
0: Czyli to jest po pierwsze bardzo złożony proces, a wy jesteście takim miejscem zrzeszającym te kreatywne dusze i w zasadzie wystarczy sam pomysł, żeby do was przyjść i go realizować. Myślę, że to dla wielu studentów jest ciekawa opcja, no bo tak jak powiedzieliście, no każdy, może nie każdy, ale wielu z nas gdzieś tam myślało może, żeby tym, czy aktorem, czy w ogóle, żeby coś działać w tych klimatach teatralnych. A jak wygląda proces tworzenia takiego spektaklu? Czy ile to w ogóle trwało miesięcy i jak często macie próby?
2: Próby mamy praktycznie co tydzień.
3: To oczywiście zależy właśnie od projektu, jaki jest realizowany, tak?
2: Tak, i czasowo też to zależy od projektu, od tego, czy w międzyczasie właśnie mamy jakieś inne projekty typu audiobook, o którym pewnie Julka bardzo chętnie opowie później. No i naprawdę to zależy, ale jeżeli chodzi o sam proces twórczy, w tym przypadku konkretnym mieliśmy napisany jakiś taki wstępny scenariusz, wstępny pomysł na scenografię, kostiumy, więc już zaczynaliśmy z czymś. Oczywiście to coś się tworzyło przez 3 miesiące i dopiero później zaczynaliśmy z aktorami to wszystko jakoś łączyć. I co ważne, myślę, że proces twórczy jest najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o spektakl. Daje najwięcej frajdy, takiego wartości dodanej. No i dzięki temu ten spektakl jednak ewoluuje pod aktorów, czy tam z jakichś po prostu pomysłów osób, które nawet powiedzmy nie były od początku w pisaniu scenariusza. Więc myślę, że to jest mega frajda faktycznie dla aktorów i też od nich to słyszymy, że ten produkt końcowy, no to jest fajny, faktycznie dobrze jest zagrać, mega miłe jest usłyszeć jakieś pozytywne opinie na ten temat, ale jednak ten proces twórczy jest czymś wyjątkowym po prostu w teatrze i myślę, że w też innych dziedzinach sztuki.
0: Zdecydowanie. A jak oceniacie premierę? Jaki był odbiór? Jak wam się w ogóle, jak wam się grało? Jak wam się podobało?
3: No to może z perspektywy mojej, ja tak siedziałam na widowni, więc widziałam, że ludziom się podobało, śmiali się w niektórych momentach, a w innych no, wzruszali oczywiście, no bo przestawienie zawsze w różne te tonacje emocjonalne wpada. I ogromne zainteresowanie. Bardzo wiele ludzi było, jakoś udało nam się też dotrzeć z promocją, w ogóle też poza samą Politechnikę, za to się cieszymy, bo oczywiście też u nas, nie tylko jako widz, ale w ogóle jako członek, to zapraszamy także osoby, które nie są studentami. Tutaj nie ma jakiejś reguły. I no, mi się osobiście bardzo podobało przedstawienie. Jestem no, bardzo dumna, że mogę, nie wiem, być przewodniczącą, jakoś reprezentować tych ludzi trochę tak w pewnym sensie i no nawet no, tego słowa mi się nie da opisać, tak jak bardzo właśnie się cieszę, że to wszystko się udało i tak super wyszło.
2: No też jakby z mojej strony, czy już tej bardziej produkcyjnej tego spektaklu, no to z tego, co zostało zasłyszane od aktorów i resztę z sztabu właśnie jakiegoś tak przygotowywanego, technicznego też naszego, no to super wypadł ten spektakl. Wszyscy są zadowoleni. Też bardzo budująca jest ten feedback faktycznie od osób, które przyszły na spektakl, czy tam od rodziny, czy faktycznie nieznajomych, którzy podejdą i powiedzą wow, super robota, mega wzruszające. I no ja nie widziałem za dużo, co się dzieje na widowni, bo byłem tam skupiony na swoich rzeczach, ale nawet aktorzy mówili, że widzieli w niektórych scenach, że na przykład ktoś potakuje i byli jak wow, do kogoś trafiliśmy faktycznie. Szczególnie, że ten spektakl, tak jak Jurka mówi, bardzo, bardzo różne struny trafiał, że były takie momenty śmieszniejsze, były wzruszające, były skłaniające do jakiejś refleksji, może faktycznie nawet może jakiegoś smutku w ludziach, że znajdują ten taki punkt, który mogą uderzyć aktorzy. I ja jako, że byłem przy całym tym procesie, to ja widziałem, jak ci aktorzy też bardzo się rozwinęli w czasie samego spektaklu, że byłem jak wow, cudownie to wyszło. I jestem też mega wdzięczny za tych ludzi, że się pojawili jakby na tej scenie i w tym procesie. Mimo, że no, miejscami nie jest to łatwe. Czasami trzeba iść na jakiś kompromis, ale at the end of the day mamy to i jest to cudowne absolutnie.
0: Myślę, że wywołanie emocji u publiczności i to tak różnych emocji, o których powiedziałeś, to rzeczywiście jest taka najlepsza rekomendacja, że ten spektakl rzeczywiście trafił. Już tak może na koniec zdradźcie nam, jakie macie plany na przyszłość. Czy to będzie spektakl, czy właśnie też audiobook, bo coś wspomnieliście o audiobooku.
3: Tak, jesteśmy podczas stworzenia zresztą z Radiem Aferą, czyli audiobooka Zemsty. Akt pierwszy i jesteśmy już tak powoli przy końcu samych nagrywek, więc to będzie, sądzę, najbliższy, a kolejne, no pewnie następny jakiś spektakl będzie właśnie z tych osób, od tych osób, które już się zgłosiły, że już mają jakiś pomysł, już coś by ich też chcieli. No i pewnie kolejne audiobooki. Jeszcze też myślimy po prostu, czy nie wznowić także warsztatów po prostu takich, na które można przyjść, takich warsztatów darmowych, ktokolwiek przyjdzie, oczywiście po zapisaniu się, no to będziemy tam uczyć trochę improwizacji, trochę takiej no, wspólnej zabawy, można powiedzieć, trochę jak się wysławiać, bo mieliśmy rok temu taką edycję właśnie i się ludziom bardzo podobało. No i sądzę, że to są takie nasze najbliższe plany. Też nie chcę za wiele zdradzać, bo chcę jakoś tak zaprosić po prostu do śledzenia do tak. Całych naszych poczynań.
2: Tak, mamy jakiś tam swój fanpage na Facebooku, Instagrama, też wysyłamy maile do studentów Politechniki, więc warto śledzić, czy akurat coś nam nie wpadnie do głowy. No i oczywiście chcielibyśmy wystawić jeszcze raz ten spektakl, żeby więcej osób mogło go zobaczyć, żeby aktorzy też mogli pokazać to, nad czym naprawdę dużo pracowali jednak i to będzie tak myślę, że na początku następnego roku akademickiego, więc będziemy bardzo serdecznie zapraszać.
0: Świetnie, czyli jest na co czekać, jeżeli słucha nas ktoś, kto jeszcze tego spektaklu Żuraw i Czapla nie widział, to tak jak słyszeliście, będzie być może szansa zobaczyć go na początku następnego roku akademickiego. No i odsyłamy oczywiście na te media społecznościowe Akademickiego Teatru Politechniki Poznańskiej Scena 404. Wam bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Moimi gośćmi dzisiaj była Julia Manikowska, przewodnicząca Akademickiego Teatru PP, i Florian Hołbowski, jeden z reżyserów spektaklu Żuraw i Czapla.

0: Godzina 17.30, to znaczy, że jedzie już do nas pogotowie językowe profesor Haliny Zgółkowej.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, profesor Halina Zgółkowa. Środa, godzina 17.30.
2: Pani profesor, dlaczego kobieta szła, a mężczyzna szedł? Skąd ta różnica czasownika w zależności od rodzaju?
3: To nie zależy od rodzaju. No znaczy, my w tej chwili to odbieramy jako rodzaj. Ale to jest pozostałość z języka prasłowiańskiego. Dziś, no tym chyba rzadko kto wie, czy słyszał, tu by trzeba było narysować jery. To są znaki takie miękkie i twarde były jery, czyli tu następuje tak zwany rachunek jerów. Kiedyś w prasłowiańszczyźnie, a jeszcze i w staropolszczyźnie, żaden wyraz nie mógł się kończyć spółgłoską. Zawsze kończył się albo samogłoską, albo jerem. Właśnie tym znakiem miękkim, pisanym, no, tak jak w rosyjskim, nie wiem to państwo, czy rosyjskim, czy ukraińskim, taki znak miękki, znak twardy. Nastąpił proces, tu w tych przypadkach nastąpił proces historyczny. Szła, mamy A na końcu, czyli samogłoskę. Teraz wytłumaczę. A szedł, czy jest spółgłoska. Rachunek jerów wynikał z tego, że szła, to było szy, jer miękki, czyli ten znak miękki, ły i a. Rachunek jerów rozpoczynał się od końca, czyli a i ten następny znak miękki, on zanikał. I stąd mamy szła. Szedł, to było szy, e, dy, ły i musiał być jer. Jer ostatni zanikał i zostawał szedł. Odmieńmy ten wyraz. Ja szłam, ty szłaś, ona szła. Zawsze jest szłam, proszę, tak jak szłam, jest rachunek jerów. E, szłamy, był jer, następny był miękki, więc mamy e i szyły. Natomiast szedłem, też na końcu był jer, który zanikał i zostawał tak jak szłem. Szedłeś i szedł. Czyli tu mamy tego, czyli tak zwane półsamogłoski, inaczej te jery, które przekształciły się albo w e, albo w a. Ale po co sięgać do tego czasownika? Prościej może pokażmy sobie kotek, ale kotka. Kotek, ale kotka, o kotku opowiadamy. Na końcu jest samogłoska i proszę zauważyć, że między ty a ky nie ma tego e. Pies, ale jest psa. Czyli pies był jer słaby, zanikał i zostało tylko e. Ale psa jest a i kolejny wyraz to jer twardy, on zanikał. Czyli ta półsamogłoska. Czyli, że pamiętajmy, że tego dziś, o tym się już dziś nie mówi i tak się zastanawiamy, dlaczego jest pies, psa, kotek, kotka, czy szedł i szła. Ale jeszcze ciekawszym zjawiskiem jest to, że kobieta i mężczyzna w liczbie mnoga, bo to już jest liczba mnoga, szli, czyli rodzaj męskoosobowy, ale kobiety szły, tak? Ale jeżeli użyjemy takiej formy, kobieta z psem, szli czy szły? Szli. Czyli okazuje się, że pies uosobił, znaczy męskoosobowej formy w liczbie mnogiej nadał kobiecie.
1: Aferowe pogotowie językowe. Napisz

0: programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
1: Autopromocja. Time to wake up.
2: W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga.
3: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
4: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

To już ostatnie przypomnienie, żeby wziąć udział w konkursie, który trwa jeszcze 20 minut do godziny 18. Czekamy na wasze SMS-y. Pod numerem 7148 wpisujcie słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem. A pytanie konkursowe dzisiaj jest inspirowane Światowym Dniem Roweru i brzmi, gdzie najlepiej wybrać się rowerem i dlaczego właśnie w to miejsce. Do wygrania jest jedna wejściówka podwójna na piątkowy Silent na Wolności, więc jeżeli jesteście zainteresowani, żeby sobie trochę w ten piątkowy wieczór potańczyć, no to koniecznie bierzcie udział w konkursie. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23 zł, a na wasze odpowiedzi czekamy już tylko do godziny 18.

zaglądamy jeszcze na chwilkę na Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a mianowicie zaglądniemy sobie w badania o motylach. W artykule o wdzięcznym tytule Co na to motyl? Czytamy o tym, że dwa gatunki motyli tropikalnych reagują na wilgotność, lecz za pomocą odmiennych mechanizmów. Tak wykazały badania naukowców z Zakładu Zoologii Systematycznej Wydziału Biologii UAM, profesora Frirka Molmana i profesor Urszuli Walczak oraz ich współpracowników. Naukowcy prowadzili eksperymenty, w których modyfikowali poziom wilgotności podczas hodowli i badania wykazały, że wielkość plamych ocznych na skrzydłach jednego gatunku zależała bezpośrednio od wilgotności, podczas gdy u drugiego gatunku zależała od jakości roślin, na którą ta wilgotność wpływała. Swoje obserwacje badacze opisali w opublikowanym niedawno artykule, a równolegle prowadzone badanie wykazało, że populacje jednego gatunku pochodzące z różnych stref klimatycznych różnią się pod względem reakcji na temperaturę i wilgotność, co jest zgodne z koncepcją lokalnie dostosowanego wykorzystania sygnałów środowiskowych. Więcej o tych badaniach i nie tylko poczytacie na stronie Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, zatem odsyłamy do artykułu Co na to motyl na stronę amu.edu.pl.

Już 8 czerwca na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej odbędzie się konferencja naukowa Data Science for Engineering and Management. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do prezentacji wyników badań, wymiany wiedzy, dyskusji nad aktualnymi trendami oraz nawiązywania współpracy między osobami zajmującymi się analizą danych, sztuczną inteligencją i ich zastosowaniami w praktyce inżynierskiej oraz menedżerskiej. Wydarzenie to ma umożliwić uczestnikom konfrontację własnych wyników badawczych z opiniami innych badaczy, poznanie nowych kierunków rozwoju oraz budowanie kontaktów naukowych i zawodowych. Ta konferencja to miejsce, dzięki któremu będziecie mogli być o krok przed innymi. Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Zarządzania w sali 001 w godzinach od 9 do 16, już niedługo, bo 8 czerwca. Więcej informacji znajdziecie na stronie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Dobiega końca dzisiejszy studencki patrol do zwycięzcy konkursu, który zgarnie jedną podwójną wejściówkę na piątkowy Silent na Wolności. Odezwa się po programie. Dzisiejszy studencki patrol realizował w pierwszej godzinie Maurycy Mytych, w drugiej godzinie Olga Grumowicz, a prowadziła Marta Broda. Dziękujemy Wam i do usłyszenia już jutro o godzinie 16 w czwartkowym studenckim patrolu.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
2: I've named this one Post Office.
3: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
2: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Autopromocja. Reklama. 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera. Reklama.
4: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: Hej! Jara! Gramy na aferę!
6: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
7: Audycja Gramy na aferę, środa 18:00, jak co tydzień. I dzisiaj będą się działy rzeczy, bo zaczynamy jako chyba największe ogłoszenie z transferów dzisiejszego dnia, czyli nasz nowy redaktor, a już znany już wcześniej jako gość w tej audycji, czyli Piotr Czarnota.
8: Dzień dobry, dzień dobry. Gościowanie wyszło chyba tak dobrze, że zostałem zaproszony tutaj, aby półregularnie pojawiać się przed mikrofonem. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
7: Tak jest, oferta została wysłana, ten transfer był mi obiecany już dawno temu. Przy drugim mikrofonie Michał Płocki, realizuje nas Olga Grumowicz. I Piotr tak naprawdę wchodzi już na pełnej ze swoim tematem i ze swoim gościem.
8: Wjeżdżam na skwer, jakbym zdobył Trafalgar. Dzień dobry wszystkim. Jak mówiłem, będę się tu pojawiał mniej więcej raz w miesiącu. Będę starał się przygotowywać dla was tematy okołosportowe, tematy niebanalne, tematy w jakiś sposób związane na przecięciu sportu i kultury, bym powiedział. To są takie rzeczy, które mnie najbardziej interesują, ale nie tylko. Właściwie od razu na dzień dobry kłam zadamy tej teorii, ponieważ nasz pierwszy gość nie jest człowiekiem kultury, choć człowiekiem kulturalnym.
7: Już właśnie chciałem zaznaczać, że już od razu są dymy.
8: Będzie ciekawie, będzie się działo. Drodzy Państwo, naszym pierwszym gościem jest dżentelmen lokalny. Dżentelmen związany bardzo mocno z sportem poznańskim, natomiast w sposób taki

0: wszystkich, od ludzi pracujących w ochronie po sztab szkoleniowy. Mhm.
1: Coś wyszło w takim razie. Byłoby chyba lepszym sformułowaniem w takim razie. Porozmawiamy dzisiaj o tematach związanych z psychologią sportu. Taką bardziej techniczną, ale też bardziej popularną, o kwestiach związanych z psychologią sportu, z psychologią piłkarską oczywiście przede wszystkim. Na początek jednak chciałem cię zapytać o coś troszkę innego, bo większość z nas ma pracodawców, niektórzy z nas ich lubią, niektórzy z nas mniej, niektórzy mają takie neutralne podejście, ale powiedz mi, jak to jest kibicować swojemu pracodawcy i aktywnie go wspierać, właściwie tydzień w tydzień trzymać kciuki za swojego pracodawcę?
0: To ten, który nie lubi swojego pracodawcy, to współczujemy troszkę, bo praca jednak ważna część naszego życia i spędzamy tam dużą część jednak dnia i miesięcy i lat po kolei. Ja przeszedłem taką drogę od kibica, urodziłem się w Poznaniu, więc zawsze Lech był częścią, nie powiem mocno mojego życia, ale gdzieś był obecny. Więc przeszedłem tą drogę od kibica po pracownika i trochę mi się zmieniła perspektywa. Oczywiście na lepsze. Troszkę więcej widzę, troszkę więcej rozumiem. No z racji nabywanego wykształcenia też nabrałem pewnego rodzaju dystansu, no bo też wiążą mnie tutaj sprawy zawodowe, więc perspektywa się zmieniła, ale cały czas trzymam tak samo kciuki, a może i bardziej, bo jest komu, jest za co.
1: No właśnie, niby perspektywa jest, ale jednocześnie jak piłka zatrzepocze w siatce po jakiejś spektakularnej akcji, to też nie jest tak, że spokojnie siedzisz w kącie, niczym José Mourinho i po prostu kiwasz głową.
0: A skąd pan redaktor to wie?
1: Ja wiem to, ponieważ tak się składa, słuchajcie, że Łukasz jest moim sektorowym sąsiadem i regularnie bywamy razem na meczach Lecha, w związku z czym te emocje sportowe współdzielimy bardzo mocno, no ale tak jak mówiliśmy, spojrzenia mamy i perspektywy troszkę inne, ze względu na to, że Łukasz jest psychologiem, patrzy pewnie trochę inaczej na boisko i pewnie inaczej też reaguje na te wszystkie słowa i komentarze od kibiców, które pojawiają się dookoła, a dzisiaj chcielibyśmy się zająć właśnie takim słowem, które wydaje mi się na stadionie pojawia się w miarę regularnie, rzucane przez kibiców, odmieniane przez wszystkie przypadki, natomiast nie jest chyba tak, że ono jest takie oczywiste i zrozumiałe, i to słowo to mental, ten legendarny mental, o którym wszyscy naprawdę mówili przynajmniej raz w życiu, obserwując jakiekolwiek zawody sportowe. Więc zacznijmy od tego mentalu i spróbujmy na początek rozszyfrować to słowo. Okay. Powiedz mi, co dla ciebie jako profesjonalisty oznacza słowo mental i ile w tym takim popularnym pojęciu mocnego mentalu albo słabego mentalu, ile w tym jest prawdy, a ile jest takiego właśnie popkulturowego bajdurzenia?
0: Wiem, że zostałem zaproszony na rozmowa, a nie wywiad, więc chciałem zacząć może od pytania, jak ty rozumiesz słowo mental w ogóle jako kibic, jako ktoś postronny, bo może się będę mógł do tego odnieść.
1: Okej.
0: Trochę jak na egzaminie, nie?
1: Niech będzie. Słuchaj, no pytaniem na pytanie od razu. No prawdziwy psycholog.
0: Tak
1: po
0: się
1: prostu.
0: Nie robi, ale prawdziwy radio studenckie, psycholog. Więc zostańmy w temacie sesji.
1: Dla mnie, no można by rozbić to właściwie na kilka elementów. Po pierwsze, odporność na stres. Po drugie, sposób, w jaki komunikujesz się z resztą zespołu, w jaki sposób na przykład komunikujesz się też z sędzią, właściwie też z kibicami, jeżeli się komunikujesz w ogóle. Szeroko pojęta sposób, w jaki reagujesz na najróżniejsze sportowe wydarzenia boiskowe, to czy w jaki sposób znosisz porażki i znosisz słabsze momenty, w jaki sposób reagujesz też na te momenty super dobre. Powiedziałbym takie utrzymanie pewnego balansu psychicznego na boisku.
2: Ale tutaj rozwinął. Ja będę dbał, żeby nie było za merytorycznie. Będę troszeczkę robił wrzuty mniej pogłębione, bo często wydaje mi się, że ten mental jest bardzo upraszczany. Że dopasowujemy go do danej sytuacji i interpretujemy wedle tego, jak ta sytuacja poszła, czyli upraszczając, klub przegrywa do przerwy i potem robi łamaka i wygrywa, no oni mają mental.
1: Tak.
2: Ale sytuacja odwrotna, czyli prowadzimy i nie dowozimy tego prowadzenia, no to widać, nie ma mentalu. I

0: myślę, że to jest często bardzo... Jest to słowo, które jest po prostu rzucane wytrychem, żeby sobie jakoś opisać sytuację, która zaszła i nie do końca wydaje mi się, żeby była super bezpośrednio powiązana ze stanem psychicznym.
1: Okej. No to fajnie, że powiedzieliście to, co powiedzieliście, bo teraz mam punkty zaczepienia bardzo mocne od niepsychologów. Trzeba zacząć od tego, że słowo mental jest słowem bardzo potocznym. Oczywiście do języka sportu weszło mental coach, szedł trener przygotowania mentalnego, który często nie jest psychologiem, ale to słowo funkcjonuje i jest wykorzystywane w przestrzeni sportowej przez kibiców, przez trenerów. Ale musimy pamiętać, że słowo przede wszystkim dla komentatorów, dla mediów, dla kibiców. Jest to słowo bardzo ogólne. Jest to słowo potoczne i po drugie bardzo ogólne. Pod słowem mental może kryć się tak naprawdę wszystko, bo możemy mówić o przygotowaniu psychologicznym, psychicznym, możemy mówić o zmęczeniu fizycznym i tak dalej sobie możemy płynąć, tak? Czyli słowo mental jest słowem bardzo ogólnikowym, tak naprawdę nazywającym wszystko i nic. Z perspektywy psychologii, no bo też tutaj zostałem zaproszony jako psycholog, no to my mówimy bardziej o pewnych kompetencjach psychologicznych i teraz powiem to, co Piotr powiedziałeś na samym początku, tak? Że to są pewnego rodzaju kompetencje, od koncentracji po uwagi, po pewność siebie, po samoocenę, po umiejętność komunikacji, rozwiązywania konfliktów, powrotu po kontuzji i tak dalej sobie możemy rozwijać. Więc z perspektywy psychologii słowo mental jest za ogólne, bo w psychologii pracujemy już bardziej na szczegółowych jakichś wyzwaniach, trudnościach. Nie chcę użyć słowa problem, bo też sobie pewnie dzisiaj o tym porozmawiamy, z jakimi trudnościami zawodnicy się zgłaszają i to nie zawsze są to, co w potocznym języku nazwiemy sobie problemami. Z drugiej strony też tutaj padło, że mówimy, zespół wygrywa, to ma silny mental, zespół przegrywa, ma słaby mental. Czyli słowo mental tak naprawdę określa naszą ocenę jakiegoś zachowania, jakiegoś działania. Nie? I to też jest często bardzo nietrafne, ponieważ dając konkretne przykłady, no interesuję się sportem, wy pewnie też panowie, więc będziecie kojarzyć John Terry. Ktoś
2: znam, legenda Chelsea London. Ktoś tam był. Kapitan, lider, legenda. Podobno.
1: Tak, reprezentacja Anglii, Chelsea London. Pamiętacie finał z Manchester United 2008 rok?
0: Ale tam bardzo padało.
1: Bardzo padało. A komentarze jakie były? John Terry nie wytrzymał, miał słaby mental. Czy on miał słaby mental w takim założeniu ogólnym, jak patrzymy poprzez kolejne sezony? No nie. Tak, poślizgnął się. Ostatni finał Ligi Mistrzów, Gabriel Magalhaes. On nie strzelił ostatniego rzutu karnego, nie? Z meczu z PSG. Słaby mental na przestrzeni sezonu. Top zawodnik, autorytet, naprawdę ktoś, kogo możemy pokazywać jako wzór do naśladowania. Jeżeli ostatniego rzutu karnego, słaby mental, no też nie. Oceniamy bardzo szybko, upraszczamy to, co trudno wytłumaczyć, nie? Więc w tym momencie słowo mental jest często traktowane po pierwsze jako ogólnik, co się pojawiło, lub jako opis jakiegoś zachowania, które niekoniecznie musi być trafne.
2: Jasne. A jednocześnie wracając do tego rzutu karnego, ja jak oglądałem ten mecz, ja bardzo przy okazji wszystkich serii rzutów karnych lubię bawić się ze znajomymi w prostą grę pod tytułem strzeli, nie strzeli. I tak patrząc na niektórych zawodników, jednak kiedy podchodzą do piłki, no to patrzę na nich i oglądając już, widząc tych karnych setki, pewnie tysiące w swoim życiu, patrzę na takiego gościa, widzę jaką ma minę, widzę jaką ma małe ciała i myślę sobie, no nie ma szans, żeby w ogóle cokolwiek mu wyszło i bardzo często są trafne te przewidywania.
1: No ale to jest, pamiętajmy, tylko nasza ocena. Ja też zawsze podkreślam, czy to zawodników, z którymi pracuję, czy studentom, których uczę, że zobaczcie, zawodnik nie strzela rzutu karnego, wolnego, nie wykorzystuje tej sytuacji w ostatniej minucie, na przykład meczu, tylko w przypadku karnego, no to podejść do tego karnego. No to jeśli to jest takie proste łatwo ocenić, no to teraz porozmawiajmy o tym, że ten zawodnik się zgłosił, tak, ja jestem gotowy, nie? Więc tutaj co my widzimy, a co się dzieje w głowie zawodnika, to są czasami dwie różne rzeczy. Oczywiście my możemy rozmawiać o naszej ocenie.
2: Jasne.
1: Ale tak wchodząc już typowo w głowę zawodnika, tego nie widać i tutaj się mogą dziać różne procesy. On niekoniecznie może być zbyt pobudzony, może czasami być bardzo mocno skoncentrowany i to wygląda bardzo podobnie.
2: Mhm. Czyli krótko mówiąc, w twoim pojmowaniu tego zjawiska, w twojej pracy codziennej, w ogóle taki koncept jak ktoś ma silną psychikę albo ktoś jest kruchy psychicznie, coś takiego w ogóle się nie pojawia, rozumiem.
1: Jeśli zawodnik na przykład do mnie podchodzi i mówi, że chce popracować nad mentalem, no to jakby sprawa jest oczywista, no bo jestem psychologiem, nie fizjoterapeutą, mm-hmm. czy innym specjalistą z innej dziedziny, więc ja wiem, o co mu chodzi, ale mam punkt zaczepienia, o czym mniej więcej będziemy rozmawiać i w którą stronę będziemy iść. Jeśli chcemy typowo pracować, czyli rozwijać pewnego rodzaju kompetencje, już musimy wejść w szczegóły. I tutaj mm-hmm. samo słowo mental jest niedoprecyzowane i bardzo ogólne, które tak naprawdę nie wyznacza nam kolejnej ścieżki. Tylko daje hasło, że zaczynamy pracować.
2: A co w takim razie taki piłkarz zwykle ma na myśli, kiedy mówi, że chce popracować nad mentalem? Stresuje się? Nie wytrzymuje trudnych momentów? Czy są jakieś takie reguły, co oni wtedy mają na myśli?
1: To zależy od tego, po pierwsze, jakie ma doświadczenie, jakiego jest rocznika, ale chodzi mi o to, na jakim poziomie kariery swojej sportowej w danym momencie jest, bo na różnym poziomie kariery sportowej różne pojawiają się trudności, różne pojawiają się problemy, wyzwania i też z mojego doświadczenia na przykład mogę się podzielić tym, że im zawodnik jest na wyższym poziomie zaawansowania sportowego, tym ta i znowu kolokwializm. Głowa odgrywa ważniejszą rolę, mm-hmm. nie? Ale to, z czym dany zawodnik przychodzi, to jest bardzo mocno zindywidualizowane. To jest tak naprawdę podstawa pracy psychologicznej, indywidualizacja tego procesu.
2: Mm-hmm. Rozumiem. Czyli jednym słowem bardzo dużo da się wyuczyć, bardzo dużo da się wypracować, zwłaszcza, że możesz pracować z takim piłkarzem co najmniej przez jeden rok, mm-hmm. bardzo, bardzo często przez dłuższy okres czasu. Są na pewno jednak takie cechy, które wchodzą w skład tego szeroko pojętego mentalu, których wyuczyć się nie da, z którymi po prostu się rodzisz, prawda?
1: No to są pewnego rodzaju kompetencje, które wychodzą od temperamentu. Ja tutaj też nie chcę tak mocno wchodzić w biologię, ale my przychodzimy na świat z pewnego rodzaju predyspozycjami i możemy na ich bazie po prostu budować, pracować. Ale mm-hmm. zazwyczaj, jeśli sobie rozmawiamy, czy to pracujemy na konkretnych wyzwaniach, które pojawiają się na przykład w danym momencie. To mm-hmm. może być to, co już padło dwukrotnie. Komunikacja, pewność siebie, motywacja. To obszary, na których rzeczywiście możemy w tym momencie pracować i które mm-hmm. w danym momencie naszej szeroko rozumianej kariery sportowej mają nam pomóc wejść na wyższy poziom i rozwinąć się jako zawodnik i dać coś więcej naszemu zespołowi.
0: Mm-hmm. A zanim sobie wejdziemy już w takie szczegóły, to jeszcze mam pytanie, jak wygląda sam proces przystępowania do takiej pracy? Czy klub powiedzmy namawia wszystkich, żeby chociaż podeszli do takiej pracy, czy to jest typowo indywidualna sprawa, że ktoś wyraża chęć, że okej, w tym momencie potrzebuje takiej pracy i wtedy dopiero podchodzi i coś się zaczyna?
1: To oczywiście zależy od środowiska, w którym dany psycholog, no i teraz już otwieramy szufladę, czy jest dostępny, bo ciągle dostępność psychologów sportu w klubach nie jest tak powszechna, jakby się mogło wydawać. My wszyscy rozmawiamy cały czas, że psychologia to jest duża część tego przygotowania i wykonania, a na końcu jak wejdziemy w szczegóły, to się okazuje, że wcale tak dobrze nie jest, bo warsztaty czy propozycje korzystania z pomocy, no słowo pomoc jest złe słowo, bo to już takie wyciąganie wsparcie. Kogoś z dołka, wsparcie, o super, nie jest aż tak powszechne. Często jest tak, że kluby zachęcają, organizują pewnego rodzaju spotkania, mówię ze swojej perspektywy, ze swojej pracy, jest zaproszenie, jest zbadanie potrzeb zawodników grupy lub po prostu jest otwarty dostęp do psychologa i wtedy już zawodnik sam decyduje kiedy, gdzie i w wyznaczonym miejscu przez psychologa, ale mhm. kiedy chce i w jakim zakresie z tej pomocy korzystać. Tutaj Piotr też powiedział, że czasami można rok pracować, ale często jedna konsultacja jest wystarczająca, szczególnie wtedy, kiedy cel działania jest jasno określony. Jeśli zawodnik przychodzi, ma problem z koncentracją, no to pracujemy typowo nad tym i czasami 2-3 spotkania już mogą dać coś, co pomoże temu zawodnikowi grać na przykład lepiej.
2: O tym postrzeganiu psychologii w sporcie, zwłaszcza w polskim sporcie, jeszcze później porozmawiamy. Natomiast słysząc właśnie to podejście, jedno spotkanie, kilka spotkań, sezon, dwa sezony i tak dalej, zastanawiam się, na ile psychikę sportowca da się w ogóle zmierzyć. Na ile ty pracujesz na jakichś konkretnych, wymiernych danych pracując nad czymś, co jest no, z natury rzeczy sprawą dość nieuchwytną. I na koniec jeszcze byś mi powiedział, kiedy stwierdzasz, że twoja praca przyniosła efekty?
1: Jeśli mamy określić, jak, na ile procent na przykład jest ważna ta praca psychologiczna, czy ten mental, no może w kontekście naszej rozmowy, tak? Jaki to jest procent naszego przygotowania, to tutaj cyfry są bardzo mocno zróżnicowane i tak naprawdę nie można określić takiego typowego procenta. Często mówimy tak, że przygotowanie psychologiczne jest 50% wykonania. No, czyli dajemy, jest 50%, później mamy z drugiej strony przygotowanie techniczne, taktyczne i motoryczne i to jest pół na pół. Z drugiej strony ktoś inny powie, że ta głowa gra decydującą rolę, no czyli dajemy 50+. Inni mówią, że jeśli, taką metaforę użyję, mamy cztery szklanki, gdzie każda szklanka to jest inny obszar przygotowania, techniczny, taktyczny, mentalny i motoryczny. I każdy zawodnik ma ileś tej wody nalane do tych szklaneczek. Ktoś jest lepszy motorycznie, ktoś jest na poziomie psychiki lepiej przygotowany, tutaj jakby wyselekcjonowany, ktoś lepszy taktycznie i technicznie. No i później mamy jedno naczynie, które jest jednolitrowe i wszystko wlewamy do jednego naczynia. No i kto ma więcej w tym naczyniu, ten wygrywa. I tak to można określić. Tylko że, co trzeba zaznaczyć, jeśli sobie spojrzymy, mamy przykładowo bieg w finale Igrzysk Olimpijskich, bieg na 100 metrów. Wyobraźcie sobie, 8 zawodników stoi w pozycji niskiej. Jakbyśmy w tym momencie dali im takie same ubrania, takie same stroje, to często nie będziemy w stanie ich odróżnić od siebie, bo oni są tak bardzo podobni na przykład.
2: Na
1: tak?
2: najwyższym poziomie te różnice są bardzo niewielkie.
1: Bardzo małe. W piłce nożnej możemy rozmawiać, że jest trochę inna jakby budowa czy postawa zawodnika, no bo bramkarz, a gdzieś boczny pomocnik, no to wiadomo, że ten musi być szybki, ten musi być wysoki.
2: Jasne.
1: Charakterystyka gry. Ale w tym momencie, jeśli sobie spojrzymy na najwyższym poziomie wykonania sportowego, zawodnicy są na poziomie na przykład motorycznym, technicznym, bardzo do siebie podobni. Więc nawet jeśli powiemy, że ta psychologia to jest 0,5%, to już jest bardzo, bardzo dużo. Bo te 0,5% to jest czasami ułamek sekundy w reakcji, gdzie my już odchodzimy na 5-6 metrów i nas ciężko dogonić, czy podchodzimy do tego karnego i po prostu trafiamy. A kiedy mówimy, że ta praca jest wykonana dobrze, kiedy ta praca już może być zakończona, to często wychodzi od samego zawodnika, ale z mojej perspektywy często obserwujemy zachowania danego gracza i widzimy, że on w tych zachowaniach jest już bardziej na przykład skuteczny. Wchodzą pewnego rodzaju automatyzmy zachowania, więc to jest dla mnie często taka informacja, że te predyspozycje, nad którymi tutaj pracujemy na tych spotkaniach, już są na tyle procent opanowane, że zawodnik wychodzi z tego, powiedzmy, dołka i w tym momencie już zaczyna być coraz bardziej efektywny. No i to jest główny cel naszej pracy na poziomie na przykład sportu tego bardziej wykwalifikowanego, żeby sportowiec był po prostu efektywny.
2: Czyli ty w jakiś sposób w swojej pracy, tam nie wiem, w swoich notatkach operujesz na liczbach, że właśnie tam element koncentracji został podniesiony o ileś tam i oceniasz go w tym momencie na tyle a tyle? Czy jakby określasz takie kwestie właśnie trudno namacalne jakimiś twardymi liczbami?
1: A czy już chodzimy w narzędziownik? A to mogę powiedzieć, bo to nie jest żadna sztuczka magiczna.
2: Ciekaw jestem po prostu, czy rzecz pod tytułem ludzki mózg, właśnie psycholog, jest w stanie ocenić, że ten ma 49, a ten ma 65.
1: Bardzo bym to upraszczał w tym momencie, więc powiem, że nie, ale w psychologii jest takie piękne słowo, obiecałem sobie, że go nie powiem podczas dzisiejszej audycji, ale muszę. To zależy, tak, więc to zależy, zależy od narzędzia, jakie wykorzystamy i czasami stosujemy coś, co się nazywa, no z takiej kuchni psychologicznej, skalowaniem i w tym momencie, kiedy się pojawia na przykład zawodnik na skali od 1 do 100, on mi, do 100 czy do 10, on mi pokazuje, na ile w tym momencie jest przygotowany, jak siebie ocenia, no i w trakcie trwania procesu, czy szkolenych ćwiczeń, spotkań, takim wymiernym efektem jest to, jak ten zawodnik na tej skali się przesuwa w górę, w kierunku tej cyfry na przykład coraz bardziej oczekiwanej, więc jeśli mówimy o jakimś procencie, czy jakichś punktach, tak to możemy ocenić, ale nie jesteśmy w stanie ocenić, że ktoś ma mental na 82% na przykład, no bo tak to
0: tak,
1: nie działa.
0: Tak, bo właśnie zakładam, że jest po prostu wyłącznie indywidualny wskaźnik, gdzie indywidualna osoba jest w stanie poczuć się lepiej bądź gorzej, a nie coś, co możemy porównywać między dwoma osobami, bo to mi się od razu kojarzy, że w mojej przeszłości, jak jako harcerz pracowałem z dziećmi, jak byliśmy jakieś pielęgniarki i dziecko miało powiedzieć, jak bardzo go boli w skali od 1 do 10, no to oczywiście, że boli na co najmniej 9, no bo wiadomo, taka jakakolwiek ocena na skali czegoś, co nie jest mierzalne, no średnio się przykłada i myślę, że za chwilkę przejdziemy sobie już do jakichś takich konkreciorów, ale po króciutkiej przerwie, gdzie poleci piosenka po raz pierwszy od długiego czasu w tej audycji. Nie jest to przypadkowa piosenka.
2: Nie jest to przypadkowa piosenka, usłyszeliście ją już w tej zajawce programu Gramy na Aferę, ale ja postanowiłem, że na debiut swój przypomniemy ją w całej okazałości.

0: Kiedyś to była muzyka w Premier League, dzisiaj nie ma muzyki w Premier League.
1: Nie mam, potwierdzam, jest zero muzyki.
0: Kasabian Fire, gramy na aferę 98.6. Ciągle rozmawiamy z Łukaszem o kwestiach związanych z psychologią sportu. Chciałem cię zapytać o to, co już troszeczkę zahaczyliśmy, czyli o to postrzeganie twojego zawodu w Polsce i w ogóle w świecie sportu. To podejście chyba bardzo mocno się przez lata zmieniało. Pamiętamy taki chyba najsłynniejszą wypowiedź polskiego trenera na temat zawodu psychologii z roku 2012, kiedy to Franciszka Smudę zapytano, czy będą nowe etaty, czy się pojawi psycholog. On powiedział, że nowych etatów nie będzie i psychologa w kadrze też nie będzie, bo nie mamy w drużynie wariatów. Chyba sporo się zmieniło od tego czasu, nie? Przez ostatnią, nie wiem, powiedzmy dekadę, 15 lat chyba postrzeganie tego zawodu w Polsce się mocno zmieniło. Powiedz mi, jak się rozwinęła pozycja psychologa sportowego w Polsce i jak wyglądamy na tle Zachodu?
2: Ja jeszcze przypomnę, że w tym zespole trenera Smudy takie słowa padły, a na końcu i tak Paweł Habrat się znalazł w sztabie szkoleniowym i przygotowywał na zespół podkontynentalnym do Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Mhm. Tak, jesteśmy coraz bardziej świadomi, to na pewno my jako ludzie w ogóle, więc to się przekłada już na zawodniku, no bo zawodnik to przede wszystkim człowiek, więc tak jak kiedyś ta świadomość była bardzo mocno ograniczona i wielu ludzi uważało, że jeśli idzie do psychologa w ogóle, a nawet jeśli idzie do psychologa sportowego, gdzie to tak mniej razi w oczy, to i tak to będzie świadczyć, że jest coś ze mną nie tak i grupa będzie mnie uważać, że jestem mniej wydajny, jestem bardziej problemowy, więc tutaj mnie odsuną od składu, więc tutaj się pojawiały takie bariery, nomen omen psychologiczne. Teraz to się bardziej zmienia, ponieważ z jednej strony właśnie poziom świadomości urósł, czyli ten psycholog jest, bym powiedział, odczarowany, czyli to jest osoba, która nie tylko, z którym nie tylko spotykamy się, kiedy jest trudność, ale spotykamy się przede wszystkim, może głównie przede wszystkim, kiedy jest dobrze. Kiedy ja jako sportowiec chcę być coraz lepszy, to ja muszę budować. No tak jak buduję formę fizyczną, tak muszę budować moją formę psychiczną, formę mentalną, no znowu wracając do tego słowa. Więc tutaj świadomość samych zawodników się rozwija, no też jest inne pokolenie, bardziej świadome potrzeb i tutaj, ale już chodzimy na inną rozmowę. Z drugiej strony dostępność psychologów jest większa, więc to też zwiększyło możliwości, poufności i wielu zawodników, nie chcę powiedzieć, że to jest świadomości sztabu, ale też działa z psychologiem na własną rękę, tak bardzo prosto o tym opowiadając, chociaż porównując, bo to też o tym warto powiedzieć, w porównaniu do tej mistycznej Europy Zachodniej, tak, którą, co my tak często lubimy używać, tak, to jednak ciągle jesteśmy w ogonie tej dyspozycji, tej dostępności do psychologii sportu i możliwości jej w pełni wykorzystania w klubach sportowych. Żeby dać konkretny przykład, w klubach Premier League są programy w akademiach, gdzie zawodnicy muszą, znaczy to nie jest taki przymus, że jeśli nie będą korzystali, no to będą wydaleni z akademii jakiejś, ale mają bardzo bardzo taki klarowny nacisk, żeby z psychologiem po prostu pracować, bo jest to traktowane jako naturalny element przygotowania do rywalizacji, normalna cegiełka do rozwoju sportowego. U nas często to jest ciągle dodatek.
0: Jasne. Psychologia sportu w ogóle chyba jest relatywnie nową dyscypliną. Z tego co czytałem, to niby pierwsi psychologowie sportowi pojawili się jakieś 100 lat temu, ale tak na poważnie i z kopa wydaje mi się, że ta dyscyplina startowała kiedy? W latach 60. Właściwie są takie poważne zręby tej nauki.
2: Pierwsze eksperymenty, może duże słowo, Norman Tripp, który zaobserwował, że kolarze, które jadą w grupie, jadą po prostu szybciej, tak? I to nie są wcale odległe lata. No oczywiście teraz dostępność, możliwości, środki finansowe, żyjemy w bezpiecznych czasach, więc poszczególne dziedziny nauki mają dużą przestrzeń do tego, żeby się rozwijać. I teraz nie chcę użyć słowa kolokwialnego bardzo, Powiedziałem, że nie chcę go użyć, a i tak mam w głowie, dawaj, że go użyję.
0: Dawaj.
2: Że jest boom na psychologię sportu, ale tak jak powiedziałem poprzednio, ciągle jesteśmy gdzieś tam z tyłu, jeśli o taką w porównaniu na przykład do tych krajów jak Anglia, jak Niemcy. Jest lepiej, ale nie ciągle idealnie.
0: A powiedziałbyś, że to jest taki stały proces, czy były jakieś takie przełomowe wydarzenia, albo jacyś przełomowi sportowcy, którzy jakoś naświetlili bardziej zjawisko psychologii sportu? Mam wrażenie, że jak z wieloma rzeczami w polskim sporcie, Robert Lewandowski tutaj był jakimś tam ważnym czynnikiem, który naświetlał.
1: Trzeba pamiętać Adam Małysz z Kamilem Wódką, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Profesor Jan Blecharz. To słynne muszę oddać dwa równe skoki.
0: Aha.
2: Czyli też to była w Polsce, tak? Pierwsza, myślę, że tak sięgając z pamięcią, jeden z pierwszych, żeby dać sobie taki margines błędu, jeden z pierwszych zawodników, którzy otwarcie powiedział, on tam w pewnym momencie chciał kończyć karierę, przypominam, ale zaczął pracować z fizjologiem i z psychologiem z AWF-u w Krakowie i psychologiem był profesor Jan Blecharz, który zaczął taką pracę mentalną z zawodnikiem, zaczął go przygotowywać i wtedy się pojawiło słynne zdanie w takiej nomenklaturze medialnej, że on, zawodnik, musi oddać dwa równe skoki. I to było hasło, które mówiło, że on się nie skupia na wyniku, on się nie skupia na tym, jedzie na skoczni i on musi wygrać, tylko on musi oddać dwa równe skoki i to już było rozkładane na czynniki pierwsze, czyli co ja muszę zrobić przed skoki, dzień przed startem, w dzień startu, na skoczni, jak już siedzę na belce startowej, czyli było sfokusowanie nie na wynik, tylko na rozwój, na konkretne zadania. A wiadomo, że jeśli dobrze wykonam konkretne zadania, to zwiększam prawdopodobieństwo pozytywnego wyniku. Więc myślę rzeczywiście, że to był taki sportowiec, który jako pierwszy przyznał się do współpracy z psychologiem, ale oczywiście w szerokim także rozumieniu wielu mistrzów olimpijskich zaczęło już otwarcie mówić o tym, że pracują psychologicznie, że to daje im określone rezultaty i może nie polecali i nie reklamowali, ale sama ich postawa, ich wyniki mówiły za tym, że ta praca jest uzasadniona.
0: A czy jednocześnie mimo tych wszystkich postępów praca psychologa sportowego jest jeszcze w jakiś sposób stygmatyzowana i czy są tam zawodnicy, trenerzy czy otoczenie, którzy dalej z pewną nieufnością i jakimś takim może nie pogardą, ale patrzą właśnie na to, że jeżeli idziesz do psychologa, to znaczy, że jednak coś z tobą jest nie tak, albo po prostu jesteś, że tak powiem, miękki?
2: No to już zaczynamy mówić o poglądach bardzo często.
0: Tak, tak.
2: To jak na co patrzy, jak patrzy na świat, tak?
0: Pytam czysto ciebie właśnie o vibes, które masz dookoła.
2: Oceniać środowisko sportowe, to jest potrzeba, jest świadomość, jest ten element zachęcania, promowania, więc myślę, że kierunek, w którym zmierza polski sport, jeśli chodzi o wykorzystanie psychologii sportu, to jest ten kierunek właściwy.
0: Okej. Okay. Bardzo mnie to cieszy.
1: Jak jesteśmy w tym momencie, to myślę, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to jest z tą presją? Kto ma większą? Piłkarz czy pielęgniarka?
2: Oj, wiem, do czego jest uderzane. Znaczy ogólnie czym jest presja? Presja to jest chęć spełnienia cudzych i własnych oczekiwań. Tak, zawodnik, jeśli my dajemy bardzo dużą presję jako kibice, to znaczy, że bardzo dużo oczekujemy od danego zawodnika. Zanim odpowiem o zawodzie pielęgniarki, chociaż się na tym nie znam, to Iga Świątek na Igrzyskach Olimpijskich opowiadała, że trzeba przeogromną presję. No, Iga Świątek jedzie na Igrzyska Olimpijskie, wtedy jeszcze była pierwszą rakietą na świecie, więc ona musi przywieźć medal. I musi przywieźć medal złoty. Nie może być czwarta, piąta. To w tym momencie nie jest człowiek, tylko to jest postać, która za chwilę przyjdzie ze złotym krążkiem. I to była tak ogromna presja, że oczywiście Iga Świątek pracuje z psychologiem, ale sama deklarowała, że to jest w pewnym momencie zbyt duże obciążenie. I przegrała półfinał i po meczu, to żeby tak być precyzyjnym, po meczu o trzecie miejsce, które wygrała, powiedziała, że zmieniła trochę perspektywę. Czyli no ona nie musi zaspokoić potrzeby całego społeczeństwa i Polaków, tylko ona być może jest ostatni raz na igrzyskach, być może to jest taka jej wielka przygoda, więc w tym momencie ona się tym bawi. Więc już teraz nie idę na medal, tylko w tym momencie idę na grę, idę na zadanie, idę na... w cudzysłowie dużym idę w tą zabawę w tenis, a że miała umiejętności, była przygotowana, to to przyniosło efekty takiego rozluźnienia mentalnego i ona zagrała dobry mecz. Jeśli chodzi o ten zawód pielęgniarki, bo do tego też musimy uderzyć, ja znam ten cytat, to myślę, że i to jest dobry cytat i zły, bo z jednej strony oczywiście, jeśli mówimy o kimś, kto pracuje na oddziale onkologicznym, to to jest przeogromna presja i odpowiedzialność. Z drugiej strony te dwa rodzaje odpowiedzialności są zupełnie inne. Więc tutaj oczywiście chylimy czoła przed zawodami medycznymi, wszyscy, którzy dbają o nas, także w tych najtrudniejszych momentach. I wiemy, że to jest duża odpowiedzialność i trzeba do tego być przygotowanym. Z drugiej strony no, ciężko powiedzieć, że zawodnik, który podchodzi piłkarz do rzutu karnego, on tej presji nie czuje i nie ma prawa, tak? No bo nie jest tutaj bezpośrednio, nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, że on nie ma prawa na przykład czuć presji. On ma czuć presję, ale oczywiście mówimy o innym kontekście sytuacyjnym, więc też no, musimy troszkę inaczej te akcenty rozkładać.
0: Myślę, że w sporcie ta presja też wygląda trochę inaczej przez to, że twój performance jest właśnie bezpośrednio kwantyfikowalny, bezpośrednio przekładalny na rzeczy takie jak miejsce w tabeli, czy wygrałeś jakiś finał, czy gdzieś doszedłeś i tak dalej, i tak dalej. Kiedy właśnie wykonujesz tak zwany poważny zawód, to wtedy po prostu całe twoje życie wygląda w taki sposób, a jednocześnie to nie są rzeczy, które po prostu mierzysz sukcesy i porażki, które właśnie można zapisać sobie cyferką typu twój wynik na 100 metrów albo liczba bramy, które strzeliłeś w danym sezonie. Ja pamiętam taki słynny wywiad koszykarza NBA Giannisa Antetokounmpo, który zdobył tytuł mistrza NBA i tytuł MVP i w następnym sezonie byli murowanymi faworytami do obrony tego tytułu i odpadli w pierwszej rundzie playoffów i właśnie tam w trakcie wywiadu dziennikarz zapytał go, czy uważa, że ten sezon to porażka. I on wtedy bardzo mocno się odpalił, pamiętam, i zaczął właśnie opowiadać o tym, że całe jego życie jako sportowca to jest pewnego rodzaju proces i czy ty, drogi dziennikarzu, jak napiszesz na przykład słabszy tekst albo zrobisz słabszy wywiad, to czy uznajesz, że poniosłeś porażkę w swoim zawodzie? Świetnie. On właśnie tego tak nie widział i mimo tego, że było to potknięcie, które właśnie czysto z takiej matematyczno-sensacjonalistycznej strony można by powiedzieć, że została odniesiona porażka, to właśnie Giannis zupełnie na to tak nie patrzył.
2: No pamiętajmy o tym, że sukces, porażka w sporcie oczywiście jest elementem wypracowania i można się do tego w większym stopniu przygotować, ale często to jest szczęście. Przywołam Johna Terego znowu. Zła pogoda, gdzie się but ucieknie i tego rzutu karnego nie strzelimy i w tym momencie cały zespół przegrywa, więc tutaj szczególnie w grach zespołowych ta porażka może przyjść z najmniej oczekiwanej strony, bo ja mogę zagrać na przykład bardzo dobry mecz, czyli ja mogę pracować z zawodnikiem, który zagra super zawody, ale jego kolega, który stoi na przykład na bramce, popełni błąd, niezamierzony błąd, błąd przypadkowy i przegramy, czy zespół przegra 1-0, więc w tym momencie możemy uznać, że ten mecz jest stracony, a sam zawodnik na przykład może oceniać siebie na bardzo wysokim poziomie, oceniać, że jego wykonanie było bardzo dobre, więc tutaj też musimy sobie uzmysłowić, że ta porażka jest często wypadkową wielu, wielu różnych zmiennych, których czasami jesteśmy w stanie zmierzyć.
0: To jeszcze na sekundę wracając właśnie do presji i samych tych rzeczy, które ty podejrzewam, że wykonujesz na co dzień, bo życie sportowca, życie piłkarza to jest taka jedna wielka sinusoida miłości i nienawiści. Gdy są wielkie sukcesy, to wydaje się, że po prostu latasz, a gdy zdarzy się słabszy okres, no to wszystko cię bardzo mocno przygniata. Ja cię chciałem zapytać, w jaki sposób ty uczysz zawodników żeby nie odlecieli w tym takim sportowym haju, i z drugą strony też jakie kroki wykonujesz, żeby spróbować z takiego sportowego dołka ich wyciągnąć?
2: Okej, okay, no jeśli chodzi o sportowy dołek, zaczynając od tyłu, no to zależy jaka jest trudność, czyli w jakim obszarze przygotowania mentalnego dany zawodnik odczuwa deficyty. Przykładowo, bo to też łatwo określić, jeśli zawodnik przestaje się mniej pewnym siebie, bo też pewność siebie, to co warto znaczyć, buduje się na sukcesach, a nie odwrotnie. Zawodnik, który wygrywa, jest pewny siebie, zawodnik, który jest bardzo pewny siebie, nie musi wygrywać, więc w tym momencie proponujemy zawodnikowi, żeby wyznaczał sobie małe cele, które na przykład może osiągnąć, żeby pojechał na zawody niższego szczebla, żeby zmierzył się z zawodnikami teoretycznie słabszymi, ale odniósł ten sukces. Więc w tym momencie, jeśli pojawia się jakaś trudność, no to już to jest praca, znowu powtórzę, ale to jest prawda, jest bardzo mocno zindywidualizowana. Więc jeśli jest ten dołek, te słowo, które tutaj padło, no to szukamy przyczyny, tak, szukamy rozwiązań i wprowadzamy pewnego rodzaju środki zaradcze, pewnego rodzaju narzędzia, ćwiczenia, metody, samoobserwacje i sobie po prostu pracujemy. Jak długo, zależy często od samego zawodnika. Ja też jeszcze zawsze mogę podpowiedzieć, ale jednak tutaj dobrostan samego gracza jest kluczowy. Żeby za wysoko nie odleciał, często przesuwamy cele. Dbamy o to, żeby te cele były realistyczne, żebyśmy obserwowali, jak dane zachowania, a możemy sobie przy pewności siebie, to może tak się podczepiając znowu pod ten termin, którego już użyłem, możemy mówić o takim przeformowaniu, czyli o arogancji zawodnika. Czyli ja bardzo często wygrywam, więc staję się arogancki.
0: Czyli nonszalancki.
2: Zespół zaczyna mi przeszkadzać w osiąganiu sukcesu, no bo to ja jestem najlepszy, tak? Więc w tym momencie ja przestaję pracować na wynik, tylko zaczynam pracować na siebie. Kiedy przegrywam, no to nie ja przegrywam, tylko wy przegraliście. Bo ty zrobiliście coś nie po mojej myśli. Jeśli wygramy, no to ja wygrałem. I wtedy oczywiście musimy też zupełnie inaczej pracować, przesuwać te granice, wprowadzać dyscyplinę, pokazywać wartość gry zespołowej w przypadku piłki nożnej. Więc tutaj są określone techniki, metody, gdzie możemy pracować z danym graczem.
0: Okej. Okay. Dobrze, zaraz ta przerwa. Ostatnie pytanie i spróbuję odpowiedzieć bardzo krótko. Rozumiem, że pracujesz wyłącznie z zawodnikami indywidualnie, czy zdarzają ci się jakieś zajęcia drużynowe też?
2: Miałem odpowiedzieć bardzo krótko, więc mogę odpowiedzieć tak albo nie.
0: Czyli są zajęcia drużynowe?
2: Są zajęcia zespołowe, ze sztabem, bez sztabu, ale także indywidualne konsultacje psychologiczne.
0: Okej. Okay. To jeszcze rozwiniemy. Podejrzewam, że większość z tych naszych pytań można by rozwinąć właściwie na całą audycję. No ale wrócimy za moment.
1: Tak jest. Teraz widzę, że mamy na rozkładzie hańbę Joba Dylana.
0: Do dzieła.

0: audycja Gramy na Aferę. Wracamy sobie na ostatni segment. Rozmawiamy cały czas o psychologii sportu. I w trakcie naszej rozmowy starałem sobie tak pomyśleć o mnie jako potężnym sportowcu, który pobiegł parę razy w jakimś biegu. I jakie rzeczy mogłyby mi najbardziej, powiedzmy, pomóc w tym? I jedna rzecz, o której wcześniej nie myślałem od tej strony współpracy z psychologiem, są wspomniane przez ciebie problemy z koncentracją. Mhm. I zawsze uznawałem to za coś, co jest, powiedzmy, do wypracowania w jakiś inny sposób. I jakie są w ogóle narzędzia psychologiczne pracy z tym? Oczywiście wiadomo, podejdziemy do tego, że zawsze jest indywidualnie.
1: No, zgodnie z prawdą. Jeśli mówimy o sportowcu, a też rozmawiamy o tobie jako sportowcu rekreacyjnym bardziej.
0: Wiadomo.
1: To ja na pewno bym postawił taki akcent, jeśli miałbym coś zaproponować, na wyznaczanie celów. Czyli co tak naprawdę chcesz, w jakim czasie, jakie krótkie kroki, jakie małe cele do tego cię mogą doprowadzić. Czyli ja często mówię, jak ludzie chcą zacząć w ogóle biegać, to nie rzucamy się od razu na maraton, tylko pobiegnij kilometr, dwa, pięć, zapisz się na tą piątkę, przebiegniesz już 12 kilometrów, zapisz się na tą dychę i step by step, klasycznie. Z drugiej strony patrz na swój... na swoje bieganie jako na pewnego rodzaju proces. Także wszystko wymaga czasu, wszystko wymaga odpowiedniego zaangażowania. W tym procesie także, jeśli popełnisz błędy, czyli zjesz coś słodkiego, czy wesele spędzisz piątkowy wieczór, to nie jest przekreślenie twojej całej kariery, tylko to jest normalny etap naszego życia, funkcjonowania, a ty te się dalej baw po prostu i wracaj. Jeśli chodzi o koncentrację uwagi, bo to była druga część pytania, nie chcę wchodzić mocno teoretycznie, bo ja to zawsze lubię taki model Roberta Niefelera, który pokazuje, że mamy cztery w ogóle rodzaje koncentracji uwagi, więc tutaj byśmy mogli sobie całą audycję na to poświęcić, ale w piłce nożnej na przykładowo każda pozycja taktyczna może wymagać innego rodzaju koncentracji uwagi po prostu, bo jeden zawodnik musi skanować pole gry, czyli musi być na tyle świadomy wszystkich bodźców, że musi bardzo sprawnie wybierać, na który bodziec reaguje, czyli gdzie ja mam w tej sekundzie podać piłkę, bo za ułamek sekundy sytuacja się zupełnie zmienia, bo tam mi się pojawia noga przeciwnika. Mhm. A kiedy strzelam karny, no to już muszę się skupić bardzo wąsko na przykład, więc tutaj jest już elementy dostosowane. Ja wiem, że to już padło i w pytaniu to się zawarło, że jest indywidualizacja, no ale zgodnie z prawdą musimy spojrzeć, jaka jest potrzeba danego zawodnika, na jakiej pozycji taktycznej on na przykład gra i w jakich elementach on tą koncentrację ma wykorzystywać. Ćwiczeń, narzędzi jest naprawdę bardzo dużo. Zapraszam na swoje warsztaty.
2: Słuchaj, za moment przejdziemy do plagów i na pewno będziesz mógł opowiedzieć o tych wszystkich rzeczach, którymi się zajmujesz. Jeszcze bym wrócił do samego początku tej twojej odpowiedzi, bo to mnie zaciekawiło. Mówiłeś o stawianiu sobie celów, na przykład w przypadku biegania. Czy dobrze zrozumiałem, że lepiej jest stawiać sobie takie cele konkretne niż takie bardzo szerokie, w sensie gdyby na przykład właśnie w przypadku chociażby biegacza, gdyby Michał chciał stać się lepszym biegaczem, to lepiej by było, żeby nie mówił sobie chcę być lepszym biegaczem, tylko żeby powiedział sobie za tyle a tyle czasu osiągnę taki a taki wynik albo przebiegnę tyle i tyle kilometrów.
1: Oczywiście powiedzenie chcę być lepszym biegaczem nic mi nie zaszkodzi, bo to określa naszą też motywację, więc czegoś chcemy, więc warto to sobie sprecyzować, ale jeśli już mówimy o drodze, to lepiej sobie stawiać takie małe kroki, małe wyzwania. Często powtarzam zawodnikom, że jeśli sobie wyznaczamy takie naprawdę króciutkie, krótkoterminowe cele, z treningu na trening, to po pierwsze my zauważamy, że my ten mały cel jesteśmy w trakcie treningu zdolni do tego, żeby go osiągnąć, więc wzrasta nasza pewność siebie, że jestem w stanie osiągać to, co sobie założę. Jeśli mamy w miesiącu tych treningów 30, załóżmy, że codziennie mam trening, no to osiągam 30 małych sukcesów. Mhm. To tak trochę mówić, mamy duży zbiornik z wodą i chcemy go wypić na raz, bo chcemy przebiec ten maraton, chcemy wygrać mistrzostwo świata, chcemy coś. I to nie jest nic złego, chcę to wypić, ale nie jesteś w stanie tego zrobić na raz. Tylko musimy brać małe szklaneczki, małe łyżeczki i sobie codziennie troszkę z tego wiaderka tej wody wylać, po to, żeby na końcu ta wanna była pusta. Więc w tym momencie wiaderko, wanna. Podobne są do siebie, więc dlatego mi się tak skojarzyło. Więc o to przede wszystkim chodzi, tak? Żeby nie patrząc, że ja chcę i mi się nie udaje. Bo jak nikt nigdy nie biegał, no to 5 kilometrów, to dla ludzi, którzy biegają, chociaż rekreacyjnie, to jest nic. Ale jak ktoś nigdy nie biegał, to jest Kilimandżaro jego możliwości.
2: Jasne.
1: Więc w tym momencie musimy skupiać się na tym, co jest rzeczywiście możliwe i przesuwać tą granicę o ten milimetr do góry. I to jest taka nie chcę powiedzieć najczęściej polecana, bo to też słowo najczęściej to jest taka gradacja, a kto poleca? Od razu się kłania drugie
2: źródło
1: pytanie.
2: Źródło poproszę.
1: Ale taka jedna z metod, która jest ja uważam swojej praktyki jedną z takich najbardziej skutecznych. O, może tak.
2: Okej. Okay. Słuchaj, Michał, ty skorzystałeś tutaj z darmowej porady psychologii sportowej, to jeszcze ja skorzystam w takim
0: jak
2: razie.
0: Jak zapraszam.
1: Audycja nie zawiera lokowania produktu.
0: Ale pamiętajcie, że to jest tylko dla nas. Nie możecie z tego korzystać.
2: Proszę nie korzystać z tego. On biega, a ja gram w snookera i jest to naprawdę bardzo, bardzo okrutna dyscyplina sportu, która wymaga gigantycznych pokładów koncentracji, której nie mam i gigantycznej powtarzalności, nad którą bardzo pracuję. Natomiast wszyscy trenerzy i zawodnicy zawsze powtarzają jedno kluczowe słowo: wizualizacja w trakcie gry w snookera. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym? Bo podejrzewam, że wizualizacja, na przykład jak strzelasz rzut karny, czy wykonujesz rzut wolny, czy wykonujesz jakąkolwiek inną operację na boisku piłkarskim, jest również procedurą, która jest absolutnie polecana po to, żeby wzmocnić swoją pewność siebie, żeby wzmocnić swój mental.
1: Znaczy, wizualizacja jest jedną z metod. Ja tutaj od razu, jak zadawałeś pytanie, to sobie już trzy w głowie ułożyłem, więc szkoda, że się zatrzymaliśmy w tym pytaniu. Ale tak, wizualizacja to jest jedna z technik, która pomaga nam może nie przewidywać to, co nastąpi, ale już starać się na przykład wejść w rytm meczowy, wejść w rytm startu. Zobaczcie czasami, jak obserwujecie właśnie tych 100-metrowców albo obserwujecie pływaków i oni stojąc na tej belce, gdzieś w tym miejscu, gdzie się oczekuje na start, oni robią takie charakterystyczne ruchy. Mhm. Czyli coś się dzieje w ich głowie, czyli oni już praktycznie są w tym starcie, już sobie wyznaczają pewnego rodzaju cel, rytm i tak dalej. O tyle Jędrzejczak, ja nie powiem, jaką piosenkę słuchała przed każdym startem, do czego się przyznała, kto będzie chciał, to sobie to znajdzie bez problemu, ale ta piosenka dawała już na przykład rytm i ona się czuła, stojąc jeszcze w szatni, to ona już czuła, że jej ciało pracuje w rytm tego startu, w rytm, który ma jej dać w tym momencie mistrzostwo. Więc wizualizacja jako jedna z metod, która rzeczywiście może podnieść efektywność działania, jest wykorzystywana. Tak,
0: i na tym niestety musimy zakończyć, bo zbliża się deadline. W takim razie dziękujemy wam za słuchanie. Przy jednym mikrofonie Michał Płocki.
2: Piotr Czernota, debiut. Dziękuję. Czy damy jednak słowo Łukaszowi, żeby...
0: No właśnie, chciałem teraz wejść, że naszym gościem był Łukasz Bojkowski.
1: Dziękuję ślicznie, też debiut.
0: Za konsolą niezawodna Olga Grumowicz. Słyszymy się za tydzień. Jest ważna audycja, więc nie wolno odpuszczać.
2: Dobranoc. Do
0: Dzięki.
2: Widzenia.
0: Dzięki.

0: subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
1: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
2: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
6: Wybiła godzina 19:00, czyli czas na najlepszą muzykę w eterze, a to dlatego, że zaczynamy nasz środowy Aferytm. Audycję realizuje Jeremiasz Szczecina, a przy mikrofonach będą dla Was
7: Julia Miksińska
6: i Karolina Ziębińska. Przez najbliższą godzinę będziemy Was wtapiać w muzyczne nowości, ale też pogadamy o tym, co koncertowego będzie się działo w Poznaniu już jutro. No ale zanim

0: oraz odpowiedź na pytanie techno, house, a może synthpop. Jaki jest twój ulubiony podgatunek muzyki elektronicznej? Koszt takiego SMS-a to 2 zł 46 groszy, a rozwiązanie i zwycięzców ogłosimy 9 czerwca w trakcie Aferytmu.
1: Także słuchajcie, będzie co słuchać tego 19 i 20 czerwca Carbon Silesia Festival. Możecie wysyłać do nas SMS-y, jeżeli tylko chcecie wziąć udział i mieć szansę na wygranie właśnie takiej wejściówki. A my zaczniemy od zespołu takiego dream popowo shoegaze'owego, czyli kapeli Duszno, która 29 maja, czyli niedawno, wydała singiel Żółte Tapety. W tej herbacie może być trucizna. Nie ufać ci to największy grzech. I sobie wspólnie teraz tego kawałka posłuchamy.

0: To był zespół Duszno i Żółte Tapety, a ze mną w studiu jest już Zosia i Michał, czyli organizatorzy sceny nad Rusałką.
1: Cześć, dziękujemy za zaproszenie.
0: Cześć. No, nastała już ta wyczekiwana przez na pewno wielu naszych słuchaczy pora roku, czyli sezon koncertów nad Rusałką. Jeżeli dobrze liczę, to jest to już 7. edycja.
2: Tak, no trochę się pozmieniało przez te kilka lat, ale w takiej formie budżetu obywatelskiego to 3. edycja, natomiast od 7 lat robimy koncerty w tym miejscu właśnie pięknym.
0: Tak, no właśnie, powiedzcie mi, co się wydarzyło na tej przestrzeni, jak scena nad Rusałką ewoluowała i czym jest dla was teraz?
3: Przeszliśmy nawet przez pandemię, zaczęliśmy gdzieś od koncertów plenerowych, przeszliśmy przez pandemię i koncerty online, później wróciliśmy do sceny plenerowej i wtedy gdzieś właśnie wpadł nam do głowy pomysł, żeby spróbować startować w poznańskim budżecie obywatelskim. 4 lata temu nam się nie udało po raz pierwszy zwyciężyć i od 3 lat sukcesywnie, rok po roku ludzie głosują na ten projekt i mamy nadzieję, że tak będzie jak najdłużej.
2: No i od momentu, jak pierwszy raz wygraliśmy w budżecie obywatelskim, to niewątpliwie największą zmianą była po pierwsze przejście na cotygodniowe koncerty, więc możemy zapraszać naprawdę dużo tych artystów co roku. A druga rzecz to wielkość sceny, bo ona też no, powiększyła się zauważalnie.
3: Dwukrotnie w zasadzie?
2: No, tak. Już właśnie teraz jest finałowo stawiana, finałowe jakieś takie szlify robione, więc już właściwie można się wybrać tam na spacer i zobaczyć, jak
0: myślę,
2: jesteśmy gotowi.
0: Myślę, że to duża wartość zdecydowanie dla poznaniaków w tym momencie, że ten budżet obywatelski wygrywacie. Powiedzcie mi, na przestrzeni tych wszystkich koncertów i wszystkich edycji, które realizowaliście, jacy artyści byli dla was takimi objawieniami, którzy teraz robią duże kariery, a wy możecie powiedzieć, że my ich zaprosiliśmy, my wiedzieliśmy wcześniej, daliśmy im szansę i grali na naszej scenie.
3: Koncert Huberta. To był koncert zdecydowanie. Mi bardzo zależało na zaproszeniu Kolsów, a przez to, że działamy w formule podwójnych koncertów, to szukamy artystów, którzy mają jakiś wspólny numer. Kolsi akurat wydawali album i na tym albumie jedynym fitem ich był Hubert. I tak uznaliśmy, że okej, dobra, nie znamy gościa. Ma 800 lajków na Instagramie, czy tam na Facebooku chyba. Nie weszliśmy na TikToka, nie sprawdziliśmy na TikToku. Wtedy jeszcze nikt o nim nie słyszał.
2: No, trochę drogo, ale no nie mamy pomysłu co do
3: pasuje
2: Kolsów.
3: Nam to koncepcyjnie. No i to był szok. To był szok i dla nas, i dla menadżerki Huberta zdecydowanie.
2: Dla Huberta chyba zresztą też tak. Sam powtarzał potem. W zeszłym roku, jak grał na Falach, to pytał, czy pamiętacie Rusałkę, to wtedy był mój największy koncert.
0: Czyli w zasadzie pojawił się nad tą Rusałką trochę tak przypadkiem, a okazał się fenomenem.
2: Tak, ale mieliśmy też naprawdę zespoły, które gdzieś udało nam się, Zosi głównie to ona jest koordynatorem artystycznym tego projektu, znaleźć takie zespoły, które faktycznie gdzieś już się wybijały, ale no jeszcze te, no nie były to duże nazwiska, które...
3: Lor czy Dawid Tyszkowski teraz też już w sumie na największych festiwalach się pojawiają.
2: Waluśka Kryzys zaraz po wydaniu pierwszej płyty u nas zagrał i też potem grał wszędzie, gdzie się dało właściwie.
3: Wojtek Szumański rok później zdobył Złotego Bączka na Poland Roku i zagrał na głównej scenie.
2: Zuta dwa lata temu otworzyła nam sezon, a potem też już wyprzedała teraz chyba trasę.
0: No, to zdecydowanie są duże pseudonimy. A czy macie co do tego przeczucie, jeżeli chodzi o tegoroczny line-up?
3: Pewnie Kosma Król będzie tym nazwiskiem, no ale to już jakby jest ten moment, że zabukowaliśmy go i on teraz już się przewija w tym roku,
0: faktycznie,
3: więc to już widać.
0: Tak jest.
2: Metro, ale to chyba podobnie jak z Kosmą, czyli już gdzieś się wybijają, już jest dosyć o nich głośno.
3: Off Opener tam wleciał. Swada i Niczos też tutaj w zeszłym roku dostali paszporty polityki. Teraz nagrali utwór z Janem niedawno i też tak o nich coraz głośniej.
0: Tak, też graliśmy na Aferytmach niedawno te numery, także zgadzam się z tymi.
2: Może
0: kikami.
2: Cinnamon Gum, który zagra jutro, a byliśmy na koncercie, na którym była recenzja po nim, że na sali czuć było zapach gumy cynamonowej. To...
0: to zdecydowanie dobra recenzja. A powiedzcie mi, czym się kierujecie przy doborze artystów? Czy macie jakiś taki konkretny klucz, jak zagrać nad rusałką?
3: Na pewno kluczem jest ta różnorodność, że nie zaprosimy 30 zespołów, które grają alternatywny pop, bo po prostu chcemy dotrzeć do różnych ludzi i zadowolić jak największą ilość poznaniaków, co w miarę się, myślę, udaje i w zeszłym roku ta frekwencja była bardzo wyrównana.
2: I chcemy też pokazać to, że polska scena muzyczna jest naprawdę szeroka i pokazać jak najpełniejsze spektrum tej różnorodności.
3: I na pewno też te, przez to, że właśnie te koncerty robimy w formule podwójnej i od początku założenie było takie, że ma być ten bardziej rozpoznawalny zespół i przed nim ma zagrać pełnowymiarowy koncert, a nie support, trochę mniej rozpoznawalny zespół jeszcze. No i tak od wielu lat się to sprawdza. W tym roku mamy 5 koncertów, na których artyści zagrają wspólny utwór. Właśnie będzie to Jan Marczewski z Kosmą Królem, Anastazja Rydlewskaja ze Swadą i Niczos, Ayla ze Zdechłym Osą, BRK z Danielem Godsonem i Piotr Odoszewski z Wiktorem Waligurą. Więc całkiem się udało spory pakiet taki stworzyć.
0: Całkiem sporo tych duetów. A macie jakieś... Zauważyliście jakieś zależności, które typy koncertów, które gatunki przyciągają największe tłumy?
3: To zależy w sumie, bo no właśnie Hubert był takim przykładem, ale na razie był jedynym przykładem hip-hopu, który nam przyciągnął taki tłum.
2: Błażej Król przyciągnął też tłum, to jest taki powiedzmy
3: bardziej alternatywny
2: rock.
0: Ale całkiem w sumie inna grupa odbiorców niż Hubert.
3: Zupełnie. W zeszłym roku naszym największym koncertem był koncert Pull the Wire i The Bill, więc to już w ogóle, tu nie mieliśmy pojęcia, że w Poznaniu istnieje tyle punków w irokezach, którzy przyszli na ten koncert, więc...
2: Chyba tak. Po prostu, jeśli muzyka jest dobra, to niezależnie od tego, jaki to jest gatunek, to ludzie będą chcieli tego słuchać.
3: Bo na elektronikę, rysy czy Cats & Dogs też przyszło bardzo dużo ludzi i mamy nadzieję, że w sobotę na Baza Strala również się pojawią.
0: Czyli poznańscy słuchacze są głodni różnorodnej muzyki i myślę, że to jest wartość duża dla naszego miasta. A dla tych słuchaczy, którzy jeszcze nie są do końca przekonani, czy się pojawić pod tą sceną w zasadzie, jutro rozpoczynacie taki przedsmak całego cyklu, 3-dniową czerwcówką. Jakbyście mogli zachęcić jakoś, powiedzieć, czego się możemy spodziewać, kogo możemy usłyszeć.
2: No jutro mamy nadzieję poczuć gumę cynamonową i jej zapach nad rusałką i myślę, że Cinnamon Gum zrobi wszystko, żeby to się stało. To są koncerty, które absolutnie hipnotyzują. Po prostu się stoi i się przez godzinę płynie w tych dźwiękach.
3: I przenosi w czasie do soulu lat 70. mniej więcej. Ale to nie jest jeden zespół jutro, bo przed nimi zagra Odet, która była jedną z finalistek konkursu Fenomen Dawida Podsiadło, a otworzy nam sezon zespół Madame Fair poznański. Już tak od 3 lat nam się utarła tradycja. 3 lata temu sezon otworzyła nam Zuta w zeszłym roku Septembi i właśnie teraz jest to Madame Fair po poznańsku.
2: Ale czerwcówka to też, to są 3 dni, nie tylko jeden. Drugiego dnia mamy Gwiazdą Wieczoru będą chłopacy z Wrocławia, BSK, a otworzy ten dzień Staś Kropka i Konor. Między nimi zagra Renę, to też wszystkie 3 nazwiska chyba dość znane fanom takiej bardziej hip-hopowych brzmień. No a 6 czerwca, czyli w sobotę, jak zwykle w ten 3 dzień czerwcówki, to elektronika.
3: Warto się wyspać i nie męczyć nóg przed wieczorem, żeby móc tuptać do późnej nocy. W zasadzie.
2: Tak, bo najpierw Michał Zietara otworzy pewnie takim trochę letnim setem, potem Bas Astral. No, myślę, że porwie całą rusałkę
3: i okolice.
2: I okolice, a dla tych, którym będzie mało, na pewno Gigi zaspokoi potrzebę mocniejszego seta, bo to taka też
0: artystka.
2: Czyli
0: trochę każdy dzień jest taki tematyczny i każdy jeden z tych dni może znaleźć, w każdym może znaleźć coś dla siebie.
2: Mamy na to nadzieję. No zresztą właśnie tak jak Zosia powiedziała, cały ten line-up próbujemy jak najbardziej różnorodny stworzyć co roku.
0: A jakbyście mogli mi powiedzieć tak prywatnie, na jakie koncerty wy czekacie nad Rusałką?
3: Ja bym powiedziała, że na Swadę i Nichos i Anastazję Rydlewskają, bo w sumie na obu koncertach już byłam, tych artystów i porywają. To jest szok, jak bardzo energetycznie potrafią po prostu naładować tłum w kilka pierwszych minut i porwać go do skakania, tańczenia. Anastazja bardziej hipnotyzuje i śpiewa po w języku białoruskim. Swada i Nichos, no to jest Podlasie Bones, to jest, rozumie się samo przez się. A do tego tak wyszło, że w ten dzień Michał ma 30 urodziny, więc będzie podwójna okazja do świętowania tego dnia.
2: Ja najbardziej zawsze czekam chyba na zamknięcie czerwcówki, bo na czerwcu, znaczy tego otwarcia sezonu, bo to jest sporo stresu, wtedy dopiero się dowiadujemy, czy scena nam będzie działać, czy wszystko dobrze zaplanowaliśmy i czy ludzie się dowiedzieli o tych koncertach. I ten ostatni set właśnie w sobotę to jest taki, że już całe napięcie z nas schodzi, mamy takie poczucie, że się udało. A do tego sety Gigi to jest to, co ja bardzo lubię. A drugi taki koncert to Zdechły Osa, bo po pierwsze lubię, jak jest nad Rusałką dużo ludzi, a po drugie no, lubię się tak coś nowego i nieoczekiwanego i myślę, że ten koncert
3: zaskoczył zdecydowanie nas przy ogłaszaniu ilością lajków i reakcji.
2: I myślę, że zaskoczy nas też 13 tak. sierpnia.
0: W takim razie widzimy się i słyszymy już jutro, ale też przez całe wakacje nad Rusałką. Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
3: Dziękujemy za zaproszenie.
2: Dziękujemy.
0: A teraz posłuchamy utworu od artystki, na którą ja najbardziej czekam nad Rusałką, a jest to Klejnot i jej utwór z najnowszej epki, czyli Wrak.

0: To był Klejnot, słuchajcie, wrak, jedna z artystek, którą będziecie mieli okazję usłyszeć w ramach festiwalu Scena nad Rusałką.
1: A w zeszłym tygodniu, w zeszły piątek wydała nową epkę Spacer, także polecam zagłębić się w całość.
0: I równie bardzo do zagłębienia się w cały album polecamy naszą... Zespół Chair i album Pleonazm. Trzy single były wypuszczane co miesiąc, żeby wyznaczyć to, jaki będzie ich właśnie tenże album Pleonazm. Zaczęło się od kawałka, który posłuchamy za chwilę, ale poza tym Love Letter przemieniło ścianą dźwięku tych, którym brakowało tak zwanego pazura, więc tutaj te osoby, które wolą mocniejsze brzmienia, na pewno znajdą coś dla siebie. Mamy też kawałek na przykład Day by Day i tutaj jest taka melodyczna balladowość, która jest właśnie charakterystyczna dla tegoż zespołu, no i rozpręża tą napiętą atmosferę. My posłuchamy natomiast When I Walk i ono tak trochę definiuje, wydaje mi się, że tą płytę, mimo tego, że jest drugim kawałkiem, a nie pierwszym. I to, co ciekawe, album został nagrany na setkę, czyli mamy tutaj taką surowość tego, że wszyscy muzycy grają na raz i to jest nagrywane. To nie jest tak, że każdą partię, wiecie, osobno się zapisuje i potem to się składa w całość. Także jest to na pewno wyjątkowe doświadczenie. No i sobie tego wyjątkowego doświadczenia posłuchamy właśnie w utworze When I Walk od zespołu

0: nic teraz nie ma sensu. Wprawdzie nie jest to cytat z utworu When I Walk, ale jest to fragment otwierający album Pleonasm od zespołu Cher. I to pokazuje, jaki świat widzi właśnie Kura i Hubert Kurkiewicz, czyli liderzy tejże kapeli. A my lecimy dalej, bo następna propozycja jest na pewno nie mniej ciekawa niż ta, która wybrzmiała.
1: Na pewno jest bardzo eksperymentalna i mam nadzieję, że was trochę zaskoczy, bo będzie to zespół Szałwia, który odkryłam na poznańskich juwenaliach, które odbywały się w poprzedni weekend. Grali tam na małej scenie. No i niedawno wypuścili swój debiutancki album Post Chill. Niech was ten drugi człon nazwy nie zmyli, bo na pewno chillowo nie będzie. Sami mówili o tym, że ten post chill to jest właśnie to, co się dzieje po chillu, czyli kiedy odpinamy wrotki i energia jest na najwyższym poziomie. No i to, co właśnie mi się w nich spodobało, to ta energia i całkowita bezkompromisowość, otwartość na wszystkie swoje pomysły, które chcą wyrazić. Każdy tych z członków zespołu trochę się wywodzi z innych nurtów muzycznych, no przez co łączą jazz z rockiem, z rapem, popem i wszystko, co tak naprawdę można sobie wymarzyć. No, bym powiedziała, że jest to taka istna muzyczna dżungla.

0: dżungla od zespołu Szałwia, czyli głos buntu młodego pokolenia.
1: Głos buntu młodego pokolenia i myślę, że następny zespół także można określić w podobny sposób, chociaż oni bardzo łatek nie lubią, o czym zresztą sami mówili w promocji swojego albumu Kaleidoskop, który ukazał się 29 maja. Na nim 7 utworów, ale 7 wspaniałych kawałków. Każdy jest od siebie różny, a razem właśnie tworzą tytułowy Kaleidoskop. I tak, jest to zespół Wyjdzie w praniu oczywiście. Niestety w Poznaniu swój koncert już mieli. Razem z kapelą Velo wyruszyli w trasę Niemałe Miasta, kurczę, teraz słuchajcie, się zacięłam.
0: Niemałe Miasta Tour,
1: ale możecie ich jeszcze złapać, słuchajcie, w takich miastach jak na przykład Wrocław w czerwcu, potem jest Goleniów i tam można się dostać za friko, potem
0: no
1: jest Gdańsk i Kraków.
0: Miasto.
1: To już takie małe miasto, ale może to jest jakiś festiwal, może coś takiego. W każdym razie jest jeszcze szansa i powiem wam, że bardzo, bardzo warto. Ja tutaj jestem niezmierną, super wielką fanką wokalu Mai, też oczywiście tych tekstów, które piszę, ale w ogóle i całego zespołu, tego, że oni się nie boją tworzyć długich utworów, bo tak jak jest ta tendencja, żeby jednak im krócej, tym lepiej, bo do radia, bo coś tam, oni w ogóle nie. Solówki gitarowe, breaki instrumentalne, wszystko jest in i właśnie dlatego posłuchamy sobie utworu 11.11, który potrwa 6 minut, ale będzie to 6 minut wypełnione cudownymi dźwiękami i przepięknym tekstem, także Wyjdzie w praniu.

0: Wyjdzie w praniu utwór 11.11 z ich najnowszego albumu siedmioutworowego plus bonusik Kalejdoskop z zeszłego tygodnia praktycznie.
1: Trochę nam się tu tak balladowo zrobiło, no i bardzo dobrze, bo następny utwór, jaki dla was zagramy, to będzie Traces od zespołu Coles, czyli kolejny singiel zapowiadający ich płytę Magia. No i tutaj małe zaskoczenie, bo singiel jest anglojęzyczny. Trochę taki powrót do korzeni, no bo faktycznie te pierwsze płyty Colesów były w całości po angielsku.
0: Ja już mam w głowie ten Clockwork.
1: Tak, tak.
0: Szczerze mówiąc, zawsze jak słyszę system, jak
1: Shattered Mirrors, te sprawy. No a ta anglojęzyczność, no to za sprawą tego, że na ficie jest kopenhaska wokalistka i producentka Molina. No i w tym utworze przeplatają się tak nastroje, bo zaczynamy od takich bardzo spokojnych gitar. Później, co było dla mnie zaskoczeniem, mamy nawet taki trochę, bym powiedziała, hip-hopowy drop. No i znowu wracamy do baśniowości, a głosy Kachy i Moliny tak przenikają się i są tak spójne ze sobą, że nie ma w zasadzie takiego odznaczenia, jak jest często na tych utworach z fitami, że okej, teraz jest ta zwrotka, na którą ktoś się dograł, tylko faktycznie jest to bardzo, bardzo spójnym dziełem. I posłuchajcie tego sami, Traces.

0: zespół Coles w utworze Traces na ficie z Moliną. Muszę powiedzieć, że jest to chyba najbardziej wyczekiwany przeze mnie album tego roku.
1: No i kurczę, jeszcze nie mamy daty, ale jak tylko będzie, to na pewno będziemy jednymi z pierwszych, którzy będą o tym mówić
0: no
1: głośno.
0: Właśnie, trasę koncertową ogłosili na jesień, we wrześniu będą grać w Poznaniu, więc no myślę, że na pewno przed tym czasem usłyszymy cały album.
1: No i podobnie, ja z kolei wyczekuję na album innego twórcy, aczkolwiek jest on z zupełnie innego kręgu gatunkowego. Mówię tutaj o projekcie Marcina Wernera Shallow Retrospection i tym razem wraca z kolejnym singlem z nadchodzącego albumu Desperate Within. Będzie to utwór Mirage, który łączy deathcore'owość z hardkorowym wokalem od Filipa Szuby, którego osoby znające zespół, ich wspólny Violent Answer, mogą kojarzyć właśnie z gry na gitarze i właśnie wokali także również. Więc tutaj mamy, wiecie, taką fajną kolaborację odzespołową, która przeniosła się też na taki projekt właśnie solowy. I tutaj to, co jest wyjątkowe w tym utworze, to to, że wykorzystuje on gitarę basową i jej partię jako taki główny instrument, który gra partie gitarowe. I to jest taki fajny zabieg, który można właśnie wysłyszeć na tej ścieżce. I ma on taki trochę brudnawo-piwniczny styl, co pokazuje i podkreśla jeszcze bardziej teledysk do tego kawałka, który możecie sobie znaleźć na platformach streamingowych. No i tutaj już mieliśmy okazję na antenie Aferytmu, na antenie Radia Afera i w Aferytmie posłuchać między innymi pierwszego wydanego utworu w ramach projektu Shallow Retrospection i było to No Sea Can Tear Us Apart, który właśnie zapowiada to wszystko, a na albumie będzie można znaleźć nie tylko utwory autorskie, ale także covery, a wszystko to z różnego rodzaju gośćmi właśnie z naszego polskiego metalowego świadka i nie tylko. Także Desperate Within, płyta, czekamy bardzo, bardzo, bardzo, a teraz zmienimy klimat o jakieś 180 stopni, Shallow Retrospection i Mirage.

0: Powiem wam szczerze, że takie połączenie deathcore'owo-hardkorowe to jest coś, na co czekam zawsze i wszędzie. Ja jestem tą osobą, która uwielbia tego typu muzykę sobie włączyć, szczególnie w tle gdzieś tam, żeby zbierać myśli.
1: Doszłyśmy do tego, że to taka idealna muzyka do klikania w komputer czy do skupienia.
0: Tak, to właśnie... jest moja ścieżka dźwiękowa, pracowa, także polecam serdecznie. Ale też jak sobie wychodzę czasem na spacer gdzieś, to też słucham, żeby nie było, że to jest tylko, wiecie, soundtrack do klikania właśnie dokładnie tak
1: no,
0: w komputer.
1: Niektórzy tak mają, że takie najbardziej ciężkie i chaotyczne brzmienia pomagają w skupieniu.
0: W skupieniu, dokładnie, dokładnie tak. I ja jeszcze raz przypomnę Shallow Retrospection, solowy projekt Marcina Wernera i tutaj na ficie z jego kolegą z zespołu Violent Answer, Filipem Szubą, wspólnie wokalowali tutaj na tym kawałku Mirage, który jest trzecim singlem zapowiadającym płytę Desperate Within. I teraz znowu zmienimy klimat, tym razem też bardzo, bardzo się tak obrócimy gatunkowo, bo przejdziemy do sceny hip-hopowej i w dodatku hip-hopowej w tak Hiszpanii, Argentynie. Wokalistka jest Argentynką, ale obecnie mieszka w Hiszpanii, w Barcelonie i tworzy różnego rodzaju utwory, które łączą nawet trochę takiego rocka, flamenco, bluesa, jazzu, no ale jej taka twórczość główna bazuje właśnie na hip-hopie i na rapie, jest songwriterką i gra też na gitarze, jest to Sofia Gabbana. Tutaj wspólnie ten utwór Un Poco Más stworzyła z DJ Q i Faeną na ficie. I tutaj dzisiaj wspólnie z moją przyjaciółką Martą żeśmy kminiły tekst tego utworu, bo nigdzie nie mogłam znaleźć, a że Marta bardzo lepiej umie hiszpański niż ja, no to wspólnie siedziałyśmy i tak sobie tłumaczyłyśmy linijkę po linijce. I ten kawałek jest trochę o takim poszukiwaniu czegoś więcej w życiu, ale jednocześnie ma taką atmosferę takiego spokojnego życia, które się tak sobie toczy, dzieją się rzeczy, tu jakaś kłótnia, tu coś nierozwiązane, tu sobie siedzę i piszę, tu sobie gdzieś tam chodzę, tu czas ucieka, tu niosę jakiś krzyż. Wiecie, jest dużo też takich gier słownych w języku hiszpańskim, więc jak ktoś lubi, to też serdecznie polecam Sofię, żeby sobie słuchać. No i kawałek Un Poco Más bardzo mi siadł przed tą audycją, więc pomyślałam, dlaczego by nie wprowadzić trochę hiszpańskojęzycznego hip-hopu do aferytmu. Także Sofia Gabbana, DJ Q, Faena i Un Poco Más.

0: Sofia Gabbana, DJ Ku i Faena z utworem Un Poco Mas, a my powoli się z wami żegnamy.
1: Zostawimy was w takim trochę hip-hopowo, chillowo, jazzowym klimacie, bo będzie to utwór od zespołu Moses Yofi Trio, czyli berlińskiej grupy jazzowej. No a utwór, o którym mówię, to Honest. Jeżeli macie ochotę posłuchać, to już 18 lipca będą grali we Wrocławiu, a my was zostawiamy z tym utworem. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina.
0: A przy mikrofonach były z wami Julia Miksińska
1: i Karolina Ziębińska. A teraz gramy Moses Yofi Trio i Honest na ficie z Ahmadem Matinem.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Get yourself locked into bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
4: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
5: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20:00.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: Szampan MP3.
7: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
8: W środę o 20:00.
6: Zaprasza zespół Niemoc.

Dobry wieczór, szampan MP3 numer 93 można uznać za otwarty. Jesteśmy w Radiu Afera i rozpoczęliśmy sobie audycję, którą dzisiaj poprowadzę solowo, ja Radek Reguła z Niemocy, od zespołu Rycerzyki i kawałka Czerwiec, bo jest to pierwsza czerwcowa audycja w tym roku. Kawałek z płyty Kalarnali z 2018 roku i od razu pociągniemy temat czerwca i lata, bo Rycerzyki, krakowski skład, niedawno, 22 maja, wydali singiel pod tytułem właśnie Lato. Także do spółki z czerwcem od razu wlatujemy w lato.

bardzo dla mnie specjalne wydarzenie na polskiej scenie. Jest to krakowski skład o bardzo takim dla mnie magicznym, dość dziecięcym brzmieniu. Płyta Kalarnali to jest zdecydowanie mój faworyt. I bardzo się cieszę, że wrócili do grania, że wrócili z nowym materiałem, właśnie z singlem Lato, i że grają też koncerty. Także pozdrowienia ślę do Krakowa, do całego składu i mam nadzieję, że niedługo do zobaczenia live. Czerwiec i lato mieliśmy na początku audycji. Dalej będziemy trochę tym tropem szli, bo dzisiaj, jako że musiałem tutaj poradzić sobie z ułożeniem playlisty solo, to wróciłem do tradycji szampanowej, żeby trochę po prostu wyjąć to, co jest obecnie na słuchawkach, bez jakiegoś tam klucza. Więc dzisiaj trochę przypadkowa jest playlista i trochę bardzo dużo różnych rzeczy się przenika w niej. Ale tak jak teraz sobie na nią patrzę, to w zasadzie idziemy od weselszych do smutniejszych. Także może trochę pozwoli wylądować dzisiejszego wieczoru szampanem P3. Ale jeszcze zostajemy bardziej w tych radosnych brzmieniach. Posłuchamy sobie teraz zespołu Architecture in Helsinki. To jest indie popowy skład, nieistniejący już, zawieszony obecnie. A numer, który wybrałem, żeby pociągnąć trochę temat, który zaprezentowali nam rycerzyki, nosi tytuł Frenchie I'm Faking z płyty In Case We Die.

Architecture in Helsinki i kawałek French I'm Faking. Bardzo radosny zespół. W takiej stylistyce wydał 5 płyt. Nieaktywny od roku 2018. Natomiast jeśli ktoś w takich klimatach chce się w tego lata ponurzać, to warto sobie odświeżyć właśnie Architecture in Helsinki. Następne na liście mam też piosenkę raczej optymistyczną od jednej chyba z moich ulubionych artystek. Mowa o The Japanese House. Mieliśmy już okazję w historii Szampana MP3 nieraz posłuchać jej twórczości. Tak jak Filip, z którym współprowadzę audycję, zawsze wraca do niektórych artystów, takich Louis of Men albo Carla Del Forno. Tak mi wydaje się, że najłatwiej jest wrócić właśnie do Japanese House, bo zawsze któraś z piosenek czy któryś z singli gdzieś tam u mnie na playliście się zawierusza. Także dzisiaj posłuchamy sobie chyba ostatniego singla, który wydała Amber Bain. Jest to kawałek, który nosi tytuł Smiley Face tak naprawdę, natomiast zapisywany jest po prostu jako uśmiechnięta emotikonka. I jest to kawałek, który bardzo jest bliski mojemu sercu i pomógł mi dużo w życiu. Jest o tym w zasadzie, że internet nie jest taki zły, jak mógłby się wydawać. Także jeszcze pozostając w tej optymistycznej i raczej wesołej połowie, Szampan MP3, Smiley Face teraz od The Japanese House.

To było Smiley Face, The Japanese House, single z 2024 roku o tym, że internet w sumie spoko i że aplikacje randkowe czasem też w sumie spoko. Mamy tutaj twardą odcinkę, jeśli chodzi o tego szampana MP3 w tym momencie. Tak jak mówiłem już, mamy dzisiaj połowę bardziej w stronę piosenek wesołych i bardziej w stronę piosenek smutnych. Za chwilę przechodzimy do tej drugiej, ale uznałem, że skoro mamy dzisiaj szampana złożonego po prostu z rzeczy, które są na słuchawkach, a tak się składa, że akurat ostatnio wróciła mi ochota na kawałki, które zwykle nie za bardzo spędzają ze mną dużo czasu, to uznałem, że skoro nie ma Filipa, można poharcować, to posłuchamy sobie. Także był wybór, albo wjedzie dzisiaj Carly Rae Jepsen, albo wjedzie Kylie Minogue. Wybrałem Kylie Minogue, także pozwólmy sobie na to. Mamy odcinkę, zaraz będą smutne kawałki w szampanie MP3, ale teraz Kylie Minogue, In My Arms.

Kylie Minogue w 93 i pierwszym czerwcowym, w tym roku pierwszym czerwcowym, Szampanie MP3 z zespołem Niemoc i dzisiaj solową, prowadzonym przeze mnie Radka z Niemocy. Mamy za sobą Rycerzyki, mamy za sobą Architecture in Helsinki, mamy za sobą Japanese House i Kylie Minogue. Przechodzimy teraz do trochę innego klimatu w audycji. Pierwszy kawałek, który sobą przyniosłem, żeby trochę jednak dociążyć dzisiejszą pogadankę, to utwór, który miałem bardzo mocne wrażenie, że już kiedyś puszczałem w Szampanie MP3, ale zweryfikowałem to. Okazało się, że nie, więc naprawiam ten błąd. Artystka, o którą chodzi, to Anoni i jej tak naprawdę głównie chodziło mi o płytę Hopelessness z roku 2016. Pamiętam Off Festival, ten Off Festival, na którym tyle koncertów się nie odbyło. I właśnie koncert Anoni również na tym pamiętnym Off Festiwalu, na którym tyle rzeczy się nie odbyło, się nie odbył. Bardzo wtedy tego żałowałem i od tamtej pory nie miałem okazji zobaczyć na żywo tego występu. Także nadal żałuję. I żeby sobie trochę to odbić, posłuchamy sobie właśnie z płyty Hopelessness, sprzed 10 lat już płyta, drugiego singla i kawałka, który tę płytę otwierał, pod tytułem Drone Bomb Me.

Unknown i Drone Bomb Me z płyty Hopelessness z roku 2016. 10 lat już tej pięknej płyty Anoni. Od tamtej pory Anoni wróciła do swojego zespołu i w 2024 roku grali płytę z zespołem Anoni and the Johnsons, ale no, kariera solowa i te dwie płyty, które wydała Anoni, to naprawdę coś, do czego warto wracać i po 10, i po 20 latach. Teraz będzie sekcja trochę uśmiechu dla poprzedniego szampana MP3 i dla może stałych słuchaczy, którzy pamiętają, co puszczaliśmy dwa tygodnie temu. Dla tych, którzy zaspali, przypomnę, że dwa tygodnie temu Filip przyniósł ze sobą kawałek Anne Migils pod tytułem Goed om te wetten, który był wersją niderlandzką kawałka Smooth Operator Sade. I dzisiaj chciałem nawiązać do tego i trochę odpowiedzieć Filipowi, więc na początku posłuchajmy, a może potem sobie powiemy. Powiem tylko, że posłuchamy sobie teraz kawałka z Czech. Wykonawczynią tego utworu jest pani Jitka Zelenkowa, a nosi on tytuł Bez laski, laska neni.

Tak, była to Itka Zelenkowa bez laski laska neni, czyli wprawne, ale też i niewprawne uszy prawdopodobnie szybko załapały, że jest to czeski cover utworu I Wanna Know What Love Is zespołu Foreigner. Foreigner swój kawałek wypuścił w 1984 roku. Pani Itka Zelenkowa 3 lata później stworzyła wersję czeską i złapała mnie ta wersja za serce, także uznałem, że w odpowiedzi na zeszłotygodniowe, sprzed dwóch tygodni, holenderski cover Smooth Operator dzisiaj z tego klucza. Zobaczymy, czy za dwa tygodnie Filip odpowie coś i przyniesie kolejny egzotyczny cover jakiegoś hita. Póki co odchodzimy od tych klimatów. Znowu nie po raz pierwszy w Szampanie MP3. No dzisiaj trochę wracamy do rzeczy, które już były. Niekoniecznie do tych samych utworów, ale na pewno do tych samych wykonawców. Ale tak jak mówiłem, zbudowałem to w 100% z rzeczy, które ostatnio naprawdę słuchałem dużo do pracy i w różnych innych sytuacjach życiowych. Więc uznałem, że też będzie wielki powrót zespołu Def Cab for Cutie. Dwa kawałki, które wybrałem dzisiaj, to na początku długa i bardzo interesująca i pięknie skomponowana etiuda już tak naprawdę z roku 2008 pod tytułem I Will Possess Your Heart. No i to jest kawałek, który naprawdę długo z człowiekiem zostaje, bo dzieją się tam wspaniałe rzeczy i przez 8,5 minuty tak naprawdę cały czas coś się pojawia, mimo tego, że brzmi momentami jakby był to ten sam lub w kółko, to totalnie tak nie jest i bardzo mnie to zawsze chwyta za serce i zawsze mnie to bardzo interesuje, więc warto z uwagą posłuchać sobie tego numeru. A jako drugi wybrzmi utwór Tiny Vessels, to jest numer z płyty Transatlanticism, legendarne już tak naprawdę płyty, ale posłuchamy go w wersji demo, która według mnie jest dużo bardziej surowa i taka prawdziwa. Także teraz będziemy mieli 12 minut z Def Cab for Cutie, ale myślę, że warto.

Death Cab for Cutie w Szampanie MP3 numer 93. Najpierw I Will Possess Your Heart z 4,5-minutowym krautrockowym wjazdem i potem demo kawałka Tiny Vessels z płyty Transatlanticism, moich dwóch ostatnio faworytów od Death Cab for Cutie w tym tygodniu, dość dużo na głośnikach. Teraz inny zespół, o którym myślałem, że już w Szampanie był, natomiast okazało się, że nie. Był na stand-by'u, bo miałem kawałek Is There a Ghost z płyty pod tytułem Cease to Begin, a przyniosłem ze sobą inny kawałek dzisiaj z płyty Everything All the Time. Mowa o zespole Band of Horses. Band of Horses to zespół założony przez Bena Bridwella, który wcześniej znany był z uczestnictwa swojego zespole Carissa Swift, który jest mi bardzo bliski również. Dlatego Band of Horses śledziłem. Ostatnio nie są aż tak aktywni, natomiast wyskoczyła mi ich nowa sesja w Radiu KXP i tam zagrali między innymi chyba swój największy hit, czyli The Funeral, ale także inny numer z płyty Everything All the Time pod tytułem Our Swords, zaaranżowany na dwie gitary basowe. Jakoś bardzo mi to zaciekawiło, więc uznałem, że dzisiaj w Szampanie, mimo że Is There a Ghost czai się tam na playliście na ławce rezerwowych od jakiegoś czasu, to wskoczy przed niego dzisiaj właśnie Our Swords. Także posłuchajmy.

Our Swords, Band of Horses, kawałek z płyty, debiutanckiej płyty Band of Horses, Everything All the Time, wydanej przez Sub Pop w roku 2006, a więc 20 lat temu debiut Band of Horses. Jeśli chodzi o Szampana MP3 numer 93, nieuchronnie zbliżamy się do końca. Dzisiaj miałem okazję poprowadzić solo, dlatego mieliśmy przegląd przeróżnych wydarzeń muzycznych z moich ostatnich playlist. I na ostatnim, chyba może nie najważniejszym, ale jednym z ważniejszych wydarzeń muzycznych, piosenek, kompozycji na moich playlistach zamkniemy sobie Szampana MP3. Tak jak mówiłem, będziemy raczej z nastrojem lądować, tak jak audycja trwa. Także teraz myślę, że już zupełne lądowanie i będę starał się wysłać was, słuchaczy, do spania. Chociaż za chwilę chyba połamana lekkość bitu, także może to właśnie moment, żeby trochę odpocząć przed powrotem na górkę energii. Zamykając, zapowiem kawałek Change zespołu Big Thief. Big Thief, myślę, że każdy koneser muzyki zna, lubi i kocha. W szczególności płytę Dragon New War Mountain, I Believe in You z 2022 roku. No, arcydzieło, co tu dużo mówić. Mieliśmy już kiedyś jakieś wycinki z tej płyty w Szampanie MP3. Wydaje mi się, że Simulation Swarm, który jest chyba takim przewodnim utworem z tej płyty, wybrzmiał. Natomiast dzisiaj zakończymy sobie tego Szampana MP3 bardzo spokojnie i bardzo powoli kawałkiem Change, który otwiera tę płytę. Także była dzisiaj Kylie Minogue na szczycie energii, będzie Change, które zupełnie po drugiej stronie, i myślę, że taka polarność dobrze nam podsumuje 93. edycję. Jeśli chodzi o zapowiedzi, to mogę tylko powiedzieć, że słyszymy się za 2 tygodnie, mam nadzieję, w pełnym składzie, czyli z Filipem, i wtedy już powymieniamy się trochę piosenkami. A za 4 tygodnie w pierwszym lipcowym wydaniu Szampana MP3 mogę chyba zagaić, że będziemy mieli gości, będziemy mieli wywiad i tutaj trochę z poznańską sceną się pobujamy. Także nic na razie nie zdradzam, ale konsultacje trwają. Natomiast dzisiaj za solową edycję dziękuję bardzo, Radek Reguła. Słyszymy się 2 tygodnie w numerku 94, a żegnam się kawałkiem Change, Big Thief. Okay.

0: Szampan MP3.
1: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
2: W środę o 20:00.
0: Zaprasza Zespół Niemoc.
3: Autopromocja.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
5: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
3: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
6: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera. A mamy już nawet minutę po 21:00, no i też wiemy, co to oznacza, bowiem pora na godzinę z Jungle Drum and Bassem w poznańskim eterze. Za sterami jest Jeremiasz Szczecina, który audycję będzie realizował, a ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria. Połamana lekkość bitu, czas start.

I to, co słyszymy w tle, to jest absolutnie epicki utwór od Overlooka, który nazywa się Shadow of a Doubt. No, prawie 11 minut tego tracka, więc już teraz pozwoliłem sobie wejść na tym outro. Dzisiaj poświęcamy tę najbliższą godzinę wytwórni Metalheads, gdzie właśnie ukazał się zresztą i ten utwór. To jest utwór tytułowy z epki Shadow of a Doubt, która wyszła 1 czerwca, więc dosłownie 2 dni temu. I Overlook przeszedł tutaj samego siebie, jak dla mnie. To jest niesamowita sprawa. Zresztą Shadow of a Doubt bardzo mocno kojarzy mi się z jednym z moich ukochanych epickich, długaśnych utworów, jakim jest True Stories od Krusta. I wydaje mi się, że do tego między innymi Overlook tutaj nawiązywał. Zresztą sporo takich nawiązań na jego epce jest. Epka jest takim jego trochę listem miłosnym dla klasycznego brzmienia Metalheads z lat 90., ale nie tylko. W ogóle całej tej ery, która go zainspirowała i poniekąd ukształtowała. A my sobie do tej epki dzisiaj będziemy wracać często, gęsto. Chciałem zagrać wszystkie 4 utwory, ale no, zrobiłaby się z tego praktycznie audycja o Overlooku, a chcę też zmieścić utwory innych zawodników, którzy się od czasu ostatniej zeszłorocznej audycji o Heads pojawiły w sprzedaży i które są dostępne. A między innymi takim wydawnictwem jest album HLZ, do którego też dzisiaj sobie wrócimy dwukrotnie. Chciałbym więcej, no ale znowu, utwór Overlooka zjadł mi prawie 11 minut czasu antenowego, a chciałem go koniecznie puścić w całości, bo jest niesamowity. Ja też zapraszam was do tego, żeby komentować na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/lekkość bitu, i tam pod dzisiejszym postem, gdzie znajdziecie charakterystyczne logo z czaszką, dawajcie w komentarzach znać, skąd słuchacie, jak wam się dzisiejszy vibe podoba i tak dalej, i tak dalej. Wspomniany już HLZ, czyli włoski producent, który tak naprawdę odkąd wrócił do Włoch, bo mieszkał przez wiele, wiele lat w Londynie, odblokował się chyba dość mocno kreatywnie i słychać to bardzo mocno na tym albumie. Album nazywa się All My Life, a my posłuchamy sobie utworu, który no mi osobiście wieje trochę Markusem Intellexem, ale odkąd brakuje nam Markusa już ponad 9 lat, no to tego typu smaczki i nawiązania są bardzo mile widziane. HLZ, Matter of Time.

był HLZ z jego debiutanckiego albumu All My Life, który ukazał się pod koniec kwietnia na Metalheads, i utwór Matter of Time. Polecam sprawdzić całe to wydawnictwo, polecam sprawdzać twórczość HLZ, i polecam też komentować naszą dzisiejszą audycję, więc facebook.com/lekkościbitu to jest link, pod który należy się udać. Oczywiście, jeżeli jesteście na fejsie, no bo jeżeli nie ma was na fejsie, no to nie macie za bardzo jak tego komentować, ale jeżeli słyszycie mój głos, jeżeli słyszycie muzykę, no to jestem wdzięczny za waszą obecność przy radioodbiornikach albo na streamiku. Pozdrowienia dla Margasa, który nas słucha, i cieszę się bardzo, że muza ci siedzi. Zawsze jest to dla mnie taki dobry znak, kiedy ktoś, kto teoretycznie nie jest z klimatu, zaczyna ten klimat podłapywać. No, dla mnie nie ma lepszego komplementu jako dla prowadzącego audycję, dla DJ-a, dla promotora tej muzyki. Pozdro dla Piotrka, Ultimate, Kazimierz Bunch, reprezentacja. Jest z nami również Ola, czyli Bambi Uzi, która pisze: jestem tu jak Doniu. No, spuszczam zasłonę milczenia na to nawiązanie. W każdym razie my lecimy dalej z naszą dzisiejszą audycją, z materiałem z wytwórni Metalheads. No i tak jak wspominałem, do epki Shadow of a Doubt Overlooka wracamy dzisiaj trzykrotnie i posłuchamy sobie teraz wolniejszego zdecydowanie utworu, który tak naprawdę jest dostępny tylko cyfrowo, nie ma go na wosku, i zamyka całą tę epkę. Nazywa się Glow.

był Overlook i utwór Glow z jego najnowszej epki Shadow of a Doubt. I czasami tak sobie myślę, że przy audycjach, gdzie nie mam do zaprezentowania nic przedpremierowo, że tak naprawdę, czy to nie jest strata waszego czasu, bo przecież wszyscy to już słyszeli, a potem sobie myślę, ile z was tak naprawdę, moich drogich słuchaczek i słuchaczy, tak naprawdę ma czas, żeby na bieżąco sprawdzać te wszystkie wytwórnie, te wszystkich artystów, całą tę muzę, i potem sobie myślę właśnie, że jednak dobrze, że jest audycja. Dla mnie to jest motywacja do tego, żeby się przez pewne rzeczy przekopać. No i mam nadzieję wam pokazać coś nowego. Zresztą widzę po komentarzu Michaliny, czyli Ferski. Swoją drogą wielkie pozdro dla ciebie i dla Areczka. Super was było zobaczyć na UpToDate w zeszły weekend. Napisała: super numer w stylu do bycia delfinem. Zachęciłeś do zakupów na Bandcampie. I to chcę słyszeć. Swoją drogą odnośnie bycia delfinem, to spoiler alert, jeszcze zagramy trzeci numer Overlooka, który chyba jeszcze bardziej do tego cię zachęci. Natomiast lecimy dalej z naszą dzisiejszą selekcją. Ja przypominam, że komentować możecie na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/lekkość bitu, a my przejdziemy sobie do wydawnictwa, które tak naprawdę ukazało się chyba miesiąc po tym, dosłownie jak robiłem ostatnią audycję o Metalheadzie w zeszłym roku, czyli w listopadzie 2025, i to był kolab Jaya Kenzo z Basic Rhythmem. I obie strony tak naprawdę są syte, miałem dylemat, którą wybrać, ale wybieram tę taką bardziej steperową, techstepową, surową. Jaya Kenzo i Basic Rhythm, utwór Mech Quake.

No i to jest po prostu coś proper. 2,5 minuty trzeba czekać na to, żeby pojawił się ten główny basowy motyw, chociaż już sam beat, już sam riff, który tam idzie, wkręca maksymalnie. To był Jake Enzo i Basic Rhythm z utworem MacQuake. Swoją drogą stronę Achi i Strontium Dog również polecam obczaić. Oczywiście to wszystko jest na Bandcampie Metalheads do zakupienia i do zakupienia tego wszystkiego, co dzisiaj gram, bardzo serdecznie zachęcam. Zachęcam również do komentowania na fanpage'u Połamanej, a my lecimy dalej, no i pora znowu na HLZ, znowu coś z jego debiutanckiego albumu All My Life i pierwszy utwór, który ja tak naprawdę usłyszałem z tego albumu i utwór, który absolutnie rozwalił mi łeb na zeszłorocznym Sun & Bassie. Usłyszałem go tylko dwukrotnie. Raz zagrał go Loxy, a raz zagrał go sam HLZ w closingu całego festiwalu na zewnątrz, przynajmniej w Ambra Night, bo w sumie dwie sceny funkcjonują i jedna najpierw się zamyka, potem zamyka się druga, ta wewnątrz, ale to był dla mnie ten closing, który przeżyłem bardziej i cieszę się, że HLZ dostał taką szansę. Grał sporo rzeczy z albumu, jak się okazuje, no ale utwór, którego zaraz posłuchamy, no to jest dla mnie największy banger, największy sztos z całego albumu i odkąd tylko też wysłał mi go w ramach promóweczki, no to katuję mocno w setach, jaram się za każdym razem i będę go grał jeszcze bardzo, bardzo długo. HLZ Roadblock.

Mistrzostwo świata. HLZ, utwór Roadblock, to był mój ulubiony tune na zeszłorocznym Sun & Bassie, mimo że usłyszałem go, tak jak mówiłem, tylko dwukrotnie, ale jak dla mnie antemy Sun & Bassu nie muszą być grane przez co drugiego DJ-a, wystarczy, że coś po prostu przemówi do mnie tak mocno, jak przemówił ten track, no i zachęcam do sprawdzania albumu HLZ All My Life. My byśmy go skatowali mocniej w dzisiejszej audycji, ale pora jeszcze na dwa inne traki z innych wydawnictw. Swoją drogą pozdro dla Pawła, czyli dla Proxiego, w ogóle dla ekipy Ciarki. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze z nich słucha. Co prawda Paweł je ogarnął, żeby skomentować na fanpage'u Połamanej, ale skomentował u mnie w prywatnym profilu. Z racji, że dawno go w komentarzach tutaj nie widziałem, no to serdeczne pozdro i big up. Dzięki za wsparcie. A tymczasem my lecimy dalej i mamy coś od Konrada Subsa. Konrad Subs wypuścił w kwietniu, dosłownie 20 kwietnia, czyli 420, epeczkę, która nazywa się Cylinder, i my posłuchamy sobie właśnie utworu tytułowego.

To był Konrad Subs i jego utwór Cylinder, czyli tytułowy utwór z jego najnowszej epki wydanej na Metalheads Platinum, czyli na sublabelu Metalheads. Dawno przeze mnie niewidzianego w sumie, chociaż jak tak sobie sprawdzam teraz, no to widzę, że najnowsze wydawnictwo na Heads to jest właśnie Blade z Metalheads Platinum, także widać, że wracają do tego sublabelu. Jest ewidentnie dużo muzyki, którą chcą puścić, a nie wszystko im się mieści na ich główny label, jak się okazuje. Chyba też te mniej znane ksywy tak naprawdę idą na Metalheads Platinum. A mam nadzieję, że wam się podobała dzisiejsza audycja, materiał z dzisiaj. Został już tylko jeden utwór na dzisiaj, ale zanim do niego przejdę, no to jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej nadchodzącej imprezie, o której jeszcze będę pewnie wspominał w przyszłym tygodniu chociażby i za dwa tygodnie, bo w Domu Technika Poznańskim 19 czerwca odbędzie się impreza, która nazywa się Cater Base. I jest to impreza charytatywna dla piesków z Stowarzyszenia Wioskowomi. Wszystko organizuje Kaliku razem z Caterem 61 i będę miał tam przyjemność zagrać na głównej scenie chyba po, nie wiem, roku przynajmniej, jak nie więcej przerwy. Na głównej scenie obok Resmovera, Antilli, STC i TSLD, a na drugiej, na mniejszej scenie Bandage John, Spectre, właśnie pani organizatorka, czyli Kaliku, będzie Aprilis i będzie dawno niewidziany w Poznaniu Aural Chemist. Także zapraszam serdecznie 19 czerwca w piątek do Domu Technika. Wszystko startuje o 23. Można wesprzeć też zdalnie zbiórkę na pieski. Link jest podany na evencie. Można, jeżeli ktoś jest na miejscu, oczywiście to przynieść coś na licytację albo po prostu pomóc rzeczowo dla piesków. No i mam nadzieję, że tam się zobaczymy. Będę was do tego jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie nakłaniać. Dla tych z was, których mam na Facebooku, to wysyłać też facebookowe zaproszenia, więc zapraszam też do klikania. Nawet jeżeli nie możecie być, no to takie kliknięcie zainteresowana, zainteresowane, niezobowiązująco pomaga temu wydarzeniu dalej się ponieść w przysłowiowy eter, czy po prostu w odchłań Facebooka i jego algorytm, który jest po prostu bezlitosny dla wydarzeń w ciągu ostatnich lat, więc ja zawsze jestem mega, mega wdzięczny wszystkim tym z was, którzy na te wydarzenia klikają, szczególnie jeżeli dostałeś zaproszenie ode mnie albo od kogoś z ekipy, no to proszę bardzo o nieignorowanie takich zaproszeń, no bo Facebook wtedy traktuje takie wydarzenie jako spam i nie pokazuje kolejnym osobom tego, że w ogóle zostały zaproszone, albo nawet wydarzenia. Także was to kosztuje tyle, co jedno kliknięcie, sekunda czy dwie, a bardzo mocno może pomóc, a w tej konkretnej sytuacji może pomóc psiakom, także do tego zachęcam podwójnie. Już teraz będziemy się z wami żegnać. Dzięki serdecznie za wysłuchanie kolejnej edycji Połamanej Lekkości Bitu. Słyszymy się za tydzień, oczywiście jak co tydzień, między 21 a 22. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina. Ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria, i zostawimy was z utworem Overlooka z epki Shadow of a Doubt, który nazywa się Jam, a Połamana Lekkość Bitu mówi wam dobranoc.

0: połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Get yourself locked in to bump and grind.
5: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.

0: Minęła godzina 22. Witamy w Radio Afera w audycji Bump and Grind. Ja nazywam się Karol Szyszycki, a dzisiaj w studiu specjalny gość, a właściwie goście, bo nie przyszedłeś sam. Dzisiaj naszym gościem jest myself.
1: Siemanko, cześć, bardzo mi miło.
0: Tak, i można powiedzieć, że dzisiaj troszeczkę za jego hypemana będzie robił lawa. Siemanko.
2: Dokładnie. Siemanko, witam wszystkich.
0: No właśnie, nie spotykamy się tutaj bez powodu, bo tak jak zresztą już tutaj było na aferowej stronie na Facebooku i na innych socjalach zapowiadane, no przychodzisz do nas z nowym albumem.
1: Wszystko się zgadza. Jednocześnie na wstępie chciałbym ci bardzo podziękować za twój czas.

0: chyba lepiej nie można tego wszystkiego przedstawić, więc w 100% to, co powiedziałeś, to prawda. Rzeczywiście widzimy się, słyszymy się po długim czasie, jeżeli chodzi o projekt muzyczny. W zasadzie od takiego pełnoprawnego, cudzysłowie oczywiście, projektu minęło 16 lat, więc jest to dla mnie coś surrealistycznego i nawet siedząc i rozmawiając teraz z tobą na ten temat, nie do końca dowierzam, że jednak ten projekt ujrzał światło dzienne, ale tutaj znowu muszę zaznaczyć, to w znacznej mierze jednak zasługa mojego brata, który większość bitów wyprodukował na ten projekt, więc z miejsca chciałbym mu serdecznie za to podziękować, bo rzeczywiście był to taki pierwszorzędny impuls do tego, żeby ta płyta ujrzała światło dzienne.
1: No właśnie, to do tego, kto brał udział przy tej płycie, to jeszcze dojdziemy, bo wbrew pozorom to można by było nawet powiedzieć, że to taki trochę rodzinny projekt.
0: Tak, dokładnie, to też jeszcze porozmawiamy o tym, rzeczywiście rodzinny.
1: No właśnie, stary, powiedz, jak wyglądały twoje początki, jeśli chodzi o rap, i dlaczego te początki trwały tyleście lat? No bo można by było powiedzieć, że to jest w sumie, no tak na dobrą sprawę, pod tą ksywką to twój debiut.
0: Tak, no to wiesz co, musimy zacząć tak naprawdę, jak to nazwałeś, od początku i tutaj wielkie słowa podzięki dla mojego wujka, Miłosz, może słucha teraz. Słuchaj, dobrze to zabrzmiało. Ja za czasów gdzieś tam, powiedzmy, jak miałem 7-8 lat, obserwowałem go, jak cały czas katował Wu-Tang, Mobb Deep, tego rodzaju kwestie i chcąc nie chcąc podpatrywałem te wzorce. Sam się zacząłem interesować tą kulturą. No i summa summarum, to w pewnym momencie musiało zaowocować tym, czym zaowocowało, czyli gdzieś tam zrodziła się we mnie chęć tworzenia. No i tak jak mówimy o początkach, to przychodzi mi na myśl rok 2009. Co prawda w 2007 zaczynałem pisać jakieś tam pierwsze rzeczy, ale to wiesz, były, powiedzmy, rymy czasownikowe i tego rodzaju kwestie. W 2009 roku pamiętam, że wydałem Drzwi otwarte, jeszcze pod inną ksywką, innym pseudonimem. I dopiero był przeskok do 2015 roku, gdzie pojawił się, rok, w którym pojawiła się pierwsza epka, jeżeli chodzi o gdzieś tam sygnowana szyldem Katarzys. No i zaraz po tej epce pamiętam, że z decemberem wydaliśmy Oddani Życiu też epkę. Z tego co pamiętam, ona miała 7 utworów. No i potem to jest wielki blank space, bo powstawały spontany bardzo dużo, bo nawet sięgające, powiedzmy, liczby 70-80 numerów na przestrzeni lat, powiedzmy 2017-2022-2023. Gdzie są te numery, gdzie są te stare płyty, nie mam pojęcia, chciałbym je mieć. Jeżeli ktoś tego słucha, tak, jeżeli ktoś tego słucha i ma te nagrania, to niech podeśle, bo chciałbym się z tego pośmiać i powspominać. No i jesteśmy tutaj teraz, tak? Ten album, o którym zresztą będziemy pewnie trochę szerzej rozmawiać, powstał na bardzo krótkiej przestrzeni czasu, bo zacząłem pisać i nagrywać pierwsze numery pod koniec marca, a wraz z końcem maja zostały zarejestrowane już wszystkie kawałki. W zasadzie 4 dni przed finalnym masterem projektu dograłem jeszcze jeden numer, bo początkowo miało być tych kawałków 10, jest ostatecznie 11. No i Lawa też jest mi tutaj świadkiem, że jakby proces powstawania tego albumu mógł być tylko szalony w moim przypadku, tak? Więc Lawie też od razu podzięki za to, że nie dość, że się dograł na tę płytę, dał moim zdaniem bardzo kozacką zwrotkę i refren, to też pomagał przy finalnym masterze, żeby gdzieś tam wyrównać głośności w tych numerach i tak dalej. Gdyby, tak często wspominam o innych ludziach, bo nie możemy rozmawiać o tym albumie, jeżeli nie rozmawiamy też o bliskich mi osobach, które wspierały proces tworzenia tej płyty, i gdyby nie one i nie gdyby osoby, które też były gdzieś tam, wiesz, x czasów wstecz w moim życiu, to nie byłbym teraz w takiej postaci, w jakiej jestem z tą płytą, czyli Bogu niech będą dzięki.
1: No właśnie, tytuł i okładka. Deo gratias.
0: Tak, no to też kolejnie, bo w ogóle przejdźmy do tego, o czym rozmawialiśmy przed tą audycją, tak? Mówiłem ci, że możemy podejść do tego dwojako. Albo rzucasz mnie na wodę i wszystko rzucam ze swojej strony bez filtra, albo rzucamy z filtrem. Wybieram pierwszą wersję. Bogu niech będą dzięki, dlatego że mam ze sobą bardzo ciężki rok pod wieloma względami. Można powiedzieć, że dopiero dochodzę do siebie. I bywały momenty, w których czułem się tak bardzo źle, że szukałem, powiedzmy, wsparcia w sile wyższej, tak? Ten album może dla osób ewentualnie słuchających przybierać znamiona chrześcijańskie. Ja tutaj używam akurat takich skrótów myślowych. Często odnoszę się do Boga, ale mam na myśli siłę wyższą. To już jest zupełnie inny aspekt, jak do tego podchodzę. No i był pewien wieczór, w którym czułem się tak źle, że zacząłem sobie po prostu powtarzać: Jezu,

0: ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, tak? Jakby powierzając przysłowiowo swoje życie gdzieś tam sile wyższej. I pamiętam, że następnego dnia, jak się obudziłem, to dosłownie, zresztą nawiłem to na jednym z numerów, połowa żółci z mojego serca zniknęła. I było to dla mnie coś niesamowitego. Dodatkowo utwierdziło mnie w przekonaniu, że nie jestem sam w tym, co mnie spotkało i rzeczywiście mogę polegać na tej przysłowiowej sile wyższej. Dlatego niemalże natychmiast, bo to też, wiesz, postępowało wszystko w sposób naturalny, postanowiłem, że zamiast nawijać znowu o kosmitach, teoriach spiskowych i tak dalej, to nawinę o tym, co się działo w moim życiu na przestrzeni już prawie tych 33 lat w skrótowej wersji, ale cała płyta będzie wyrazem wdzięczności dla siły wyższej, przepraszam, że mogłem to wszystko przeżyć. Nieważne, czy to było jakby dobre, czy złe, to po prostu to mnie spotkało, muszę to zaakceptować, wyciągnąć trafne wnioski i być po prostu wdzięcznym, że jestem tu i teraz i mam wokół siebie osoby, które po prostu szanuję.
1: No właśnie. Osoby, które szanujesz. No przejdźmy w końcu do tego etapu, znaczy do tego tematu. Kto brał udział? No bo mówisz tutaj, wiadomo, ty, nie dość, że pisałeś i tutaj nawijasz na tej płycie, to też chyba produkcyjnie też się udzielałeś.
0: Tak, tak, tak.
1: Łukasz Lawa też pomagał. Wspominałeś o swoim bracie.
0: No właśnie, to jeszcze raz musimy powtórzyć, żeby to miało odpowiedni wydźwięk. Gdyby nie mój brat, gdyby nie Wiktor, ten projekt nie powstałby. Wiesz, dla mnie jest to coś niesamowitego, gdy widziałem mojego brata dosłownie jako noworodka, potem jako 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-latka, a teraz już w chwili obecnej jako dorosłego faceta, który został, chcąc, nie chcąc pewnie, zarażony pasją do muzyki. On dużo rzeczy słucha, podejrzewam, że o wiele więcej niż ja w momentach swojego piku. I zaczął po prostu przekładać to na FL Studio i robić bity. Myślę, że nie minął cały rok, odkąd robi te bity. I mówię to z pełną odpowiedzialnością i żeby mnie słuchający nie zrozumieli źle. Nie mówię tego dlatego, że jest moim bratem, ale rzadko kiedy dostrzegam taki potencjał muzyczny w drugiej osobie, bo uważam, że on rzeczywiście ten talent ma, a poza tym te produkcje, które tworzy, to nie są zrobione rzeczy od tak, bo mam zajawkę, tylko to są rzeczy, które powstają po prostu bezpośrednio z ramienia jego duszy, tak to nazwijmy. Więc ja to słyszę i też było to dla mnie naprawdę niesamowite, że mogłem po prostu nagrywać pod jego bity i ten projekt powstał w takiej kanwie rodzinnej, czyli jest mój brat i od razu się też odwołam do mojej mamy, która jest na ostatnim kawałku. Jest to dla mnie coś niesamowitego i mówię o tym z uśmiechem na twarzy, bo nie dość, że jest właśnie beat mojego brata, to jest gościnny występ mojej mamy i zamykamy razem po prostu projekt. Nie? I w jednym numerze też nawijam, że słowo do mojej mamy, słowo do mojej mamy, zobacz, co stworzyły dzieci. Nie? No i tutaj też o innych osobach, które brały udział w projekcie, to może pójdę gdzieś tam ewentualną tracklistą na pierwszym kawałku Deo Gracias udziela się mój przyjaciel Kamil, który czyta słowa z Biblii w połowie numeru i na jego zakończeniu. Chciałem zawsze, żeby gdzieś taki kawałek powstał, w którym on się też dodatkowo udziela, więc udało nam się to zrealizować. Potem mamy kawałek, na którym występuje Astro Wilk, też mój serdeczny przyjaciel i osoba gdzieś tam mnie wspierająca w ruchach muzycznych, więc shout out to him. Mamy Beczuła, który dał świetny refren na Reminiscencjach i mamy Lawę, który dał, tak jak powiedziałem zresztą wcześniej, moim zdaniem bardzo fajną zwrotkę i refren na kawałek Pomimo, nie? Więc nie wiem, czy może tutaj oddam też głos serdecznemu przyjacielowi, czy chciałby może coś więcej powiedzieć na temat tego numeru, bo to szalony kawałek był.
2: No cóż mogę powiedzieć, ja jestem zadowolony z tej zwrotki, jestem zadowolony z tego kawałka. Proces nagraniowy przebiegał, no, jak zwykle szalenie. Mógłbym tutaj opisać po prostu studio nagraniowe. W ogóle tego nie słychać po tym albumie, bo uważam, że na nasze możliwości on jest bardzo dobrze zmiksowany i zmasterowany. Ale to studio jest po prostu skromne. Majcy nie nagrywał tego nigdzie profesjonalnie. To było po prostu studio nagraniowe u niego w mieszkaniu. Oczywiście tam kolega Łukasz zadbał o to, żeby było dobre wygłuszenie i tak dalej, ale to wszystko było nagrywane w warunkach domowych. Także super, szacun za to. Chciałbym wspomnieć, że szacun dla Wiktora jak najbardziej. Tutaj zabity, bo w ogóle tego nie słychać, że ten gość robi bity od tam, nie wiem, roku, czy nawet nie całego roku.
0: Rok,
2: nie? To jest początkujący
0: takiego
2: koleś, który ma naprawdę talent, także Także wielki
0: mamy
2: szacun.
0: Mamy nadzieję, że będziesz, Wiktor, kontynuował swoją drogę w tym wszystkim.
2: Tak jest.
1: To akurat jeśli chodzi o warstwę produkcyjną, to całkowicie wam przyznaję rację. Totalnie w życiu bym nie pomyślał, że takie bity mogą wychodzić z pod ręki gościa, który no mimo wszystko to rok, no to jest dopiero początek twojej drogi muzycznej, nie? Więc tak, shoutout dla Wiktora.
0: Shoutout to Wiktora.
1: No właśnie, osoby biorące udział, a ty zresztą powiedziałeś też tutaj, odwołałeś się właśnie o tym, że tam nawiązujesz do tego rodzinnego dzieła. No właśnie. Bo tutaj...
0: Znaczy, to też było ważne dla mnie pod ważne dla mnie pod wieloma innymi względami to, żeby moja mama była na tym numerze. Ten kawałek, zresztą słyszałeś płytę przed jej opublikowaniem, że jest bardzo osobistym trackiem, zresztą nie ukrywając, dedykowanym dla kobiety, która skradła moją duszę. I chciałem, żeby moja mama zwieńczyła jakby ten kawałek i cały projekt właśnie typowo słowami w języku francuskim, bo po prostu ta kobieta, która skradła mi duszę, jest zamiłowana w tej kulturze i w tym języku, więc to jest taki też mały gest. Trzeba o tym otwarcie powiedzieć, że to inaczej, nic co na tym projekcie jest, nie powstało bez powodu, nie? Więc...
1: Jaki był pierwszy kawałek, który powstał?
0: 111. To był pierwszy kawałek.
1: To był pierwszy kawałek.
0: Tak,
1: kawałek, który zamyka płytę,
0: tak,
1: był pierwszym kawałkiem.
0: To był pierwszy kawałek, który napisałem, nagrałem. I kawałek, który najbardziej lubię ogólnie z tego projektu i kawałek, który myślę, że będzie takim moim top 5 of all time. Wiesz, o co chodzi, więc... Tak, tak. To jest numer, z którego jestem bardzo zadowolony.
1: No, myślę, że chyba najwyższy czas puścić coś. Puścić coś. Ja bardzo bym nalegał na to, żeby puścić jakiś kawałek z albumu.
0: To zacznijmy od Fatum.
1: To dosyć ciężko zaczniemy, ale lecimy.
0: Musimy.
1: Myself, Fatum.

0: najważniejsze jest
1: za nami. No właściwie można powiedzieć pierwszy kawałek z tego projektu, o którym dzisiaj gadamy, czyli Myself Fatum.
2: Tak, wszystko się zgadza.
1: Nie wiem, parę słów o tym kawałku.
2: Oj, co ja mogę tu powiedzieć?
1: Właśnie, czy o każdym kawałku, że tak powiem, autor jest w stanie powiedzieć coś w skrócie?
2: Książki bym mógł pisać o każdym z numerów, tak ci powiem.
1: A nie ma czasami takich kawałków, że wręcz są takie self-explanatory, że ciężko jest cokolwiek o nich powiedzieć, że właściwie trzeba ich posłuchać. Znaczy, no, za każdym razem trzeba posłuchać, ale że ciężko jest, że tak powiem, bez nawijania ich wytłumaczyć, w jakim klimacie one powstawały, co tobą kierowało.
2: Czy Fatum to był kawałek... znaczy, pierwszy kawałek, który powstał na moim bicie na ten projekt. To był pierwszy bit, który zrobiłem na tę płytę. Bo wyglądała sytuacja tak, że mój brat też na co dzień robi w trochę innym klimacie rzeczy. I ja, wiesz, często na niego przysłowiowo naciskałem, dzwoniłem, mówię, chodź Wiktor, zgadujemy się na Discord, tniemy sample, musimy działać. I każdego dnia mu tak samo zawracałem głowę. Ja dosłownie każdego dnia siedziałem nad tą płytą przez 2 miesiące, więc dosłownie pewnie miał mnie dość. Ale nadszedł też moment, w którym sobie pomyślałem, kurczę, nie mogę mu co chwilę zawracać głowy, czas, żebym po prostu spróbował samemu. I rzeczywiście te bity, które gdzieś tam, wiesz, robiłem samemu w FL-u, to są najprostszą metodą, czyli wrzucałem po prostu jakiś sample, który mnie interesował, pitchowałem, ciąłem, układałem po prostu pod szesnastki, pod refreny, pod ewentualne dropy. Jak miałem jakiś problem, to też zadzwoniłem zawsze do Wiktora zapytać, jak tam ewentualnie bas ustawić i tak dalej, więc na pewno on też jest producentem wykonawczym całości, nie? Więc myślę, że ta współpraca dobrze nam się układała, tym bardziej, że my dosłownie zrobiliśmy dwa bity pod całą płytę, jak się widzieliśmy face to face. Reszta to powstawała po prostu w formie zdalnej. Czyli się zgadywaliśmy się na Discord, na kamerkę na FaceTime'ie, czy cokolwiek innego i rozmawialiśmy, robiliśmy jakieś tam różne rzeczy. No ale tak jak mówię, wracając, bo trochę zgubiłem wątek, wracając, jak już nie mogłem się doczekać, żeby podesłał jakieś nowe rzeczy, to po prostu zacząłem sam robić bity, bo już nie mogłem wytrzymać, a przeżywałem pik swojej weny, więc każdego dnia chciałem coś nagrywać nowe.
1: Czyli w takim twórczym mamoku trochę byłeś.
2: No, tak było. Znaczy ja wstawałem po prostu rano, trochę pisałem, jechałem do pracy, wracałem z pracy, pisałem znowu, następnego dnia po pracy nagrywałem i to było cały czas zachowane. Jeżeli w jakiegoś dnia nie pisałem albo nie nagrywałem numeru, to po prostu coś grzebałem przy jakimś bicie albo po prostu osłuchiwałem się innych rzeczy, żeby wybrać kolejne sample na płytę. Więc rzeczywiście to trwało naprawdę 2 miesiące i szczerze powiedziawszy czuję się zmęczony ogólnie tym trybem. Nie, nie dość, że najpierw ogólnie przez różne sytuacje schudłem 10 kilo, teraz przytyłem 13 kilo, no bo się żywiłem pizzą i żyłem, wiesz, jak żyłem, żeby tylko to nagrać. Nie? Ale to musiało powstać, powstało. Bogu niech będą dzięki.
1: Amen. Ej, właśnie, a powiedz mi, rozumiem, że te bity, no właśnie, najpierw powstawały teksty, czy to powstawało równolegle?
2: Ogólnie pierwszy bit, jaki dostałem na ten projekt, to jest do numeru Pomimo, właśnie z Lawą. To jest jedyny bit, który miałem wcześniej w ogóle przed powstawaniem reszty kawałków.
1: A to jest czyj bit?
2: Wiktora.
1: Okay.
2: I on mi wysłał jakieś 2 miesiące przed tym, jak zacząłem nagrywać ten projekt, ten beat. I pamiętam, że my z Lawą się zgadywaliśmy, żeby nagrać to po prostu tak zwany spontan. Ale summa summarum doszło do tego, że kurczę, sobie pomyślałem, fajny naprawdę beat, zostawię go na projekt. Mieliśmy ustalony temat z Lawą i napisałem swoją zwrotkę, wysłałem ją Lawie i mówię, Lawa, musisz napisać najlepsze, co w życiu napisałeś, bo to mój ostatni album. Lawa napisał swoją zwrotkę i mówię do Lawy, kurczę, Lawa, wiesz co, ty zawsze piszesz dobre refreny, to napisz też refren. Lawa 5 minut z tego, co opowiadał przed wyjściem do mnie na nagrywkę, napisał ten refren, przyszedł na chatę, zgraliśmy całość. Ja też swoją zwrotkę nagrywałem potem od nowa, dlatego że połowę tekstu wywaliłem i wrzuciłem w trochę zmienionej formie, bo uznałem, że trochę przegiąłem tam. Nie będę wchodził w szczegóły, ale za bardzo się zapętliłem W kwestiach takiego otwierania przed słuchaczem i stwierdziłem, że lecę za grubo, więc po prostu zmieniłem trochę wokal. Oddaję tak, głos koledze.
3: Tak to jest, że najlepsze refreny czasem powstają w 5 minut, no nie? Po prostu czasem jest tak, że jak piszę jakiś refren, nie? I mogę go dłubać stary z tydzień, coś tam zmieniać, ale to nie jest to samo, jak po prostu wpadnie coś nagle do głowy i w 5 minut masz zarąbisty refren, nie?
2: No ale jeszcze... Lawa zawsze dobre refreny tworzy.
3: Dziękuję.
2: A poza tym
3: dziękuję.
2: Ja chciałem, żeby, wiesz, Lawa miał być tak naprawdę na początku jedynym gościem na tę płytę i ja chciałem zostawić taką przestrzeń, żeby on się wygadał. W sensie dawno nie słyszeliśmy wszyscy rzeczy od Lawy i chciałem zostawić taki space, żeby on mógł nawinąć nie tylko swoją zwrotkę, ale też refren, bo uważam, że po prostu dużo ludzi jest głodnych nowych rzeczy od niego i chciałem, żeby to było też, wiesz, odpowiednio zaakcentowane.
3: No, nie wiem, czy mogę dodać w sumie taki mało znana ciekawostka, że ten kawałek mógł nie wejść na tą płytę, bo tutaj były różne wizje też, bo wiadomo, to jest płyta Łukasza i jego brata Wiktora, więc tutaj ten beat, on powstawał wcześniej i w ogóle ten kawałek jest troszkę inny niż wydźwięk całej płyty, ale ten kawałek by wyszedł tak czy siak, on by był wrzucony po prostu jako oddzielny kawałek, luźny kawałek do internetu, ale i tak cieszę się, że wszedł na płytę, bo właśnie jest trochę inny i jest taki bardziej trochę bęgierowy ten kawałek i daje takie urozmaicenie, myślę, że potrzebne temu projektowi.
2: Trochę zmienia klimat, nie?
3: Trochę zmienia klimat, aczkolwiek moim zdaniem siłą tego albumu jest właśnie to, że on jest koncepcyjny i on jest utrzymany w jednym klimacie, w jednej stylistyce.
2: No i tak jak Lawa powiedział, to jest kawałek, który rzeczywiście gdzieś tam przełamuje trochę. Ja go celowo wrzuciłem w środek tracklisty, bo on przełamuje trochę tę początkową fazę, a potem przechodzimy do drugiej. I to, tak jak mówię, to był jedyny beat, który miałem wcześniej na ten projekt. Cała reszta powstała w momencie, w którym sobie zdałem sprawę, aha, dobra, Łukasz, chcesz nagrać płytę, to nagrywasz teraz płytę. I robimy wszystko po prostu od podstaw. I wszystkie inne rzeczy powstały po prostu na przestrzeni tych 2 miesięcy, nie?
1: No to myślę,
2: może puśćmy Lawę. Lawa na to zasługuje.
1: No właśnie, za dużo zostało powiedziane na temat tego kawałka, żebyśmy mieli go nie usłyszeć. Więc lecimy z Pomimo, Myself, z gościnnym udziałem dzisiaj też obecnego Lawy.

przeżyć, że ja gadasz z ojcem, to po szarej podłodze chodzi karaluch. Pochodzę ze światów, choć to co tu ludzkie, no nigdy nie było mi obce. Nie mam już żalu, to wczoraj, bo dzisiaj sam mogę przebaczyć i sobie. To wszystko co dobre, to jedyne czego wam życzę, to chyba tu teraz na tyle. Aha, zła się nie zlęknę, bo ciemność to widziałem, nim się zrodziłem.

0: Za nami kolejny kawałek z najnowszej płyty Myselfa, czyli Deo Gratias. No właśnie, bo tutaj mam też notatki porobione, bo miałem przyjemność posłuchać też tego albumu troszeczkę wcześniej niż on się pojawił na streamingach, bo pojawił się taka nietypowa w sumie data premiery, znaczy data premiery, bardziej chodzi mi o dzień tygodnia, bo przeważnie wszyscy dropują jakieś swoje rzeczy w piątki, a ty wyjechałeś w Dzień Dziecka 1 czerwca,
1: poniedziałek. To też ma znaczenie, ta data, to wszystko ma znaczenie, tak powiem. Raczej uchylając jakby rąbka przysłowiowa tajemnicy. Po pierwsze, ten 1 czerwca rzeczywiście ze względu na Dzień Dziecka, ja mam wrażenie, że musiałem przysłowiowo dojrzewać te 32 z hakiem lat, żeby dojść do... Zawsze sobie wyobrażałem mój album na takiej zasadzie, że nagram płytę, jeżeli będę miał coś sensownego do powiedzenia. Teraz uważam, że już mam. W tym kontekście, że są rzeczy, którymi mogę się podzielić, są rzeczy, które są na tym albumie, które można wziąć po prostu do siebie i pomyśleć, aha, nie powinienem tak zrobić, żeby nie czuć się tak jak on. Aha, może powinienem zwrócić uwagę na to, czy coś innego, nie? I tutaj jakby nie narzucając też mojej historii, powiedzmy, życiowej komukolwiek, to uważam, że po prostu ta symboliczna data Dnia Dziecka to jest moment zakończenia tego okresu mojego życia, w którym rzeczywiście funkcjonowałem jako to przysłowiowe dziecko, a czas po prostu się wziąć w garść i zacząć postępować jak dorosły. Już jestem na to po prostu ready. Trochę to zajęło czasu, ale czuję, że to jest już ten moment. Po drugie, rzeczywiście 1 czerwca, bo minął gdzieś tam ten symboliczny rok, odkąd moje życie obróciło się dosłownie o 180 stopni pod wieloma względami, więc też chciałem zaakcentować tę przysłowiową zmianę, ten shift. No i to w sumie tyle. Ja też jak w momencie, w którym stwierdziłem, że dobra, nagrywam album i wszystko, co nagram od tej pory, to idzie na płytę, to stwierdziłem, że to musi być 1 czerwca. W sensie to taki dałem sobie po prostu deadline, nie? Więc... Chyba też dzięki temu ogólnie udało mi się zrealizować ten projekt, że zacząłem trochę mniej myśleć o tym, czego bym się przyczepił, co mógłbym poprawić, tylko po prostu nagrać, wypuścić i tyle. Bogu niech będą dzięki.
0: No właśnie, bo w świętym spokoju, ja mam sobie zapisane tutaj, co prawda może nie słowo w słowo, ale że mam zwyczaj wątpić w siebie, więc znów zmuszam się, żeby nagrać projekt.
1: Tak, bo tak było niejednokrotnie. W sensie wstawałem rano i jakby z wielu powodów ja też przez ten rok czułem się zrezygnowany, tak? Jest to związane bezpośrednio z jakimiś problemami, z którymi się mierzę na co dzień i niejednokrotnie budziłem się, otwierałem oczy i myślałem, nie, no co ty oszalałeś, co ty sobie wmawiasz, że nagrasz projekt? Przecież opowiadasz o tym od 16 lat, że nagrasz płytę, co ty sobie znowu bzdurałeś? Ale gdzieś tam jednak czarna kawka, wiesz, wdech, wydech i działamy dalej. I rzeczywiście to tak wyglądało, nie?
0: Tam w tym kawałku też pojawia się dedykacja. Dedykacja, tak. Komu jest zadedykowany ten album?
1: Świętej pamięci mojej babci. Więc to też chciałem odpowiednio zaakcentować w naszej rozmowie, że ta płyta rzeczywiście powstała ku jej pamięci. Na takiej zasadzie, że zawsze miałem takie postanowienie, że jeżeli kiedykolwiek nagram jakąś kolejną płytę, to zadedykuję ją właśnie babci, która zawsze mnie bardzo mocno wspierała w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Dzięki niej miałem możliwość też podróżowania. Na przykład do Londynu miałem opcję kiedyś w 2010 roku polecieć za jej wstawiennictwem. Też jak studiowałem, to jest dla mnie niesamowite, że stary, miałem tak czasami przerypane przedmioty, że kompletnie nie kumałem to, co czytam, ale zawsze wieczorkiem modlitwa do babci i egzamin zdany 4 lata bez żadnych poprawek, więc to jest tylko wstawiennictwo mojej babci, która uważam, że też jest obecna na co dzień w moim życiu, co prawda nie w wersji gdzieś tam fizycznej, ale duchowej, nie? Więc ten album jest dedykowany jej. Tutaj też nawet przed opublikowaniem w ogóle płyty zadzwoniłem do swojej mamy i zapytałem ją, mama, co sądzisz, czy babcia byłaby w jakiś sposób usatysfakcjonowana tym, że w ogóle ten album jest ze strony mnie i mojego brata dedykowany jej i padły słowa, że na pewno tak, że byłoby to docenione. I to jest dla mnie najważniejsze w zasadzie, tak, że gdzieś tam babcia mnie cały czas słyszy, widzi i co prawda na pewno nie jest zadowolona z różnego rodzaju podejmowanych przeze mnie decyzji, ale mam nadzieję, że przez resztę swojego życia nadrobię i gdy ją z powrotem zobaczę, to będę miał okazję jakby powiedzieć na głos, Bogu niech będą dzięki.
0: Wracając, znaczy właśnie, bo to jaki był punkt zwrotny tego wszystkiego, no bo tak jak tutaj było, że zmuszasz się do tego, żeby nagrać projekt, no gadaliśmy o tych wszystkich latach, przez które gdzieś tam coś działałeś, jakieś spontany powstawały jakieś mniejsze projekty i tak dalej. Co się zmieniło, co było takim punktem zapalnym, czy był jakiś jeden moment, który, że tak powiem, po którym stwierdziłeś, że no kurde, muszę wydać ten projekt, muszę to doprowadzić do końca, nie może to wyglądać tak jak na przestrzeni tych ostatnich lat, tylko że no, biorę się w garść, postanowiłem sobie, wydaję ten projekt i tyle. Był taki moment?
1: Był i to tak totalnie szczerze mówiąc, za każdym razem jak wątpiłem w to, czy jestem w stanie nagrać ten projekt, to myślałem po prostu o mojej byłej partnerce i była to osoba, która zawsze mnie wspierała właśnie w tych działaniach muzycznych. Top jeden fanka, tak to powiedzmy nieładnie, więc ona zawsze powtarzała, że Łukasz, przecież ty jesteś artystą, ty powinieneś nagrywać, nagrywaj, wypuszczaj, działaj i tak dalej. I pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy i powiedziałem, że jak kiedykolwiek nagram projekt, to na pewno znajdzie się na nim numer Uśmiech i znalazł się i tyle. Za każdym razem po prostu jak siebie wątpiłem, to myślałem o jej słowach, że powinienem po prostu wziąć się w garść i zrealizować projekt, bo w duszy jestem artystą, no i chcąc nie chcąc ma rację, tak, że cały czas czuję po prostu jakąś potrzebę tworzenia, nieważne czy to jest muzyka, czy to tomiki poezji, czy jakieś inne dziwactwa, no to działam, nie? Więc tutaj szapoba dla niej i wielkie podziękowania za to, że zawsze mnie tak mocno w tym wspierała, bo jak wątpiłem w siebie, to zawsze ona mnie do tego motywowała, żeby się realizować w tym wszystkim.
0: To akurat był taki feel good moment troszeczkę, ale właśnie stary, bo mi jeden kawałek troszeczkę, że tak powiem, może nie, że nie pasuje do tego, ale bardzo się wyróżnia. Mi chodzi o kawałek Reminiscencje.
1: O, no to jest ciekawa historia. Bo, tutaj też lawa pokiwa pewnie głową, bo jak nagrałem...
0: Zupełnie inny klimat niż wszystkie pozostałe kawałki na tym projekcie. Przynajmniej ja mam takie wrażenie.
1: Ja nie nagrywam na co dzień takich numerów. No właśnie,
0: zupełnie inaczej to brzmi. Mimo wszystko... tego, że jest to zupełnie utrzymane w innym klimacie i w innym ma zupełnie wydźwięk, to w jakiś sposób to pasuje do tego projektu.
1: No właśnie, to też jest dla mnie zaskoczenie, bo ja rzeczywiście na co dzień takich numerów nie nagrywam, ale wiesz co, to jest kwestia tego rodzaju, że jak usłyszałem ten beat, to byłem za nim zachwycony i pierwsze, co mi przyszło na myśl, to kurczę, tu trzeba zaprosić Beczuła po prostu na to, nie? Że on musi tutaj zaśpiewać mi jakiś refrenik i działamy. I pamiętam, że napisałem bardzo szybko, bo chyba w 30-40 minut całe te dwie zwrotki, jakie mam, nagrałem je, wyrzuciłem sesję, potem nagrałem znowu, wyrzuciłem sesję. W końcu stwierdziłem, że nie będę robił tego numeru, nawet zadzwoniłem do Beczuła, go przeprosiłem, że go tam zawracam głowę, ale to na płycie się nie znajdzie, a jednak się znalazło, czyli nagrałem znowu. To jest jedyny numer, pod który nagrywałem 3 razy numer, bo chyba sam nie chciałem uwierzyć, że może się to znaleźć na tej płycie, ale teraz z perspektywy czasu kompletnie nie żałuję. Bardzo lubię ten kawałek i też tutaj ma dla mnie kluczowe to znaczenie, jak mówię o Miłoszu właśnie, że jest taki odcień, tak? Rzucam na to światło, że rzeczywiście odwiedzałem dziadków, odpalaliśmy razem konsolę, bo rzeczywiście razem gdzieś tam graliśmy. No i dzięki niemu zacząłem słuchać tak naprawdę, wiesz, muzyki, w sensie rapu, Wu-Tangu i tak dalej. I kto by pomyślał od słuchania rapu, czyli Wu-Tangu, do miksowania zwrotek Killa Priesta w 2015, więc to jest dla mnie taki full-time circle, nie? Że muszę go kiedyś zapytać, co on o tym myśli, że stary, przecież ja zaczynałem słuchać Wu-Tangu przez ciebie, a ostatecznie skończyło się na tym, że kilka lat później miksowałem Priesta, nie? Więc to jest dla mnie taki highlight, jeżeli chodzi w ogóle o bawienie się w to wszystko i tutaj taki cichy shoutout dla niego, że dzięki niemu to nie dość, że zacząłem słuchać, to zacząłem gdzieś tam też tworzyć i tak dalej, no. Ale wracając do Reminiscencji, no to shoutout to Beczu, bo super refrenik. Na początku się śmiałem, że co ty mi będziesz, ziomuś, nawijać o jakieś gumie kulce na refrenie. Ale ostatecznie jak potem tego posłuchałem, to mówię, nie, no to wszystko pasuje, bardzo ładnie zaśpiewane. Jest taki klimat trochę nostalgiczny i chciałem, żeby był taki kawałek na płycie, wiesz, taki, który trochę luzuje klimat.
0: Tak, taki na przykład. Przełamanie
1: i bardzo lubię to przejście właśnie z Reminiscencji, gdzie jest ten łamany beat, a potem wchodzimy z powrotem, wspomnimy, tu się nawet z Lawą śmialiśmy, jak nagrywaliśmy, że Reminiscencje daje trochę oddechu, a potem bang, wracamy, Majsi z powrotem, swoja stara gadka, nie?
0: No ja bym puścił te Reminiscencje, bo to jest jeden z tych właśnie kawałków, które też mocno zapadają w pamięć. Też myślę ze względu na to, że się wyróżniają klimatem. Okay. Więc lecimy Myself Reminiscencje.

0: Wracamy do audycji Bump & Grind. Dzisiaj naszym gościem specjalnym jest Myself. No i gadamy o jego najnowszym albumie, który ukazał się no właściwie w poniedziałek, więc dwa dni temu, świeżynka, Deogratias. No i właśnie, ja co do tego kawałka, który przed chwilą leciał, Reminiscencje, no to dla mnie, ja pierwsze skojarzenie, jak usłyszałem ten beat i ogólnie też na Wikę, to ja poczułem taki klimat trochę takiego Adiego Nowaka, kurde. Z 2016 roku, jak on wydał chyba Nie najprawdziwsze, coś w tym stylu, tam były właśnie takie samplowane bity, takie ten, i też były właśnie takie, no, po prostu Nawika też w troszeczkę podobnym stylu, więc bardzo pozytywne u mnie na przykład.
1: Fajnie ten,
0: wspomnienia to wywołało. W ogóle też warto zauważyć, to oczywiście dopiero wyłapałem przy tam którymś odsłuchu danego kawałka, że stary, ty też potrafisz, wiesz, w gry słowne, nie? Znaczy gry słowne, jeśli można tak nazwać, nie? Że rzekłem teraz A, to pojawi się i B, dusza krwawi na CD, F.
1: To ogólnie te linijki były bardzo mocno zainspirowane moim kolegą Ćmolem, bo on kiedyś na swoim kawałku coś nawinął. CD, B, K, czy coś takiego. Nie pamiętam już teraz dokładnie, wybaczcie. I jak pisałem to intro, to mi się przypomniały te linijki i chciałem właśnie trochę też taki shoutout mały dać, że tu CD, dusza krwawi ten i F jako fakt, tam jest wplątane, ile muszę jeszcze przejść G, to G, no. Zrozumiałe. Tak. Więc taka trochę rzeczywiście zabawa słowna, ale to było zainspirowane rzeczywiście tym, jak on kiedyś nawinął dwuwers. No, ale fajnie słyszeć, że ten numer się podoba, nie?
0: Tak, no wiesz, za każdym razem, znaczy wiesz, to dla mnie jest
1: bo fajna... to mówimy o intrze teraz, nie?
0: Tak,
1: Deogratias.
0: Fajna rzecz, jak można wracać do jakiegoś projektu i wiesz, i po prostu wsłuchując się w niego, że tak powiem, doszukiwać się jakichś tam rzeczy, no bo wiesz, przeważnie, jak pierwszy raz no, słuchasz jakiegoś kawałka, to nie wyłapiesz wszystkich smaczków, nie wyłapiesz wszystkich jakichś tam technikali, nie wyłapiesz wszystkiego tego, co ten autor próbował upchnąć w tym.
1: Jasne.
0: Czasami tego nie wyłapiesz, bo po prostu nie ma takich rzeczy tam.
1: Ja w ogóle myślę, tak ci powiem, przepraszam, przerywając nieładnie, że... Znaczy ja nie miałem takiego zamysłu, żeby nie było, ale zdałem sobie sprawę, że jakby ten projekt jest taki, że możesz go słuchać od początku, tak jak jest ustawiona tracklista, ale jak przesłuchasz go od końca, to on rzeczywiście nie dość, że jakby musi się ułożyć tę samą historię, wiadomo, ale też będzie miał zupełnie inne znaczenie, jeżeli przesłuchasz tę płytę od końca, nie? Czyli najprościej rzecz biorąc, rzeczywiście cała płyta to jest Samsara, tak jak jeden z tytułowych kawałków, nie? I to mnie też cieszy, że rzeczywiście ja sobie przesłuchałem tę płytę kilka razy, jakby tak jak jest ustawiona tracklista i tak jak można jej słuchać od końca i rzeczywiście trochę moje przynajmniej wrażenia były inne. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę oczywiście przesłuchać w takiej formie, to też myślę, że wyłapie dodatkowe fajne rzeczy. A co do technikaliów, tu bym chciał się odnieść. To jest jeden z takich numerów, z których jestem akurat bardzo zadowolony, to Nie trać wiary.
0: Tak, tutaj... ja mam właśnie zapisane tutaj, że tam się zmienia dosyć mocno flow, nie? W wielu momentach tam to właśnie jest coś, co wyłapałem, więc tam technicznie też na wysokim poziomie.
1: No i niestety pewnie dużo ludzi tam nie wyłapie z całym szacunkiem, ale no ja na te zwrotki naprawdę przelałem krew, bo wielokrotne rymy i tak dalej, ja jestem bardzo zadowolony z tego kawałku pod względem samego rymowania, nie? Że już po prostu nie miałem gdzie pchać tego wszystkiego. I też fajne, myślę, przesłanie jest, tak? Że tutaj do wszystkich ewentualnie wątpiących w swoje siły, czy mierzących się z różnymi kryzysami, czy to tożsamości, czy jakimikolwiek innymi, to pamiętajcie, nigdy nie traćcie wiary, bo wszystko jest częścią szerszego planu i jesteśmy tutaj po to na planecie, żeby realizować wyznaczone odgórnie cele i zbierać taką karmę, aby w końcu dostąpić Królestwa Niebieskiego. Więc trzymam za was kciuki, na pewno dacie z wszystkim sobie radę.
0: Amen. Ale właśnie, bo teraz ta rozmowa troszeczkę przyjęła taki wydźwięk, jakby to był w miarę taki pozytywny, znaczy wiesz, taki no, o pozytywnym wydźwięku, cukierkowy nawet momentami troszeczkę projekt, a mimo wszystko kurwa mroczna płyta.
1: Bardzo bym powiedział.
0: Mroczna płyta.
1: Do mnie mama zadzwoniła przed opublikowaniem tej płyty. Tutaj pozdrawiam szanowną mamę i mówi: nie, no Łukasz, weź tego nie puszczaj, bo ludzie odpukać będą z balkonu skakać. Nie, mówię: mama, płyta jest gotowa, puszczamy to.
0: No właśnie, mrok. I jeszcze raz mrok. Czy w pewnym momencie, kiedy wylewasz na kartkę ten mrok, Czy jest, czy nie chce się powiedzieć w pewnym momencie stop, że może to jest zbyt dużo tego, może zbyt mocno się uzewnętrzniam z niektórymi rzeczami, może zbyt dużo rzeczy zostało powiedziane, czy po prostu jak już jako artysta się otwierasz, to nie jesteś w stanie tego powstrzymać.
1: I tutaj właśnie zahaczyłeś o taki temat, z którym mam nadal problem, bo z jednej strony jest to bardzo osobisty album, w którym rzeczywiście widać przekrój mojego życia, tak powiedzmy od lat gdzieś tam małolata do przysłowiowego małolata do momentu, w którym jestem teraz, i każdy z tych kawałków jest kawałkiem takim brudnym, smutnym poniekąd, ale też myślę dzięki temu bardzo autentycznym, a na tym mi w szczególności zależy, gdy tworzę. I aż zgubiłem wątek przez to wszystko, bo też towarzyszą mi jakieś określone emocje. Widzę obrazy dosłownie przed oczyma, jak tworzyłem poszczególne numery. No nie powiem, niejednokrotnie gdzieś tam targały podczas nagrywania mną mocne emocje i wzruszałem się też jednocześnie. Myślę, że najbardziej odczułem 111, uśmiech, dla mnie bagaż emocjonalny niesie kawałek Mróz, i tutaj shoutout to Astrowilk, bo bardzo fajny refren i gdzieś tam jego zwrotka. Pomimo akurat taki bardziej pozytywny kawałek z jakąś tam, powiedzmy, namiastką nadziei, tutaj też dzięki za to Lawie. Reminiscencja, fajny kawałek pod względem jakby powrotu do tego, co kiedyś było. Święty Spokój, tutaj bardziej bym patrzył na ten numer przez pryzmat rzeczywiście dedykacji dla mojej babci. Winy, to uważam, że bardzo mocny kawałek na rozpoczęcie albumu dosłownie. W sensie mamy intro, wprowadzenie z Kamilem, gdzie on tam czyta słowa z Biblii, a potem ruszamy grubo. I też lubię ten fragment, w którym mówię... co niedzielę żygałem jakby księdzu winy, tylko które były moje, nie? I to też, żeby to było dobrze zrozumiane przez słuchaczy, to nie jest jakby próba zrzucenia odpowiedzialności, powiedzmy, na inne osoby, czy nawet na samego Boga, poprzez wzgląd na to, co mnie gdzieś tam spotykało. Tylko rzeczywiście mam takie poczucie, że dużo rzeczy, które się wydarzyło w moim życiu, wydarzyły się przez pryzmat tego, że za bardzo jakby dawałem z siebie wszystko, co mogłem dać, tracąc jednocześnie siebie gdzieś tam w tym procesie. I teraz ten album pomógł mi trochę odzyskać jakby ten twardy grunt pod nogami i spojrzeć na siebie z perspektywy, okej, popełniłeś błędy, ale zamiast się cały czas z nimi dołować, to spójrz na to z innej perspektywy i postaraj się być lepszy od siebie samego po prostu następnego dnia. I mam nadzieję, że taka myśl przewodnia będzie towarzyszyła mi przez resztę życia.
0: Też mam taką nadzieję, ale właśnie o kawałku winy, to też powiem ci tak, że na początku też słuchając tego albumu, zastanawiałem się, który kawałek jest moim, że tak powiem, faworytem.
1: No właśnie, powiedz ty trochę więcej,
0: kurde,
1: co ty sądzisz.
0: Właśnie pierwszym faworytem były winy.
1: Okej.
0: Okay. Ale ciężko jest powiedzieć, że wiesz, że faworytem twoim, wiesz, nie jestem, może ja po prostu nie jestem przyzwyczajony do tego typu projektów. No to akurat jest komplement, że wiesz, że niczego takiego wcześniej nie słyszałem i tak dalej. Ciężko jest mi powiedzieć, ciężko, żeby mi przeszło przez usta, że ten, że moim ulubionym kawałkiem jest kawałek, który no jak dla mnie ma taki chyba najmocniejszy i...
1: Tym bardziej, że to jest real shit, nie? Ja wszystko tak, wiem, co no nawijam, właśnie, to jest rzeczywiście właśnie wszystko, co miało miejsce. Nawet
0: dlatego
1: rozpoczęcie tej drugiej zwrotki, że w środku nocy poszedłem do kościoła prosząc o pomoc. To miało miejsce w 2013 roku i można sobie tylko wyobrazić, co może poczuć zagubiony człowiek, słysząc ze strony księdza, że on nie ma czasu i musi wrócić do snu, a ziomek jest totalnie na granicy swojej wytrzymałości, więc wiesz, to są rzeczy, które mnie kształtowały też jako człowieka i wspominam je jako ciężkie doświadczenia, ale też takie rodzące dalsze przemyślenia, bo jakby równoważenie jakkolwiek religii, wiary w Boga z drugim człowiekiem, który też ma prawo czuć się zmęczony i rzeczywiście nie znał mojego stanu emocjonalnego, to poszedł spać. No, ziomek poszedł spać i co mam z tym zrobić? Poszedł spać i mam nadzieję, że się wyspał. Nie mam w ogóle, wiesz, wyrzutów sumienia. Raczej wyrzutów sumienia, nie mam w ogóle, wiesz, żalu o to, nie? Ale no, to jest real shit. Ten numer jest po prostu real shit.
0: No właśnie. Dlatego też ciężko mi byłoby przyznać, że wiesz, no sam jako... Wiesz, no sam podświadomie może właśnie kierowałem się w stronę tych takich bardziej, że tak powiem, pozytywnych kawałków, chociażby tych reminiscencji.
1: A przepraszam, że ci przerwę, bo mnie to też zaintrygowało. Ty jesteś jakby pod koniec dnia osobą wierzącą, jeżeli mogę spytać, jakby co reprezentujesz w kontekście takiej szeroko rozumianej wiary? Czy wolisz nie poruszać
0: tego? Wiesz co, nie. Myślę, że można, mogę się uznać za osobę wierzącą, aczkolwiek czy nazwałbym się katolikiem, nie jestem w 100% pewien.
1: Okay.
0: Aczkolwiek na pewno w stronę mocno chrześcijaństwa zmierzam, więc tym bardziej. Ta płyta była dla mnie też taka dosyć... łatwa, może nie łatwa, bo to źle zabrzmiało, ale że, wiesz, w pewnym sensie też pod jakimś względem była taka bliższa w odbiorze dla mnie, bo ja też, wiesz, lubię, kiedy jest, kiedy, jak to chyba HST kiedyś nawinął, kiedy jest brudno, kiedy jest syf i tak dalej, ale z drugiej strony właśnie tak jak ten, to jest właśnie fajne w tym projekcie, że wiesz, że kurwa, no on jest mroczny w chuj w pewnym momencie, za przeproszeniem oczywiście, okay. Ale z drugiej strony, tak jak mówiłeś...
1: Ja też trochę inaczej na to patrzę.
0: To jest właśnie, wiesz, wydźwięk mimo tego wszystkiego to nie jest, wiesz, po tym albumie, mimo wszystko, też jedną z, tak powiem, z przewodzących myśli jest to, że wiesz, że no, musisz się trzymać. Mm. Będzie dobrze. Wiesz, trzeba po prostu, no tak jak mówiłeś, nie, że to, co się dzieje teraz, jest jakąś tam częścią szerszego planu i wiesz, no to po prostu... Nie ma to takiego, wiesz, negatywnego zupełnie wydźwięku, tylko no właśnie tak jak jest ten kawałek Samsara, no jest to, że tak powiem, no ta płyta jest takim opisem też takiej drogi, nie?
1: Ja też właśnie chciałbym to zaznaczyć, bo jakby, żeby też źle mnie nie zrozumiano, czy tam odbierano tej płyty, ja jakby pod koniec dnia nie jestem przysłowiowym religijnym freakiem na zasadzie chrześcijaństwo i wszyscy klękajmy, jakkolwiek to brzmi. Moim zdaniem my po prostu jesteśmy na tej planecie po to, żeby zrealizować jakiś odgórny plan, zebrać, tak jak mówię, tę karmę i rzeczywiście gdzieś tam pod koniec dnia dostąpić Królestwa Niebieskiego, niezależnie od, powiedzmy, cyklu reinkarnacyjnego i tak dalej. I dla mnie osobiście nie do końca ważne jest, czy ktoś nazywa siłę wyższą Jahwe, Jezus, czy jakkolwiek inaczej. Bardziej liczy się to, żeby za naszymi działaniami szło dobro, tak? Ja po prostu nie cierpię dyskryminacji religijnej, etnicznej i tak dalej. Uważam, że najważniejsze jest to, żeby po prostu przemawiało za nas dobro, nie? Żeby przemawiało pod koniec dnia dobro, często mówię innym, to też jest taka rozkmina, bo często powtarzam najbliższym, dobro musi wygrać, a zderzyłem się z rzeczywistością na przestrzeni tego roku i zacząłem sobie zadawać pytania, ale wszystkim powtarzasz, że dobro musi wygrać, ale czy pod koniec dnia ty czujesz się dobrym człowiekiem? I to jest pytanie, które cały czas mi się odbija w głowie echem. Czy ty jesteś dobrym człowiekiem? Czy ty czujesz się, że zrobiłeś coś dobrego? Czy możesz zrobić coś więcej dobrego? Czy powinieneś zrobić więcej coś dobrego? To są takie zasadnicze pytania, które mi towarzyszyły też podczas powstawania tego albumu. Bo to trochę stoi w takiej opozycji, nie? Że Bogu niech będą dzięki, a cała płyta to jest wyrzucanie swoich żali, rozczarowań i tak dalej. Ale mam nadzieję, że to światło, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, jednak gdzieś tam się między wierszami pojawia i daje takie...
0: Tak, wbrew pozorom nawet mocno się dosyć przebija, tak, więc myślę, że warto jest sprawdzić cały ten projekt, bo... Ciężko byłoby, w ogóle wiesz, no ciężko jest upchnąć w ogóle gadkę na temat takiego projektu, no można powiedzieć głębokiego, w godzinnej audycji, puszczając jeszcze pomiędzy naszymi rozkminkami kawałki z tego.
1: Tatelewa, co sądzisz ogólnie? Twoim zdaniem ten album jest mocno taki nacechowany, cudzysłowie, religijnie, że jak ktoś tego słucha, to może sobie pomyśleć, nie, no temu to odbiło?
2: Nie, no ja się zgadzam z tym, co ty powiedziałeś.
1: Okay.
2: Z tym, co zostało powiedziane tutaj, że faktycznie on jest mroczny i jest tutaj pewna taka właśnie trochę jakby przekora, coś takiego, że tak, że mówisz, że właśnie Bogu niech będą dzięki, a z drugiej strony tutaj jest dużo opisywania takich negatywnych rzeczy z twojego życia, ale faktycznie gdzieś tam pomiędzy wierszami można jakąś nutkę optymizmu znaleźć w niektórych kawałkach, w niektórych wersach. Na pewno z mojej strony mogę powiedzieć, że słuchanie tego albumu przez to właśnie, dzięki temu, że jesteśmy kumplami dobrymi, można wręcz powiedzieć, że przyjaciółmi, też nabiera dla mnie innego wymiaru, bo ja po prostu...
1: No ty jesteś na bieżąco też.
2: Bo ja wiem, ja znam wydarzenia z twojego życia, ja znam też, wyłapuję po prostu o wiele więcej rzeczy też z tego, niż ktoś po prostu, nowa osoba może tam usłyszeć.
1: No dlaczego? To na pewno zmienia perspektywę też, nie?
2: Ja dlatego,
1: znaczy właśnie ludzie, którzy mnie znają i mniej więcej wiedzą, co tam u mnie słychać, to na pewno trochę inaczej odbierają ten album. Nawet wczoraj otrzymałem jedną wiadomość, że słuchaj, Majsy, nie muszę już pytać, co u ciebie, bo ten album to w 100% ty, i się zaśmiałem pod nosem, że tak, no jak ktoś mniej więcej się orientuje, jakby wiesz, co u mnie było słychać, czy cokolwiek innego, to pewnie też inaczej odczytuje ten album, ale to naturalna kwestia. Ale dobra, nie będę przedłużał swoją gadką.
0: No właśnie.
1: Pytanie do ciebie, czy masz jeszcze może jakieś pytania, czy wrap it up?
0: Pytania, to ja bym miał jeszcze bardzo dużo pytań.
1: Okay.
0: Wiesz, więc mam nadzieję, że będziemy mieć okazję jeszcze się na pewno spotkać. W każdym razie, chciałbym tylko pytanie zadać ci, a właściwie wyrazić jakąś tam swoją, że tak powiem, nadzieję.
1: Jasne.
0: Bo zapowiadałeś, że to jest twój pierwszy i ostatni projekt. Nie będzie to ostatnim projektem, prawda?
1: A, wiedziałem, że wrócimy do tego tematu. Powiem ci tak, ja chyba pod koniec nie oszukuję samego siebie, że to jest ostatni projekt i nic innego nie wydam. Gdzieś tam ta potrzeba tworzenia nadal we mnie jest, ale jestem akurat teraz skupiony na po prostu innych kwestiach gdzieś tam w codziennym życiu i na pewno jakaś dłuższa przerwa z mojej strony będzie. Mam takie poczucie, że to może być mój ostatni album, a kto wie, może za 16 lat będziemy mieli okazję tutaj pogadać i porozmawiamy, dlaczego z powrotem powstał nowy projekt. Ale szczerze powiedziawszy, wolałbym się teraz skupić na innych rzeczach. Mam jeszcze jakieś inne pomysły na siebie w takim wymiarze twórczym, więc... Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli ktoś w ogóle będzie miał ochotę sprawdzić ten album, to oczywiście serdecznie do tego zachęcam.
0: Właśnie, na wszystkich platformach streamingowych plus YouTube, prawda?
1: Tak. W pierwszej kolejności płytka poszła na YouTube, bo czekałem też na zatwierdzenie przez DistroKid, bo oczywiście tutaj jest to independent release, więc teraz już to hula na Spotify, Apple Music. Mam nadzieję, że ktoś znajdzie w sobie wystarczająco ochoty i siły, żeby posłuchać tego smutku przez 35 minut.
0: Myself Deo Gratias. Wpiszcie to koniecznie w wyszukiwarkę streamingu, jaki używacie, bo warto jest posłuchać tej płyty. Nie jest to łatwa płyta, nie jest to coś, obok czego można przejść obojętnie. Wywołuje na pewno emocje. Myślę, że u każdego może wywołać inne. No i cóż, została minuta. Ja mam nadzieję, że jednak mimo wszystko usłyszymy od ciebie jeszcze coś więcej.
1: Jeszcze raz tobie bardzo dziękuję za poświęcony czas i możliwość.
0: Nie ma sprawy, to była cała przyjemność po mojej stronie, że tak powiem. Bo to, że będziemy słyszeć jakieś pojedyncze rzeczy i tak dalej, to...
1: Czekamy na Lawę. Ja mam nadzieję,
0: pewien,
1: że Lawa się poczuje zainspirowany dzisiejszą wizytą tutaj i nagra swoją płytę, na którą wiele osób czeka.
0: No właśnie, może tutaj właśnie będziesz takim przykładowym case'em, że trzeba tutaj znaleźć...
1: Po 16 sobie... latach to ty nie możesz.
2: No zostałem wywołany, no zobaczymy.
1: Czekamy.
0: Dobra, jaki ostatni kawałek dzisiejszej audycji?
1: Ostatnie słowa z mojej strony, zanim przejdziemy do kawałku, to Bogu niech będą dzięki i dobro musi wygrać. Myself Łukasz Katarzys Movement, przy gościnnym udziale Łukasza, Lawy i Karola. Bardzo dziękuję panowie za to towarzystwo, a jako ostatni kawałek puśćmy mój ulubiony kawałek Wiesz jak tu jest. Nie ma go na płycie, ale zostanie na zawsze zapisany w tej przeszłej i w przyszłej rzeczywistości.
0: Tak. Jeszcze raz Myself, tym razem w kawałku Wiesz jak tu jest, a wy koniecznie sprawdźcie jego najnowszy album, który ukazał się w poniedziałek, czyli Deo Gratias. Dzięki panowie za rozmowę.
1: Dzięki
0: dzisiejszymi gośćmi był Myself, no i Lawa.
1: CMVM. Yo.
0: Siemanko, na razie.
2: Yo.

przejdę test. Życie nie uciekło, tu codzienność to jest test. Myślenie jest lekko, ale twe spojrzenie pragnę nieść. Muszę w końcu mieć tu wszystko, ale tylko z tobą. Rzucę złotą rękawicę wszystkim martwym bogom. Jesteś żywa, no i piękna, za to wielkie dzięki. Czytam nieco książek,

0: Search on. Get yourself locked in to Bump and Grind.
1: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
2: Autopromocja.
3: Emergency loop. Emergency loop.
4: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.

I'm going to go to the hospital.

0: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć? Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

Znowu palę, znowu płoniesz. Tyle razy miał być koniec. Miałem być w ogonie, a wszystkich ich przegonię. Ja znowu jaram, ty znowu płoniesz. Zawsze gorąca głowa.

0: cyklu, bo ciągle jestem na cyklu. Siedzę na śniadaniu w Poznaniu w cyrku, zjadam klaunów, co małpują wszystko. Za tyle nożu, że mógłbym wyciągnąć całą zastawę,
1: ale ten ból był tylko na chwilę.
0: Najbardziej bolą rany.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić.

0: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.